0: Dwa drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, z czego jeden uderzył w skład ropy naftowej w Rezeknę. Minister obrony Łotwy, Andris Spruc, zasugerował, że drony mogły być wystrzelone przez Ukrainę w kierunku Rosji. W związku z incydentem odwołano zajęcia w szkołach w miastach przy granicy z Rosją, a prezydent Evika Silina zwołała posiedzenie kryzysowe. Służby nadal poszukują drugiego wraku drona.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdu. W Polsce imię Dionizy, pochodzące od greckiego boga wina i ekstazy, jest jednym z najrzadszych. Obecnie nosi je zaledwie 1130 mężczyzn, co plasuje je na 450. miejscu w rankingu popularności. Mimo swojej rzadkości, imię to ma bogatą historię i intrygujące znaczenie, przywołując skojarzenia z antyczną kulturą grecką. W ubiegłym roku imię Dionizy nadano 11 chłopcom, co było najwyższą liczbą w ostatnim dziesięcioleciu. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę we Włoszech od spotkania z papieżem Leonem XIV, gdzie omawiano m.in. sytuację Ukrainy i naukę religii w szkołach. Tusk złożył również kwiaty na grobie Jana Pawła II. Kolejnym punktem jego wizyty jest spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni, które ma na celu wzmocnienie relacji polsko-włoskich. W przerwie między spotkaniami premier znalazł czas na włoską pizzę. W Warszawie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli liczni politycy, w tym premier Donald Tusk, a także Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel zmarłego. Olechowski zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Rodzina prosiła o wsparcie Fundacji Kapucyńskiej zamiast kwiatów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskich programów kulinarnych, nie zwalnia tempa. Kuchenne rewolucje z jej udziałem celują w rekord Guinnessa, a kolejny sezon, Masterchefa, już w produkcji. Gessler, porównywana do Gordona Ramsaya, przyciąga tłumy turystów, którzy zastanawiają się, kim jest ta kobieta, robiąca konkurencję nawet sukiennicom. A wszystko to bez scenariusza i opłat, bo jak twierdzi, to ona i jej ekipa płacą za magiczne metamorfozy restauracji.
1: Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka i dziennikarka, w najnowszym wywiadzie wraca do tragicznego wypadku z 2004 roku, który odmienił jej życie. Choć sama cudem przeżyła, straciła przyjaciela i długo zmagała się z poczuciem winy. Wydaje się, że wspinaczka na Mount Everest była dla niej nie tylko fizycznym wyzwaniem, ale i próbą zadośćuczynienia za przeszłość. Cóż, nie każdy zdobywa najwyższe szczyty, by pokonać własne demony.
0: Maciej Zakościelny, niegdyś bożyszcze tłumów, dziś obchodzi 46. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od chłopięcego uroku do dojrzałego mężczyzny z zarostem, Zakościelny przeszedł drogę od serialowego podkomisarza do gwiazdy tanecznego show. Jego życie prywatne również nie pozostaje w cieniu, a plotki o związku z Sarą Janicką tylko podgrzewają atmosferę. Czas mija, ale Zakościelny wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych polskich aktorów.
1: Weronika Sowa, znana jako Wersow, postanowiła zrobić porządki i wystawiła na sprzedaż swoją garderobę na Vinted. Wśród oferowanych rzeczy znalazły się także ubranka jej córeczki, co wywołało prawdziwe oblężenie na jej koncie. Ceny? Niemowlęce body za 5 zł. A wszystko to w ramach przygotowań do narodzin drugiego dziecka, które ma być chłopcem. Ciekawe, czy przyszły Oliwier, Leoś czy Franek też kiedyś trafi na wyprzedaż.
0: Axl Rose z Guns N' Roses postanowił w końcu zdradzić, do kogo skierowany był ich słynny utwór You Could Be Mine. Okazuje się, że tekst powstał z myślą o pewnej dziewczynie, która mogłaby być z gitarzystą Izim Stradlinem, gdyby tylko rzuciła kokainę i inne przyjemności. Axl przyznał, że środkowa część piosenki to jego własne miłosne porażki. Tymczasem Guns N' Roses szykują się na 2 koncerty w Polsce, które odbędą się w czerwcu w Gliwicach. To będzie prawdziwa rockowa uczta. Alex James, basista Blur, postanowił nie owijać w bawełnę i porównał słynny festiwal Glastonbury do narkotykowego ciągu. To dość zaskakujące, zwłaszcza, że Blur wielokrotnie tam występował. James nie szczędził też pochwał dla duńskiego Roskilde, które porównał do baśni Hansa Christiana Andersena. A co z przyszłością Blur? Damon Albarn, lider zespołu, zasugerował, że ich ostatni koncert mógł być naprawdę ostatnim. Cóż, czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy rzeczywiście koniec pewnej epoki. Corey Taylor, znany z zespołu Slipknot, zaskakuje swoim gościnnym występem na nowym singlu Playing God zespołu Motionless in White. Utwór, będący ostrą krytyką toksycznej kultury mediów społecznościowych, już teraz wywołuje spore emocje. Lider Motionless in White, Chris Motionless, nie owija w bawełnę, mówiąc o negatywności i kłamstwach, które dominują w sieci. Nowy album Decades, który ukaże się 17 lipca, zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, pełną gniewu i oporu. Dave Gahan, wokalista Depeche Mode, to prawdziwa ikona muzyki, ale jego życie to nie tylko sceniczne występy. Zaskakujące fakty z jego przeszłości, jak nieznajomość biologicznego ojca czy demolowanie biura kuratora, pokazują, że droga do sławy była kręta. Mimo burzliwej młodości, Gahan zdołał stać się legendą, a jego ulubiony album Ultra to świadectwo walki z uzależnieniem. Cóż, nie każdy kot ma 9 żyć, ale Dave z pewnością wykorzystał swoje szanse na maksa. Niemiecka formacja Heretoir, znana z łączenia melancholijnego post-rocka z mrocznym black metalem, zawita do Wrocławia. 19 października w klubie łącznik fani ciężkich brzmień będą mogli zanurzyć się w emocjonalnej podróży, jaką oferuje ich najnowszy album. W ramach trasy Solastalgia Over Europe 2026 Tour Heretoir zaprezentuje materiał, który porusza trudne tematy utraty środowiska i ludzkiej izolacji. Przed gwiazdą wieczoru wystąpią zespoły Unrequited i Nidare, więc szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników gitarowych. Dźwięków.
1: Metallica, zespół, który zdobył serca milionów, kryje w sobie mroczną historię. Śmierć Cliffa Burtona w 1986 roku była dla grupy prawdziwym ciosem, z którym nie mogli się pogodzić. Jason Newsted, nowy basista, wspomina, jak wprowadzał optymizm do zespołu, podczas gdy reszta tonęła w smutku i alkoholu. Choć Metallica wciąż była na scenie, za kulisami rozgrywał się prawdziwy dramat.
0: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i rusza z solowym projektem. Jej pierwszy singiel Były Momenty to mieszanka tanecznej energii i słodko-gorzkich wspomnień o nieudanych związkach. W teledysku Kasia pokazuje się w nowej, nieco absurdalnej odsłonie, która z pewnością zaskoczy fanów. Ciekawe, czy solowa kariera przyniesie jej równie wielką

0: temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący tragicznego wypadku z lipca 2024 roku, kiedy na 18-letniego Dymytra spadł z dachu 30-kilogramowy kocioł. Świadek zdarzenia, Marcel C., opisał dramatyczną walkę o życie chłopaka, który zmarł tydzień po wypadku. Na ławie oskarżonych zasiadł Grzegorz W., oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Świadek zwrócił uwagę na brak odpowiedniego oznaczenia strefy robót, co mogło przyczynić się do tragedii. Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania. Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca wielu znanych akcji społecznych. Przez ponad 20 lat współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi, w tym Saatchi & Saatchi Poland, gdzie ostatnio pełnił funkcję senior copywritera. Był współtwórcą kampanii Fundacji Rock'n'Roll, takich jak Pierwsze Słowo i Daj z siebie 1,5%. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną energii, z dużym poczuciem humoru i otwartością na ludzi. Minął rok od tragicznego ataku na Uniwersytecie Warszawskim, w którym zginęła pracowniczka uczelni, Małgorzata Dynak. Społeczność akademicka uczciła jej pamięć, sadząc miłożąb jako symbol nadziei i składając kwiaty. Uczelnia wprowadziła nowe środki bezpieczeństwa, jednak poczucie bezpieczeństwa wśród studentów i pracowników nie wróciło do normy. Prokuratura złożyła wniosek o umorzenie sprawy przeciwko sprawcy, uznanemu za niepoczytalnego, co budzi kontrowersje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety i jej dwóch małych synów, którzy zaginęli w środę, 6 maja. W akcję zaangażowane są policja, strażacy oraz ratownicy GOPR. Poszukiwania prowadzone są w trudnym, górzystym terenie. Służby starają się ustalić okoliczności zaginięcia.
1: Dziś rano maturzyści zmierzyli się z egzaminem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. W sieci szybko pojawiły się zdjęcia arkuszy CKE, co wywołało liczne komentarze. Wśród tematów znalazły się rozprawka o podróżowaniu pociągiem oraz artykuł o wydarzeniu sportowym. Uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami, a w sieci dostępne są już orientacyjne rozwiązania zadań.
2: Porąbka Uszewska w Małopolsce to miejsce o bogatej historii i niezwykłych krajobrazach. Wieś słynie z wiernej kopii groty Matki Bożej z Lourdes, która przyciąga wielu turystów i pielgrzymów. Znajduje się tam również neogotycki kościół świętego Andrzeja Apostoła, zaprojektowany przez Jana Sas Zubrzyckiego. Porąbka Uszewska to idealne miejsce dla tych, którzy szukają spokoju i pięknych widoków.
1: Na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do dewastacji kilkunastu nagrobków. Nieznani sprawcy zniszczyli płyty nagrobne i fotografie zmarłych, a straty oszacowano na około 10 tysięcy złotych. Policja prowadzi śledztwo w sprawie znieważenia miejsca spoczynku, jednak brak pełnego monitoringu utrudnia ustalenie sprawców. To nie pierwszy taki incydent. Podobne zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2022 roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Kamesznicy odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe 57 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka. Żołnierze ci zostali zamordowani w 1946 roku podczas tajnej operacji Lawina, przeprowadzonej przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. W ceremonii uczestniczyły rodziny ofiar, przedstawiciele władz oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Nowo utworzony cmentarz wojenny żołnierzy NSZZ ma być symbolem pamięci o ich walce o niepodległą Polskę.
2: Na autostradzie A4 w okolicach Katowic doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 pojazdów, w tym ciężarówki. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Trasa jest całkowicie zablokowana, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb na miejscu. Trwa dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki, który zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. 57-letni kierowca Mitsubishi, który potrącił posła, został zwolniony po wpłacie kaucji, co spotkało się z protestem prokuratury. Sąd okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy 12 maja wniosek o ponowne aresztowanie mężczyzny. Śledczy intensywnie analizują dowody, w tym zapisy z telefonów i monitoringu, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia.
1: Leśnicy ostrzegają przed wysokim zagrożeniem pożarowym w województwie podlaskim z powodu suszy. Nawet mały niedopałek papierosa może wywołać pożar, dlatego apelują o szczególną ostrożność. Straż pożarna przypomina, że ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach, a wjazd samochodem do lasów jest zabroniony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas wizyty w Czechach można napotkać niespodziewane kulturowe różnice, mimo bliskości geograficznej. Okazuje się, że niektóre polskie słowa mogą mieć zupełnie inne, czasem obraźliwe znaczenie dla Czechów. Przykładowo, polskie szukać jest wulgaryzmem, a droga oznacza narkotyki. Przed wyjazdem warto sprawdzić, które słowa mogą być źle zrozumiane, aby uniknąć nieporozumień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie również 10 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu Mistrza Polski, co nie zdarzyło się od lat. Klub może zapewnić sobie trofeum już w ten piątek, jeśli pokona Arkę Gdynia, a rywale stracą punkty. Prezes Karol Klimczak podkreśla, że najważniejszy jest najbliższy mecz, a rozmowy z trenerem Nilsem Frederiksenem są na zaawansowanym etapie. Cała Wielkopolska czeka na emocjonujący finisz sezonu. Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie jest niepewna, mimo jego świetnej formy i pięknego gola w meczu z Osasuną. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera i powinien zmienić klub. Tomaszewski twierdzi, że w innym zespole Lewandowski odzyskałby status gwiazdy. W niedzielę czeka nas emocjonujące El Clasico – Barcelona kontra Real Madryt. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilley został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników. Iga Świątek przygotowuje się do pierwszego meczu w turnieju WTA w Rzymie, gdzie zmierzy się z Amerykanką Cathy McNally. Niestety, jej trener Francisco Roig doznał kontuzji, zrywając ścięgno Achillesa podczas treningu, co zmusiło go do poruszania się o kulach. Mimo to Świątek podkreśla, że współpraca z Roigiem przynosi pozytywne efekty, a ona sama czuje się coraz pewniej na korcie.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Cathy McNally. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski. Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 11 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory. W 3388 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 maja o 25 na TVP2, Bruno odkryje prawdziwe oblicze swojej świeżo poślubionej żony, Karoliny. Po szalonym ślubie w Las Vegas, Karolina przyzna się do intrygi przeciwko Justinowi, co wzbudzi przerażenie Bruna. Jej działania mogą doprowadzić do aresztowania, jeśli Justin zdecyduje się zgłosić sprawę na policję. Tymczasem Justin zmaga się z oskarżeniami o zdradę, które są wynikiem spreparowanego nagrania. Ola, jego ukochana, nie wierzy w jego niewinność i postanawia wrócić do matki. Czy Bruno zdoła poradzić sobie z szokującą prawdą o Karolinie?
2: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 15 maja na antenie TVP2 pojawi się 97 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Cihan stawia Bejzie twarde ultimatum, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Mukader nie przestaje dręczyć Hanser, a Aysu planuje, jak pomóc jej opuścić sypialnię. Widzowie będą świadkami szczerej rozmowy między Melichem a Cihanem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił popularną Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji, która pozostanie z nami na dłużej, bo w Turcji zrealizowano już 325 odcinków, a produkcja wciąż trwa. Na dobre i na złe. W 993 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Maria ponownie spotka swojego gwałciciela, Jakuba Dobrego, który wraca do szpitala w Leśnej Górze. Jakub, bezczelnie udając, że nic się nie stało, wręcza Marii kwiaty, co wywołuje u niej panikę. Michał, nieświadomy przeszłości Marii, staje w jej obronie. Jakub planuje zostać ordynatorem w Leśnej Górze, co tylko zaostrza konflikt. Michał, wściekły na Jakuba, rzuca się na niego z pięściami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji na szpitalnym parkingu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
1: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4212 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN. W tym odcinku Jarek stanie przed trudnym wyborem, gdy jego żona Eliza błaga go o kolejną szansę dla ich małżeństwa. Napięcie rośnie, a mieszkańcy kamienicy przy Wspólnej muszą zmierzyć się z własnymi problemami. Czerski wdaje się w ostrą kłótnię z Markiem, co kończy się jego zasłabnięciem. Tymczasem młoda Julka, po zakończeniu kary, spotyka się z Leonem, który wyznaje jej miłość. Ale dziewczyna nie jest gotowa na zbliżenie. Serial od lat przyciąga widzów swoją autentycznością i życiowymi tematami. A najnowszy odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji. Pierwsza miłość w odcinku 4216 przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Seweryn z niepokojem szuka swojej żony, która zniknęła po spotkaniu koła gospodyń. Kalina, pełna obaw, odkrywa miejsce pobytu Sandry, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Eliza odwiedza męża w szpitalu, by oznajmić mu decyzję o rozwodzie, co wywołuje jego agresję. W międzyczasie Alan nie może skontaktować się z Kostkiem, co prowadzi do napięć w drużynie. Marta i Szymon spędzają miły dzień na gotowaniu, ale ich szczęście może nie potrwać długo. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Serial od lat przyciąga widzów swoją mieszanką codziennych wyzwań i dramatycznych zwrotów akcji.
2: Finał piątego sezonu Farmy zapowiada się niezwykle emocjonująco. Już dziś, 7 maja, o 20:30 w Polsacie, widzowie będą mogli śledzić rozstrzygnięcie tego popularnego programu. Po raz pierwszy w historii show, oprócz tradycyjnego wyboru zwycięzcy, widzowie mają szansę przyznać tytuł ulubieńca widzów internetu. Głosowanie online trwa do godziny 16, a wyniki zostaną ogłoszone na żywo przez Bagiego. Zwycięzca plebiscytu otrzyma statuetkę Złotego Kłosa. W finale stawką jest także tytuł Superfarmera lub Superfarmerki oraz nagroda finansowa w wysokości 160 tysięcy złotych. To wyjątkowa okazja, by widzowie mieli realny wpływ na przebieg wydarzeń.
1: W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika i Tobiasz po powrocie do willi odbyli szczerą rozmowę i wspólną randkę, co rozgrzało atmosferę między nimi. Weronika nie kryje swoich uczuć i przyznała, że chyba zakochała się w Tobiaszu, co wywołało spore poruszenie wśród uczestników. Tobiasz jednak podchodzi do tych deklaracji z ostrożnością, podkreślając, że takie słowa mają dużą wagę. Po programie para nie zerwała kontaktu, co sugerują ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana z powrotem Marty do programu, co może postawić Tobiasza przed trudnym wyborem. Widzowie mogą spodziewać się prawdziwego, emocjonalnego rollercoastera.
2: W nadchodzącym 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia Hubert stanie przed trudnym wyzwaniem na ulicy Zacisznej. Jego zaufanie do bliskich zostanie wystawione na próbę, gdy odkryje, że Agata interesuje się ofertą dewelopera. To wywoła napiętą atmosferę między rodzeństwem. W tym samym czasie Broda otworzy się na temat swojego osamotnienia i braku informacji o biologicznym ojcu. Alex z kolei przygotowuje się do wyjazdu do Londynu, planując artystyczną wystawę portretów swojej mamy. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 25 na kanale TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne zmagania warszawskich rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 8 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Obajtek jest podejrzewany o zaniżenie dochodów w deklaracjach podatkowych za 2020 rok o ponad 3 miliony złotych, co miało skutkować zaniżeniem podatków o ponad 1 000 000 złotych. Kluczowe dla śledztwa jest nieujawnienie przychodu z tytułu wzrostu wartości zabytkowego dworu oraz dofinansowania kosztów opieki medycznej przez Orlen S.A. Przedstawienie zarzutów będzie możliwe dopiero po uchyleniu jego immunitetu.
0: Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli Donald Trump zdecyduje się na ich relokację z Niemiec. Podczas wizyty na Litwie Nawrocki podkreślił znaczenie obecności wojsk USA dla bezpieczeństwa regionu i zaapelował o ich utrzymanie w Europie. Administracja Trumpa planuje wycofanie około 5 000 żołnierzy z Niemiec, co wzbudza obawy o stabilność w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska ma przygotowaną infrastrukturę, aby przyjąć amerykańskie siły zbrojne.
1: Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski.
0: W austriackim Linzu doszło do tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginęły 3 osoby. Strzały padły przed jedną z restauracji, a policja zabezpieczyła broń używaną podczas ataku. Według lokalnych mediów sprawca zastrzelił 2 kobiety, a następnie odebrał sobie życie. Jednak te informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Śledztwo trwa, a służby apelują o cierpliwość w oczekiwaniu na dalsze informacje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosja, mimo intensywnych ataków na Ukrainę, utrzymuje znaczne rezerwy pocisków i zwiększa ich produkcję. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Moskwa dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, co podważa wcześniejsze oceny o wyczerpywaniu się rosyjskich zapasów. Ukraina stosuje strategię strzelaj do łucznika, atakując rosyjską infrastrukturę produkcyjną i logistyczną, co wpływa na spadek tempa rosyjskiej kampanii balistycznej. Mimo to Rosja nadal inwestuje w rozwój przemysłu obronnego, co pozwala jej na kontynuowanie zmasowanych ataków. W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także 1 baza logistyczna w Bydgoszczy, 4 brygada logistyczna oraz 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii.
1: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Katrin Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa 1. stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Katrin Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
0: Utrzymanie białych skarpet w idealnej czystości może być wyzwaniem, ale istnieje skuteczna metoda. Eksperci zalecają 2-etapowe pranie, które zaczyna się od namoczenia skarpet w mieszance sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Taki zabieg rozluźnia zabrudzenia, co ułatwia ich usunięcie podczas prania w temperaturze co najmniej 60 stopni. Alternatywnie można dodać do prania kwasek cytrynowy, który naturalnie wybiela tkaniny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś opublikowano arkusze i sugerowane odpowiedzi do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin, który rozpoczął się o 9:00 i trwał 150 minut, obejmował zadania ze słuchania, czytania, znajomości środków językowych oraz wypracowanie. Tematy dotyczyły m.in. podróżowania i wydarzeń sportowych. Język angielski rozszerzony był najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym, a wynik egzaminu jest istotny przy rekrutacji na studia. Tegoroczni maturzyści zdawali rozszerzony angielski, a w arkuszu pojawiło się zaskakujące zadanie związane z popularną grą Wordle. Gra, stworzona w 2021 roku, zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jej zasady polegają na odgadywaniu 5-literowego słowa w 6 próbach. Zadanie wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dzielili się swoim zaskoczeniem i rozbawieniem. Wielu z nich nie spodziewało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgnie po tak aktualny temat z popkultury. Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do Zrozumienia Czarzastego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska szykuje się do podboju wiedeńskiej sceny Eurowizji z piosenką Pray. Polska ekipa, jak zawsze, postawiła na spektakularne efekty. Czterech tancerzy i dwumetrowa rampa mają zrobić wrażenie na widzach. Za artystyczną stronę odpowiada Kamil Staszczyszyn, a Jacek Dybowski czuwa nad realizacją obrazu. Polska wystąpi jako 14 podczas półfinału 12 maja, a fani już zacierają ręce na emocje, które przyniesie ten jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji.
2: Wielkie emocje przed finałem Miss Polski 2026. Już w sobotę 24 wybrane kandydatki z całego kraju staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki. Wśród nich studentki prawa, medycyny, a nawet technologii jądrowej, a także artystki i właścicielki firm. Konkurs piękności to już nie tylko uroda, ale i osobowość, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Miss Polski jako ambasadorkę na arenie międzynarodowej. Czekamy na wielki finał w Nowym Sączu. Izabella Kszan, była Miss Polonia, nie przestaje zaskakiwać. Z wybiegów skoczyła na ekrany telewizorów, a teraz podbija siłownię, pokazując, że potrafi wyciskać nie tylko uśmiechy, ale i ciężary. Jej najnowsze nagrania z treningów to prawdziwa motywacyjna bomba dla fanów. A wszystko to z uśmiechem i luzem, który sprawia, że nawet boks wydaje się być zabawą. Kto by pomyślał, że piękno i siła mogą iść w parze tak zgrabnie? Joanna Moro na premierze spektaklu Wpadka niemal zaliczyła wpadkę. Aktorka pojawiła się w jasno-błękitnym garniturze z dekoltem do pasa, bez bluzki czy bielizny, co wymagało od niej nie lada uwagi. Na szczęście, mimo ryzykownej stylizacji, udało jej się uniknąć niechcianych zdjęć. To był wieczór pełen emocji, a Moro i jej przyjaciółka Anna Gzyra bawiły się doskonale, choć jedna z nich postawiła na bardziej bezpieczny strój.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Na Netflixie zadebiutowała polska edycja Love is Blind, a emocje sięgają zenitu. Polscy uczestnicy w kabinach nie tylko rozmawiali o miłości, ale i o ciele, co wywołało niemałe kontrowersje. Wśród par, które się wyłoniły, mamy m.in. Julię i Kamila Uno oraz Martę i Damiana. A co z podróżą? Polacy nie poskąpili grosza i wysłali uczestników do Grecji, gdzie miłosne zawirowania nabrały nowego wymiaru. Czy miłość naprawdę jest ślepa? Czas pokaże. Magdalena Narożna, królowa disco polo, znów zrobiła furorę w sieci. Tym razem zaprezentowała się w odważnym kostiumie kąpielowym, który podkreślił jej smukłą sylwetkę. Internauci nie mogli się powstrzymać od komplementów, a internet niemal eksplodował od zachwytów nad jej figurą życia. Narożna, nie zważając na krytykę, konsekwentnie pokazuje, że czuje się świetnie we własnej skórze i nie zamierza rezygnować z kontaktu z fanami.
1: W samym środku egzaminów maturalnych, 29 lat temu, Michael Jackson postanowił zaskoczyć warszawskie liceum swoją wizytą. Król popu, zamiast budować Disneyland w Polsce, wpadł do szkoły, gdzie wręczono mu kwiaty. A uczennica Anna Mucha, dziś znana aktorka, miała okazję go przytulić. Jak się okazało, największym zaskoczeniem dla niej były nie jego muzyczne talenty, a źle dobrany podkład i doklejone bokobrody. Cóż, nawet gwiazdy mają swoje wpadki.
2: Konrad Skolimowski, gwiazda polskiej popkultury, nie tylko śpiewa, ale i inwestuje w stacje benzynowe, bo przecież kto by nie chciał mieć własnej sieci paliwowej? Jego droga do milionów była pełna refleksji, a teraz z kieliszkiem szampana i plikiem banknotów w ręku zastanawia się, czy to naprawdę było takie mądre. Skolim, który kiedyś chwalił się gotówką, teraz z dystansem patrzy na swoje dawne zdjęcia, bo przecież każdy raper musi mieć takie w albumie, prawda? Czy jego nowe

0: może skupić się na powrocie do zdrowia. Jej chropowaty głos i hity, takie jak Total Eclipse of the Heart, wciąż rozbrzmiewają w sercach fanów na całym świecie. Dave Gahan, ikona muzyki, która przeszła od problemów z prawem do światowej sławy jako frontman Depeche Mode, obchodzi 64. urodziny. Jego życie to prawdziwy rollercoaster. Od uzależnień po triumfy na scenie. Mimo burzliwej przeszłości dziś cieszy się trzeźwością i szczęściem rodzinnym. A jego głęboki wokal wciąż przyciąga tłumy, udowadniając, że niektórzy muzycy starzeją się jak dobre wino. Duran Duran powraca z nowym utworem Free to Love, który ma być disco na miarę lat 20. XXI wieku. Zespół, który kiedyś podbił świat kultową okładką albumu Rio, teraz stawia na cyberpunk i euforyczne brzmienia. Ciekawe, że mimo ogromnego sukcesu, muzycy nigdy nie poznali twórcy tej słynnej okładki, Patricka Nagla. A teraz z pomocą Nila Rodgersa chcą nas przekonać, że prawdziwa miłość jest wolna i bezwarunkowa. Czyżby nowa era miłości i disco właśnie nadeszła?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem. W Warszawie pasażerowie metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1 z powodu awarii technicznej na stacji Kabaty. Pociągi kursują tylko między stacjami Młociny i Stokłosy, a uruchomiono komunikację zastępczą. Dodatkowe autobusy linii 710, 724 i 742 zostały skierowane na wydłużone trasy, by ułatwić dojazd do działającej części metra. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, ale na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną.
2: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce wyrażają głęboki niepokój o przyszłość swoich pociech. Joanna Wołoch, blogerka i matka dwojga niepełnosprawnych dzieci, podkreśla brak systemowych rozwiązań i miejsc w placówkach opiekuńczych. Mimo ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rzeczywistość wciąż nie spełnia oczekiwań. Rodzice apelują do polityków o konkretne działania, które zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo i ciągłość opieki. Od dziś, 7 maja, ruszają prace drogowe na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka w Warszawie. Zmiany w organizacji ruchu mają poprawić płynność przejazdu, ale początkowo mogą powodować utrudnienia. Kierowcy powinni przygotować się na zamknięcia pasów i zmiany tras, szczególnie w godzinach szczytu. Prace potrwają do 11 czerwca, a szczegółowy harmonogram dostępny jest w komunikatach drogowych. Dziś o 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, uznawanego za jeden z najtrudniejszych w tegorocznej maturze. Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie C1, wymagając od uczniów rozumienia skomplikowanych nagrań i tekstów oraz stosowania zaawansowanego słownictwa. Arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu, co pozwoli maturzystom porównać swoje rozwiązania z propozycjami ekspertów. W nadchodzący weekend mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się zmiennej pogody. Piątek będzie deszczowy, z temperaturą około 16 stopni Celsjusza. W sobotę opady niemal całkowicie ustaną, a niedziela przyniesie ocieplenie do 19 stopni i brak deszczu. Wiatr przez cały czas pozostanie słaby. Trwają poszukiwania 16-letniego Doriana Gila, który zaginął 6 maja w Krakowie. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na osiedlu Jagiellońskim i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Dorian ma 181 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne oczy i krótkie włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemną kurtkę, krótkie spodnie i czarne buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu. W rejonie Piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety, która zaginęła wraz z dwojgiem małych dzieci. Akcja rozpoczęła się w środę, 6 maja, po zgłoszeniu o ich zaginięciu. W poszukiwaniach biorą udział policjanci, strażacy i ratownicy GOPR, którzy przeszukują trudny, górzysty teren. Służby podkreślają, że akcja jest skomplikowana ze względu na rozległy obszar leśny. Tragiczna śmierć posła Lewicy, Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej, wciąż budzi emocje. Współpracownicy polityka opublikowali wzruszające oświadczenie, w którym zapewnili, że fundacja założona przez Litewkę będzie kontynuować swoją działalność. Podkreślili, że mimo trudności będą realizować jego marzenia i wartości, które im przekazywał. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję o zwolnieniu z aresztu kierowcy, który potrącił posła. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka, Kamilka. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii. Tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Nikodema z województwa śląskiego. Młody mężczyzna, znany w sieci jako Lil Narcyz, zaginął w Chorwacji, gdzie wyjechał do pracy. Po tygodniach niepewności rodzina potwierdziła jego śmierć i apeluje o wsparcie finansowe na sprowadzenie ciała do Polski. Śledztwo w tej sprawie prowadzą chorwackie organy ścigania.
1: Podczas wizyty w Czechach można natknąć się na językowe pułapki, które mogą prowadzić do nieporozumień. Niektóre polskie słowa mają tam zupełnie inne, czasem zabawne, a czasem niezręczne znaczenie. Na przykład szukać w Czechach brzmi podobnie do wulgarnego określenia, a droga oznacza narkotyk. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy codzienne słowa nie mają w danym kraju innego znaczenia, aby uniknąć krępujących sytuacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie podobnie 10 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu.
2: Od północy 8 maja wchodzą w życie nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztować będzie maksymalnie 6,41 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy ponad 7 zł za litr. Wszystkie te ceny są nieco niższe niż poprzednie. Zmiany te wynikają z rozporządzenia ministra energii Miłosza Motyki. Tymczasem na światowych giełdach ceny ropy naftowej rosną, co jest związane z negocjacjami między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump wyraził nadzieję na zawarcie porozumienia, które może zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie.
1: Otodom, jeden z największych portali ogłoszeniowych w Polsce, wprowadza nowe zasady rozliczeń z agencjami nieruchomości, co wywołało falę krytyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w odpowiedzi na skargi pośredników dotyczące drastycznych podwyżek i niejasnych reguł. Nowy model opłat uzależnia wysokość opłat od łącznej wartości nieruchomości oferowanych przez pośrednika, co może znacząco wpłynąć na koszty dla agencji działających na drogich rynkach. UOKiK bada, czy Otodom nadużywa swojej pozycji rynkowej, co mogłoby ograniczyć konkurencję. Wynik postępowania może wpłynąć na ceny nieruchomości, które mogą wzrosnąć, jeśli koszty zostaną przerzucone na klientów. Z najnowszego sondażu wynika, że prawie 60% Polaków woli otrzymywać formularze PIT-11 od pracodawcy, zamiast korzystać z e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje jednak zmiany, które zwolnią pracodawców z obowiązku przekazywania tych dokumentów. Dane miałyby trafiać bezpośrednio do administracji skarbowej, co budzi obawy niecałych 43% ankietowanych o trudności w przekazywaniu 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Tylko niecałe 27% badanych uważa, że wystarczy dostęp do danych wyłącznie w systemie rządowym. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków w styczniu.
2: Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia. Na rynku pracy szykują się duże zmiany. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada intensywne kontrole firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych i oferują pracownikom niskie stawki. Od 8 lipca inspektorzy będą mogli nie tylko kontrolować, ale także nakazywać zmianę umów na etaty. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla firm, sięgające nawet 60 tysięcy złotych. Skargi pracowników na niskie wynagrodzenia i złe traktowanie rosną lawinowo, co ma być kluczowym sygnałem do działania. Inspekcja liczy na to, że dzięki nowym przepisom pracownicy zyskają większą ochronę i uczciwe warunki pracy. Ukraiński rząd dąży do uzyskania dostępu do danych obywateli, którzy po wybuchu wojny schronili się w krajach Unii Europejskiej. Kijów chce przygotować plan powrotu uchodźców do kraju, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji życiowej. Minister Denis Uliutin podkreśla, że powrót ma być dobrowolny i świadomy. Obecnie 4,3 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i Niemczech. Unijne przepisy ochronne obowiązują do marca przyszłego roku, ale trwają rozmowy o ich przedłużeniu. Kijów zaznacza, że powrót obywateli jest kluczowy dla odbudowy kraju po wojnie. Od maja ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia wspierającego, które może wynieść nawet 4353 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich dochodów czy pobieranej renty. Kluczowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od stycznia krąg uprawnionych został poszerzony, co daje szansę na wsparcie większej liczbie osób. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
1: Niemiecki rząd ma problem z inwestycją w producenta czołgów KNDS z powodu braku porozumienia w kluczowych kwestiach. Spory dotyczą wielkości udziałów i ceny, co może zagrozić planom zwiększenia zaangażowania w przemyśle zbrojeniowym. KNDS planuje wejść na giełdę w czerwcu, co dodatkowo ogranicza czas na podjęcie decyzji. Współpraca z firmą Drexlmeier ma przyspieszyć produkcję transporterów Boxer. Tymczasem KNDS zmaga się z oskarżeniami o korupcję związanymi z wcześniejszą sprzedażą czołgów do Kataru. Dochodzenie w tej sprawie trwa, a audytorzy wstrzymali wydanie opinii finansowej za 2025 rok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ewa i Romeo postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ten wyjątkowy moment zaplanowali na 28 maja o godzinie 25 w TVP2. Zakochani 18-latkowie, pełni pewności co do swojej miłości, zorganizują skromną ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami ich ślubu będą przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy obiecają zachować wszystko w tajemnicy. Ewa i Romeo nie poinformują swoich opiekunów o planach, co może prowadzić do przykrych konsekwencji. Po nocy poślubnej w 3391 odcinku młoda para ogłosi swoją decyzję rodzinom, co wywoła niemały szok. Zakochani będą musieli stawić czoła skutkom swojego spontanicznego kroku. M jak Miłość wkracza na emocjonującą ścieżkę w 1932 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja 2026 roku, o 20.55 na TVP2. Aneta nie zamierza odpuścić Kasi, dopóki ta nie przyzna Jakubowi, że to on jest ojcem jej córki Zosi. Kasia, pogrążona w kłamstwach, ukrywa prawdę przed Mariuszem i Jakubem, co wywołuje u niej coraz większe wyrzuty sumienia. Mariusz zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, ale Kasia nie zdradza mu swoich tajemnic. Aneta, znając prawdę, naciska na Kasię, by ta wreszcie wyjawiła swoje sekrety. Choć Aneta nie zamierza zdradzić Kasi przed Mariuszem, nie zamierza też dłużej dźwigać ciężaru tej tajemnicy. Czy Kasia zdecyduje się na odważny krok i wyzna prawdę? W finałowym odcinku sezonu M jak Miłość, numer 1936, Hania odkrywa niepokojące zmiany w zachowaniu swojej mamy, Natalii. Dziewczynka, która jeszcze niedawno wspierała związek Natalii z Adamem Karskim, zaczyna podejrzewać, że w rodzinie dzieje się coś niepokojącego. Natalia odwołuje ślub z Adamem, co wywołuje u niego irytację, a sama zaczyna spotykać się z Mikołajem. Hania zaniepokojona obserwuje matkę coraz uważniej, dostrzegając, że dorosłe życie jest bardziej skomplikowane, niż się jej wydawało. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20.55 w TVP2. To emocjonalne zakończenie sezonu pokazuje, że Hania musi zmierzyć się z trudnymi dorosłymi emocjami, które burzą jej dziecięce wyobrażenia o idealnej rodzinie.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzą emocjonujące chwile. W odcinkach od 4213 do 4215, które zostaną wyemitowane w najbliższych dniach, Kasia i Darek szykują zasadzkę na Kalinę. W odcinku 4213 Kasia stawia czoła Kalinie, ujawniając jej sekret o romansie z Łukaszem, co wywołuje u intrygantki panikę. Darek z kolei naciska na Łukasza, by ten pomógł w ogrążeniu Kaliny. W odcinku 4215 Kasia i Zakościelna docierają do Kamy, stawiając jej ultimatum, co jeszcze bardziej pogłębia desperację Kaliny. Tymczasem w redakcji wybucha skandal, gdy Sandra donosi Smolnemu o naruszeniu dziennikarskich standardów przez Igora. Sytuacja staje się napięta, a Krzysztof i Igor muszą połączyć siły, by ratować sytuację.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Serial Akacjowa 38 w 868 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Leonor staje przed trudnym wyborem, zastanawiając się nad swoją relacją z żonatym Inigo. Tymczasem Liberto, który odkrył ich sekret, musi zmierzyć się z własnymi dylematami. W tle tych wydarzeń pułkownik Valverde podejmuje desperacką próbę ratowania Sylwii przed niebezpieczeństwem. Casilda, nieświadoma śmierci Martina, pozostaje pod wpływem środków uspokajających. Blanka z kolei zmaga się z problemami zdrowotnymi, które mogą zagrozić jej dziecku. Odcinek 868 zostanie wyemitowany 14 maja o 18.55 na TVP1. To kolejna okazja, by zanurzyć się w skomplikowane losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
1: Barwy Szczęścia zapowiadają emocjonujące odcinki od 3382 do 3386, które będą emitowane od 18 do 22 maja na TVP2 o godzinie 25. W najbliższych odcinkach Bruno i Karolina wyruszają do Las Vegas, gdzie Bruno niespodziewanie proponuje Karolinie ślub. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard, co prowadzi do oskarżeń i napięć. Luisa, zdradzona przez Aro, rozważa przerwanie studiów, a Damian zwalnia Aro za romans z klientką. Z kolei Marcin, po zawodowych zawirowaniach, trafia na stanowisko dzielnicowego. W tle tych wydarzeń Wilk naciska na Agatę w sprawie zakupu mieszkania, a Lucyna manipuluje, by zignorowała pretensje Huberta. Wszystkie odcinki dostępne będą również w serwisie TVP VOD. W najnowszym, 96. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Hancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, podejmuje dramatyczną decyzję, która wstrząsa całą rezydencją. Jej powrót do domu wywołuje burzę, prowadząc do ostrego konfliktu między mężczyznami. Cichan w desperackim ruchu zamyka Hancer w sypialni, co spotyka się z gwałtownym sprzeciwem Nusreta. Wydarzenia te mogą na zawsze zmienić układ sił w rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o trudnych wyborach i wielkim poświęceniu, gdzie losy osieroconej Hancer splatają się z życiem wpływowej rodziny Develioglu. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi i Kan Tarakçı.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 8 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą podobnie 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Poseł Łukasz Mejza stoi w obliczu poważnych konsekwencji za liczne wykroczenia drogowe, w tym przekraczanie prędkości i rozmowy przez telefon podczas jazdy. Łącznie prowadzone jest 16 postępowań, z czego 9 trafi do sądu, a 7 jest w toku. Mejza może stracić prawo jazdy, gdyż suma potencjalnych punktów karnych wynosi aż 237, co znacznie przekracza dopuszczalny limit. Mimo to nie stracił jeszcze prawa jazdy, ponieważ większość spraw nie została prawomocnie zakończona.
0: Senat zatwierdził ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, co oznacza obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów w Polsce. Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezdomnością zwierząt i ułatwić odnajdywanie zagubionych pupili. Koszt oznakowania i rejestracji wyniesie około 50 zł za każdą czynność, a system obejmie także koty, choć w ich przypadku zasady będą bardziej zróżnicowane. Ustawa ma na celu uporządkowanie danych o zwierzętach i zmniejszenie kosztów utrzymania schronisk przez gminy.
2: Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że Koalicja Obywatelska nadal prowadzi z poparciem niecałych 31%, mimo lekkiego spadku. Prawo i Sprawiedliwość znalazło się poniżej 20%, co może być niepokojącym sygnałem dla partii. Największy wzrost odnotowała Konfederacja Wolność i Niepodległość, osiągając ponad 15% poparcia. Do Sejmu weszłyby 4 ugrupowania, w tym 2 konfederacje, podczas gdy mniejsze partie, takie jak Nowa Lewica i PSL, pozostają poniżej progu wyborczego. Premier Donald Tusk przebywa z wizytą we Włoszech, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV oraz premier Giorgio Meloni. Rozmowy z włoską premier dotyczyły podniesienia relacji polsko-włoskich na wyższy poziom. Tusk podkreślił, że obecne stosunki między krajami są już bardzo dobre. Po spotkaniu oboje politycy planują wspólne wystąpienie dla mediów.
0: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska. Bronisław Wildstein, znany publicysta i pisarz, ostro skrytykował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za jej zarzuty wobec rządu, podkreślając jej współodpowiedzialność za jego działania. W rozmowie z Wiktorem Świetlikiem Wildstein wyraził również zaniepokojenie łamaniem konstytucji przez rząd, wskazując na niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykował także profesora Andrzeja Zolla za jego wypowiedzi dotyczące systemu prezydenckiego, zarzucając mu brak konsekwencji w interpretacji prawa. W miejscowości Alsbach-Henlein w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. 10-letni chłopiec, manewrując vanem na podwórku, śmiertelnie potrącił swoją 39-letnią matkę. Kobieta próbowała interweniować, gdy dziecko straciło kontrolę nad pojazdem. Mimo szybkiej reakcji ratowników, jej życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością.
2: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, którym dowodzi polski kapitan Jan Dobrogowski, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek ze 150 turystami utknął w rejonie wysp Zielonego Przylądka, a 3 osoby zmarły. Jedna z pasażerek, która opuściła statek, przeniosła wirusa do Holandii. Komisja Europejska uspokaja, że ryzyko dla Europejczyków jest niskie, ale sytuacja jest monitorowana.
0: 2 drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, z czego jeden uderzył w skład ropy naftowej w Rezeknę. Minister obrony Łotwy, Andris Spruc, zasugerował, że drony mogły być wystrzelone przez Ukrainę w kierunku Rosji. W związku z incydentem odwołano zajęcia w szkołach w miastach przy granicy z Rosją, a prezydent Evika Silina zwołała posiedzenie kryzysowe. Służby nadal poszukują drugiego wraku drona. Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, twierdzi, że psy mogą pić wodę z kałuży podczas spacerów, o ile ich układ pokarmowy i odpornościowy nie są osłabione. Według niej woda z kałuży jest dla psów atrakcyjna ze względu na instynkt i zapach. Sumińska odradza podawanie psom przegotowanej lub butelkowanej wody, aby nie osłabiać ich naturalnej odporności. W cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdób. Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych, a egzamin trwał 150 minut. Arkusze CKE oraz proponowane rozwiązania są już dostępne. Egzamin sprawdzał umiejętności takie jak słuchanie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie dłuższej wypowiedzi. W lasach pojawiły się młode pędy sosny, które są prawdziwym skarbem natury. Bogate w witaminę C, flawonoidy i olejki eteryczne wspierają odporność i zdrowie. Sezon na ich zbiór trwa tylko kilka tygodni, więc warto się pospieszyć. Z pędów można przygotować syropy, napary i aromatyczne dodatki do kąpieli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskich programów kulinarnych, nie zwalnia tempa. Kuchenne rewolucje z jej udziałem celują w rekord Guinnessa, a kolejny sezon Masterchefa już w produkcji. Gessler, porównywana do Gordona Ramsaya, przyciąga tłumy turystów, którzy zastanawiają się, kim jest ta kobieta, robiąca konkurencję nawet sukiennicom. A wszystko to bez scenariusza i opłat, bo jak twierdzi, to ona i jej ekipa płacą za magiczne metamorfozy restauracji. Andrzej Olechowski, założyciel Platformy Obywatelskiej i były minister, pożegnał się z tym światem 25 kwietnia, pozostawiając po sobie pustkę w sercach wielu. Na jego pogrzebie, który odbył się 6 maja, pojawiła się cała plejada znanych osobistości. Od polityków po ludzi kultury. Wśród nich byli m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Wojciech Mann, który z rozrzewnieniem wspominał swojego przyjaciela. Olechowski, dyplomata i ekonomista, miał 78 lat, a jego odejście to kolejny cios dla polskiej sceny politycznej.
2: Roxana Węgiel z impetem wraca na scenę, planując ponad 60 koncertów od maja do października. Jej harmonogram to prawdziwy maraton, a zarobki przyprawiają o zawrót głowy. Od 60 do 70 tysięcy złotych za występ. Oczywiście część tej fortuny idzie na opłacenie całej ekipy, bo przecież jakość musi kosztować. Roxy nie tylko deklasuje konkurencję, ale też pokazuje, że młode pokolenie wie, jak robić show na najwyższym poziomie.
1: Maciej Zakościelny, niegdyś bożyszcze tłumów, dziś obchodzi 46. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od chłopięcego uroku do dojrzałego mężczyzny z zarostem, Zakościelny przeszedł drogę od serialowego podkomisarza do gwiazdy tanecznego show. Jego życie prywatne również nie pozostaje w cieniu, a plotki o związku z Sarą Janicką tylko podgrzewają atmosferę. Czas mija, ale Zakościelny wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych polskich aktorów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W polskim świecie muzycznym znowu zawrzało. Kuba Wojewódzki twierdzi, że Maryla Rodowicz pochłania kreatywną energię współpracowników jak czarna dziura. Jednak Lanbery, która pracowała z Rodowicz nad nową wersją Małgosi, stanowczo zaprzecza tym plotkom. Według niej współpraca z Marylą była inspirująca i pełna profesjonalizmu, a sama legenda polskiej estrady okazała się skarbnicą wiedzy. Kto by pomyślał, że praca z ikoną może być tak różnorodnie postrzegana?
1: Axl Rose z Guns N' Roses postanowił w końcu zdradzić, do kogo skierowany był ich słynny utwór You Could Be Mine. Okazuje się, że tekst powstał z myślą o pewnej dziewczynie, która mogłaby być z gitarzystą Izim Stradlinem, gdyby tylko rzuciła kokainę i inne przyjemności. Axl przyznał, że środkowa część piosenki to jego własne miłosne porażki. Tymczasem Guns N' Roses szykują się na 2 koncerty w Polsce, które odbędą się w czerwcu w Gliwicach. To będzie prawdziwa rockowa uczta. Alex James, basista Blur, postanowił nie owijać w bawełnę i porównał słynny festiwal Glastonbury do narkotykowego ciągu. To dość zaskakujące, zwłaszcza że Blur wielokrotnie tam występował. James nie szczędził też pochwał dla duńskiego Roskilde, które porównał do baśni Hansa Christiana Andersena. A co z przyszłością Blur? Damon Albarn, lider zespołu, zasugerował, że ich ostatni koncert mógł być naprawdę ostatnim. Cóż, czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy rzeczywiście koniec pewnej epoki. Corey Taylor, znany z zespołu Slipknot, zaskakuje swoim gościnnym występem na nowym singlu Playing God zespołu Motionless in White. Utwór, będący ostrą krytyką toksycznej kultury mediów społecznościowych, już teraz wywołuje spore emocje. Lider Motionless in White, Chris Motionless, nie owija w bawełnę, mówiąc o negatywności i kłamstwach, które dominują w sieci. Nowy album Decades, który ukaże się 17 lipca, zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, pełną gniewu i oporu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Gahan, wokalista Depeche Mode, to prawdziwa ikona muzyki, ale jego życie to nie tylko sceniczne występy. Zaskakujące fakty z jego przeszłości, jak nieznajomość biologicznego ojca czy demolowanie biura kuratora, pokazują, że droga do sławy była kręta. Mimo burzliwej młodości, Gahan zdołał stać się legendą, a jego ulubiony album Ultra to świadectwo walki z uzależnieniem. Cóż, nie każdy kot ma 9 żyć, ale Dave z pewnością wykorzystał swoje szanse na maksa. Niemiecka formacja Heretoire, znana z łączenia melancholijnego post-rocka z mrocznym black metalem, zawita do Wrocławia. 19 października w klubie łącznik fani ciężkich brzmień będą mogli zanurzyć się w emocjonalnej podróży, jaką oferuje ich najnowszy album. W ramach trasy Solastalgia Over Europe 2026 Tour Heretoire zaprezentuje materiał, który porusza trudne tematy utraty środowiska i ludzkiej izolacji. Przed gwiazdą wieczoru wystąpią zespoły Unrequited i Nidare, więc szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników gitarowych dźwięków.
2: Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, nie przestaje zaskakiwać. Po zaledwie 5 miesiącach od odejścia z zespołu nie tylko rozwija solową karierę, ale także dołącza do Dragon Force jako pierwsza frontmanka w historii tej grupy. Ciekawe, jak Mark Hudson, dotychczasowy lider wokalny, odnajdzie się w tej nowej sytuacji. Alisa zadebiutuje z Dragon Force już 9 maja na Welcome to Rockville, a fani metalu zacierają ręce na tę niecodzienną współpracę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 8 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wilanowie trwają przygotowania do imprezy muzyki elektronicznej Circo Loco, która odbędzie się 9 maja. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu obaw o bezpieczeństwo zabytkowego pałacu i ogrodu. Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, wyraził zaniepokojenie, ponieważ plan imprezy różni się od zatwierdzonego. Organizatorzy zapewniają, że posiadają wszystkie wymagane zgody i podejmują działania minimalizujące wpływ na środowisko. W Warszawie trwa proces dotyczący tragicznego wypadku z lipca 2024 roku, kiedy na 18-letniego Dymytra spadł z dachu 30-kilogramowy kocioł. Świadek zdarzenia, Marcel C., opisał dramatyczną walkę o życie chłopaka, który zmarł tydzień po wypadku. Na ławie oskarżonych zasiadł Grzegorz W., oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Świadek zwrócił uwagę na brak odpowiedniego oznaczenia strefy robót, co mogło przyczynić się do tragedii. Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca wielu znanych akcji społecznych. Przez ponad 20 lat współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi, w tym Saatchi & Saatchi Poland, gdzie ostatnio pełnił funkcję senior copywritera. Był współtwórcą kampanii Fundacji Rock'n'Roll, takich jak Pierwsze Słowo i Daj z siebie 1,5%. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną energii, z dużym poczuciem humoru i otwartością na ludzi. Minął rok od tragicznego ataku na Uniwersytecie Warszawskim, w którym zginęła pracowniczka uczelni, Małgorzata Dynak. Społeczność akademicka uczciła jej pamięć, sadząc miłorząb jako symbol nadziei i składając kwiaty. Uczelnia wprowadziła nowe środki bezpieczeństwa, jednak poczucie bezpieczeństwa wśród studentów i pracowników nie wróciło do normy. Prokuratura złożyła wniosek o umorzenie sprawy przeciwko sprawcy, uznanemu za niepoczytalnego, co budzi kontrowersje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Olkuszu doszło do zamknięcia drogi prowadzącej do centrum i dworca PKP, co zmusza mieszkańców do pokonywania dodatkowych kilometrów. Konflikt dotyczy sporu między urzędnikami a prywatną spółką, która zamknęła przejście po wygaśnięciu umowy z gminą. Władze miasta próbują negocjować z właścicielem terenu, jednak rozmowy utknęły w martwym punkcie z powodu wysokich żądań finansowych. Mieszkańcy muszą czekać na budowę alternatywnej trasy, co może potrwać. Trwają poszukiwania 16-letniego Doriana Gila z Krakowa, który zaginął 6 maja. Ostatni raz widziano go na osiedlu Jagiellońskim około godziny 13. Policja opublikowała jego rysopis, podkreślając, że miał na sobie czarną kurtkę, ciemne, krótkie spodnie i czarne buty sportowe. Służby apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka.
2: Jutro, 8 maja, maturzyści przystąpią do egzaminu z biologii w dwóch formułach, nowej i starej. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Arkusze i odpowiedzi zostaną udostępnione po godzinie 14. Absolwenci 4-letniego liceum i 5-letniego technikum piszą maturę w formule 2023. Natomiast pozostali, w tym osoby poprawiające wyniki, w formule 2015.
0: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego zbliża się, a uczniowie intensywnie przygotowują się, analizując poprzednie arkusze i próbując przewidzieć, jakie lektury mogą się pojawić. Najczęściej typowane są Dziady czy Drugie Adama Mickiewicza i Balladyna Juliusza Słowackiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że arkusze są dobrze zabezpieczone, a przecieki to tylko plotki. Kluczowe dla sukcesu na egzaminie jest opanowanie obowiązkowych lektur, gramatyki i poprawności językowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do dewastacji kilkunastu nagrobków. Nieznani sprawcy zniszczyli płyty nagrobne i fotografie zmarłych, a straty oszacowano na około 10 tysięcy złotych. Policja prowadzi śledztwo w sprawie znieważenia miejsca spoczynku, jednak brak pełnego monitoringu utrudnia ustalenie sprawców. To nie pierwszy taki incydent. Podobne zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2022 roku. Dziś w Kamesznicy odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe 57 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka. Żołnierze ci zostali zamordowani w 1946 roku podczas tajnej operacji Lawina, przeprowadzonej przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. W ceremonii uczestniczyły rodziny ofiar, przedstawiciele władz oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Nowo utworzony cmentarz wojenny żołnierzy NSZZ ma być symbolem pamięci o ich walce o niepodległą Polskę.
2: Na autostradzie A4 w okolicach Katowic doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 pojazdów, w tym ciężarówki. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Trasa jest całkowicie zablokowana, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb na miejscu. Trwa dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki, który zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. 57-letni kierowca Mitsubishi, który potrącił posła, został zwolniony po wpłacie kaucji, co spotkało się z protestem prokuratury. Sąd okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy 12 maja wniosek o ponowne aresztowanie mężczyzny. Śledczy intensywnie analizują dowody, w tym zapisy z telefonów i monitoringu, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 10 stopni w Białymstoku. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę również 10 stopni, a wiatr północny powieje z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów 2025, pokonując Atletico Madryt 2-1 w dwumeczu. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie półfinałowe między Bayernem a Perze, które zakończyło się wynikiem 5-4 dla Paryżan. Rewanż zapowiada się emocjonująco, a kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie tej rywalizacji. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Radio Super Express. Sport.
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to, jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny. Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski.
2: Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
1: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Frederiksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry także pokażą 12 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 15 maja na antenie TVP 2 pojawi się 97 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Cihan stawia Bejzie twarde ultimatum, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Mukader nie przestaje dręczyć Hancer, a Aysu planuje, jak pomóc jej opuścić sypialnię. Widzowie będą świadkami szczerej rozmowy między Melichem a Cihanem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił popularną Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji, która pozostanie z nami na dłużej, bo w Turcji zrealizowano już 325 odcinków, a produkcja wciąż trwa. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Odcinek 1935, który zostanie wyemitowany 19 maja, przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Aleksander Sowiński odkryje tajemnicę Kasi i wykorzysta ją do szantażu. Wątek Kasi, Jakuba i Mariusza zakończy się przed finałem sezonu, pozostawiając widzów w napięciu. Kolejny sezon obiecuje jeszcze więcej dramatycznych wydarzeń. Kasia będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw, a Karski, gdy dowie się, że jest ojcem Zosi, nie zamierza odpuścić. Nowe odcinki pojawią się późną jesienią, a na planie już teraz dzieje się wiele. Krzysztof Kwiatkowski i Paulina Lasota zapowiadają, że emocji nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Natalka Mostowiak stanie twarzą w twarz z niebezpieczną Darią, byłą ukochaną Mikołaja Lipińskiego. W wyniku ich konfrontacji padną strzały, co może oznaczać poważne zagrożenie dla życia Natalki. Czy bohaterka przeżyje? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi przez całe wakacje. Zakończenie sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy Natalki wyjaśnią się dopiero jesienią. Czy scenarzyści zdecydują się na całkowite usunięcie tej postaci z serialu? Czas pokaże. Serial Na Wspólnej w odcinkach 4213 i 4214 przynosi dramatyczne zwroty w życiu Oli. Mariusz, jej mąż, ponownie zawodzi, co skłania Olę do szukania wsparcia u nowego klienta, Dominika Zduńskiego. W odcinku 4213 Mariusz obiecuje poprawę i terapię, ale szybko rezygnuje, wracając do destrukcyjnych nawyków. Ola, zaniepokojona jego zasłabnięciem, zaczyna zbliżać się do Zduńskiego. W odcinku 4214 Mariusz budzi się w nieznanej piwnicy, a po powrocie do domu dochodzi do ostrej konfrontacji z teściem i matką. Tymczasem Ola kontynuuje znajomość ze Zduńskim, angażując w to także swojego synka. Czy nowa relacja przetrwa, a Mariusz zdoła się zmienić? Pierwsza miłość znowu zaskakuje. Już 14 maja, w czwartek, odcinek 4216 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. W klinice dochodzi do dramatycznych scen, gdy Kaja atakuje Kalinę, a przerażony Kostek ucieka, pozostawiając rodziców w szoku. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy są w panice po tajemniczym zniknięciu Kazanowej. Seweryn wpada w panikę, gdy jego żona Karolina nie wraca do domu, a jej telefon milczy. Eliza odwiedza Bolesława w szpitalu, by zakończyć toksyczny związek, ale Olszewski grozi jej śmiercią. Serial Pierwsza miłość to prawdziwy rollercoaster emocji, który nie pozwala oderwać się od ekranu. Wszystkie odcinki można oglądać online na Polsat Box Go. Finał piątego sezonu Farmy zapowiada się niezwykle emocjonująco. Już dziś, 7 maja, o 20.30 w Polsacie, widzowie będą mogli śledzić rozstrzygnięcie tego popularnego programu. Po raz pierwszy w historii show, oprócz tradycyjnego wyboru zwycięzcy, widzowie mają szansę przyznać tytuł ulubieńca widzów internetu. Głosowanie online trwa do godziny 16, a wyniki zostaną ogłoszone na żywo przez Bagiego. Zwycięzca plebiscytu otrzyma statuetkę Złotego Kłosa. W finale stawką jest także tytuł Superfarmera lub Superfarmerki oraz nagroda finansowa w wysokości 160 tysięcy złotych. To wyjątkowa okazja, by widzowie mieli realny wpływ na przebieg wydarzeń.
0: W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika i Tobiasz po powrocie do willi odbyli szczerą rozmowę i wspólną randkę, co rozgrzało atmosferę między nimi. Weronika nie kryje swoich uczuć i przyznała, że chyba zakochała się w Tobiaszu, co wywołało spore poruszenie wśród uczestników. Tobiasz jednak podchodzi do tych deklaracji z ostrożnością, podkreślając, że takie słowa mają dużą wagę. Po programie para nie zerwała kontaktu, co sugerują ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana z powrotem Marty do programu, co może postawić Tobiasza przed trudnym wyborem. Widzowie mogą spodziewać się prawdziwego, emocjonalnego rollercoastera.
1: W nadchodzącym 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia Hubert stanie przed trudnym wyzwaniem na ulicy Zacisznej. Jego zaufanie do bliskich zostanie wystawione na próbę, gdy odkryje, że Agata interesuje się ofertą dewelopera. To wywoła napiętą atmosferę między rodzeństwem. W tym samym czasie Broda otworzy się na temat swojego osamotnienia i braku informacji o biologicznym ojcu. Alex z kolei przygotowuje się do wyjazdu do Londynu, planując artystyczną wystawę portretów swojej mamy. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 25 na kanale TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne zmagania warszawskich rodzin.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 9 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Obajtek jest podejrzewany o zaniżenie dochodów w deklaracjach podatkowych za 2020 rok o ponad 3 miliony złotych, co miało skutkować zaniżeniem podatków o ponad 1 milion złotych. Kluczowe dla śledztwa jest nieujawnienie przychodu z tytułu wzrostu wartości zabytkowego dworu oraz dofinansowania kosztów opieki medycznej przez Orlen S.A. Przedstawienie zarzutów będzie możliwe dopiero po uchyleniu jego immunitetu.
0: Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli Donald Trump zdecyduje się na ich relokację z Niemiec. Podczas wizyty na Litwie Nawrocki podkreślił znaczenie obecności wojsk USA dla bezpieczeństwa regionu i zaapelował o ich utrzymanie w Europie. Administracja Trumpa planuje wycofanie około 5 000 żołnierzy z Niemiec, co wzbudza obawy o stabilność w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska ma przygotowaną infrastrukturę, aby przyjąć amerykańskie siły zbrojne.
2: Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rosja, mimo intensywnych ataków na Ukrainę, utrzymuje znaczne rezerwy pocisków i zwiększa ich produkcję. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Moskwa dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, co podważa wcześniejsze oceny o wyczerpywaniu się rosyjskich zapasów. Ukraina stosuje strategię strzelaj do łucznika, atakując rosyjską infrastrukturę produkcyjną i logistyczną, co wpływa na spadek tempa rosyjskiej kampanii balistycznej. Mimo to Rosja nadal inwestuje w rozwój przemysłu obronnego, co pozwala jej na kontynuowanie zmasowanych ataków. W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także 1 baza logistyczna w Bydgoszczy, 4 brygada logistyczna oraz 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii.
2: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Catherine Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Catherine Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
0: Utrzymanie białych skarpet w idealnej czystości może być wyzwaniem, ale istnieje skuteczna metoda. Eksperci zalecają dwuetapowe pranie, które zaczyna się od namoczenia skarpet w mieszance sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Taki zabieg rozluźnia zabrudzenia, co ułatwia ich usunięcie podczas prania w temperaturze co najmniej 60 stopni. Alternatywnie można dodać do prania kwasek cytrynowy, który naturalnie wybiela tkaniny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tegoroczni maturzyści zdawali rozszerzony angielski, a w arkuszu pojawiło się zaskakujące zadanie związane z popularną grą Wordle. Gra, stworzona w 2021 roku, zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jej zasady polegają na odgadywaniu 5-literowego słowa w 6 próbach. Zadanie wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dzielili się swoim zaskoczeniem i rozbawieniem. Wielu z nich nie spodziewało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgnie po tak aktualny temat z popkultury. W Polsce imię Dionizy, pochodzące od greckiego boga wina i ekstazy, jest jednym z najrzadszych. Obecnie nosi je zaledwie 1130 mężczyzn, co plasuje je na 450. miejscu w rankingu popularności. Mimo swojej rzadkości, imię to ma bogatą historię i intrygujące znaczenie, przywołując skojarzenia z antyczną kulturą grecką. W ubiegłym roku imię Dionizy nadano 11 chłopcom, co było najwyższą liczbą w ostatnim dziesięcioleciu. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę we Włoszech od spotkania z papieżem Leonem XIV, gdzie omawiano m.in. sytuację Ukrainy i naukę religii w szkołach. Tusk złożył również kwiaty na grobie Jana Pawła II. Kolejnym punktem jego wizyty jest spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni, które ma na celu wzmocnienie relacji polsko-włoskich. W przerwie między spotkaniami premier znalazł czas na włoską pizzę.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska szykuje się do podboju wiedeńskiej sceny Eurowizji z piosenką Pray. Polska ekipa, jak zawsze, postawiła na spektakularne efekty. Czterech tancerzy i dwumetrowa rampa mają zrobić wrażenie na widzach. Za artystyczną stronę odpowiada Kamil Staszczyszyn, a Jacek Dybowski czuwa nad realizacją obrazu. Polska wystąpi jako 14 podczas półfinału 12 maja, a fani już zacierają ręce na emocje, które przyniesie ten jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji.
2: Wielkie emocje przed finałem Miss Polski 2026. Już w sobotę 24 wybrane kandydatki z całego kraju staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki. Wśród nich studentki prawa, medycyny, a nawet technologii jądrowej, a także artystki i właścicielki firm. Konkurs piękności to już nie tylko uroda, ale i osobowość, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Miss Polski jako ambasadorkę na arenie międzynarodowej. Czekamy na wielki finał w Nowym Sączu. Izabella Kszan, była Miss Polonia, nie przestaje zaskakiwać. Z wybiegów skoczyła na ekrany telewizorów, a teraz podbija siłownię, pokazując, że potrafi wyciskać nie tylko uśmiechy, ale i ciężary. Jej najnowsze nagrania z treningów to prawdziwa motywacyjna bomba dla fanów, a wszystko to z uśmiechem i luzem, który sprawia, że nawet boks wydaje się być zabawą. Kto by pomyślał, że piękno i siła mogą iść w parze tak zgrabnie? Joanna Moro na premierze spektaklu Wpadka niemal zaliczyła wpadkę. Aktorka pojawiła się w jasno-błękitnym garniturze z dekoltem do pasa, bez bluzki czy bielizny, co wymagało od niej nie lada uwagi. Na szczęście, mimo ryzykownej stylizacji, udało jej się uniknąć niechcianych zdjęć. To był wieczór pełen emocji, a Moro i jej przyjaciółka Anna Gzyra bawiły się doskonale, choć jedna z nich postawiła na bardziej bezpieczny strój.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Na Netflixie zadebiutowała polska edycja Love is Blind, a emocje sięgają zenitu. Polscy uczestnicy w kabinach nie tylko rozmawiali o miłości, ale i o ciele, co wywołało niemałe kontrowersje. Wśród par, które się wyłoniły, mamy m.in. Julię i Kamila Uno oraz Martę i Damiana. A co z podróżą? Polacy nie poskąpili grosza i wysłali uczestników do Grecji, gdzie miłosne zawirowania nabrały nowego wymiaru. Czy miłość naprawdę jest ślepa? Czas pokaże. Magdalena Narożna, królowa disco polo, znów zrobiła furorę w sieci. Tym razem zaprezentowała się w odważnym kostiumie kąpielowym, który podkreślił jej smukłą sylwetkę. Internauci nie mogli się powstrzymać od komplementów, a internet niemal eksplodował od zachwytów nad jej figurą życia. Narożna, nie zważając na krytykę, konsekwentnie pokazuje, że czuje się świetnie we własnej skórze i nie zamierza rezygnować z kontaktu z fanami. Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka i dziennikarka, w najnowszym wywiadzie wraca do tragicznego wypadku z 2004 roku, który odmienił jej życie. Choć sama cudem przeżyła, straciła przyjaciela i długo zmagała się z poczuciem winy. Wydaje się, że wspinaczka na Mount Everest była dla niej nie tylko fizycznym wyzwaniem, ale i próbą zadośćuczynienia za przeszłość. Cóż, nie każdy zdobywa najwyższe szczyty, by pokonać własne demony. Konrad Skolimowski, gwiazda polskiej popkultury, nie tylko śpiewa, ale i inwestuje w stacje benzynowe, bo przecież kto by nie chciał mieć własnej sieci paliwowej? Jego droga do milionów była pełna refleksji, a teraz z kieliszkiem szampana i plikiem banknotów w ręku zastanawia się, czy to naprawdę było takie mądre. Skolim, który kiedyś chwalił się gotówką, teraz z dystansem patrzy na swoje dawne zdjęcia, bo przecież każdy raper musi mieć takie w albumie, prawda? Ciekawe, czy jego nowe stacje też będą miały tak konkurencyjną cenę jak jego dawne zdjęcia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Weronika Sowa, znana jako Wersow, postanowiła zrobić porządki i wystawiła na sprzedaż swoją garderobę na Vinted. Wśród oferowanych rzeczy znalazły się także ubranka jej córeczki, co wywołało prawdziwe oblężenie na jej koncie. Ceny? Niemowlęce body za 5 zł. A wszystko to w ramach przygotowań do narodzin drugiego dziecka, które ma być chłopcem. Ciekawe, czy przyszły Oliwier, Leoś czy Franek też kiedyś trafi na wyprzedaż. Metallica, zespół, który zdobył serca milionów, kryje w sobie mroczną historię. Śmierć Cliffa Burtona w 1986 roku była dla grupy prawdziwym ciosem, z którym nie mogli się pogodzić. Jason Newsted, nowy basista, wspomina, jak wprowadzał optymizm do zespołu, podczas gdy reszta tonęła w smutku i alkoholu. Choć Metallica wciąż była na scenie, za kulisami rozgrywał się prawdziwy dramat.
1: Mariusz Duda, znany z projektu Lunatic Soul, zaskakuje nowym albumem Transition 2. Premiera już 26 czerwca, a płyta ma być prawdziwą podróżą w czasie, łączącą folkowe brzmienia z melancholią. Ciekawe, że po 25 latach w Riverside Duda postanowił rozświetlić swoją muzykę i wprowadzić więcej nadziei. Czyżby to był nowy początek dla Lunatic Soul?
2: Duran Duran powraca z nowym utworem Free to Love, który ma być disco na miarę lat 20. XXI wieku. Zespół, który kiedyś podbił świat kultową okładką albumu Rio, teraz stawia na cyberpunk i euforyczne brzmienia. Ciekawe, że mimo ogromnego sukcesu, muzycy nigdy nie poznali twórcy tej słynnej okładki, Patricka Nagla. A teraz z pomocą Nila Rodgersa chcą nas przekonać, że prawdziwa miłość jest wolna i bezwarunkowa. Czyżby nowa era miłości i disco właśnie nadeszła?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca kampanii społecznych, który przez ponad 20 lat współpracował z największymi agencjami reklamowymi w Polsce. Informacje o jego śmierci przekazały Saatchi & Saatchi Poland oraz fundacja Rock'n'Roll. Kubicki był znany z wyjątkowej wrażliwości na słowo oraz zaangażowania w projekty, takie jak kampania Pierwsze Słowo. Współpracownicy wspominają go jako człowieka pełnego energii i humoru. W Warszawie pasażerowie metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1 z powodu awarii technicznej na stacji Kabaty. Pociągi kursują tylko między stacjami Młociny i Stokłosy, a uruchomiono komunikację zastępczą. Dodatkowe autobusy linii 710, 724 i 742 zostały skierowane na wydłużone trasy, by ułatwić dojazd do działającej części metra. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, ale na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
2: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce wyrażają głęboki niepokój o przyszłość swoich pociech. Joanna Wołoch, blogerka i matka dwojga niepełnosprawnych dzieci, podkreśla brak systemowych rozwiązań i miejsc w placówkach opiekuńczych. Mimo ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rzeczywistość wciąż nie spełnia oczekiwań. Rodzice apelują do polityków o konkretne działania, które zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo i ciągłość opieki. Od dziś, 7 maja, ruszają prace drogowe na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka w Warszawie. Zmiany w organizacji ruchu mają poprawić płynność przejazdu, ale początkowo mogą powodować utrudnienia. Kierowcy powinni przygotować się na zamknięcia pasów i zmiany tras, szczególnie w godzinach szczytu. Prace potrwają do 11 czerwca, a szczegółowy harmonogram dostępny jest w komunikatach drogowych. Polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały nowe połączenie na trasie Warszawa-San Francisco. Loty będą odbywać się 4 razy w tygodniu w sezonie letnim 2026 roku. San Francisco to już 6 miasto w USA, do którego można polecieć bezpośrednio z Warszawy. Nowa trasa ma wspierać rozwój relacji biznesowych i turystycznych między Polską a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Brzegi, malownicza wieś na Podhalu, zachwyca pięknymi widokami na Tatry i bogatą historią sięgającą XVII wieku. Miejscowość, choć związana z tradycją góralską, ma także niespodziewane nawiązania do włoskiego Neapolu. Znajduje się tu dom rekolekcyjny Scala, którego nazwa pochodzi od miejscowości pod Neapolem. Brzegi łączą nowoczesną turystykę z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa, oferując atrakcje zarówno latem, jak i zimą.
1: W Olkuszu wybuchł konflikt o zamkniętą drogę, która od lat służyła mieszkańcom jako skrót do stacji kolejowej i centrum miasta. Prywatna firma zamknęła przejście, twierdząc, że miasto nie płaciło za jego użytkowanie, podczas gdy władze Olkusza uznają żądania finansowe właściciela za wygórowane. Mieszkańcy muszą teraz nadrabiać nawet 3 kilometry, co budzi ich frustrację. Miasto pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem, planując odbudowę kładki nad rzeką Babą.
2: Dziś o 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, uznawanego za jeden z najtrudniejszych w tegorocznej maturze. Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie C1, wymagając od uczniów rozumienia skomplikowanych nagrań i tekstów oraz stosowania zaawansowanego słownictwa. Arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu, co pozwoli maturzystom porównać swoje rozwiązania z propozycjami ekspertów. W nadchodzący weekend mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się zmiennej pogody. Piątek będzie deszczowy, z temperaturą około 16 stopni Celsjusza. W sobotę opady niemal całkowicie ustaną, a niedziela przyniesie ocieplenie do 19 stopni i brak deszczu. Wiatr przez cały czas pozostanie słaby. Trwają poszukiwania 16-letniego Doriana Gila, który zaginął 6 maja w Krakowie. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na osiedlu Jagiellońskim i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Dorian ma 181 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne oczy i krótkie włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemną kurtkę, krótkie spodnie i czarne buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu. Tragiczna śmierć posła Lewicy, Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej, wciąż budzi emocje. Współpracownicy polityka opublikowali wzruszające oświadczenie, w którym zapewnili, że fundacja założona przez Litewkę będzie kontynuować swoją działalność. Podkreślili, że mimo trudności będą realizować jego marzenia i wartości, które im przekazywał. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję o zwolnieniu z aresztu kierowcy, który potrącił posła. Tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Nikodema z województwa śląskiego. Młody mężczyzna, znany w sieci jako Lil Narcyz, zaginął w Chorwacji, gdzie wyjechał do pracy. Po tygodniach niepewności rodzina potwierdziła jego śmierć i apeluje o wsparcie finansowe na sprowadzenie ciała do Polski. Śledztwo w tej sprawie prowadzą chorwackie organy ścigania. Podczas wizyty w Czechach można napotkać niespodziewane kulturowe różnice, mimo bliskości geograficznej. Okazuje się, że niektóre polskie słowa mogą mieć zupełnie inne, czasem obraźliwe znaczenie dla Czechów. Przykładowo, polskie szukać jest wulgaryzmem, a droga oznacza narkotyki. Przed wyjazdem warto sprawdzić, które słowa mogą być źle zrozumiane, aby uniknąć nieporozumień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura tak samo 10 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu. Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje.
2: Electromobility Poland jest blisko ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn w ramach projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Projekt ma otrzymać 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na rozwój nowoczesnego hubu elektromobilności w Polsce. Współpraca z Foxconnem, znanym z produkcji dla Apple, obejmie transfer technologii i budowę lokalnego łańcucha dostaw. To pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny Foxconna w Europie, co oznacza strategiczne wejście na nowy rynek. Oficjalne ogłoszenie współpracy jest blisko. A projekt Izera wkracza w decydującą fazę.
1: Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Wynagrodzenia w Biedronce różnią się znacząco w zależności od stanowiska. Kasjerzy i sprzedawcy zarabiają 3400 zł brutto, podczas gdy magazynierzy zaczynają od 5500 zł. Zastępcy kierowników mogą liczyć na minimum 5950 zł, a kierownicy sklepów na co najmniej 7450 zł brutto. Na wyższych szczeblach, w centrali, pensje sięgają nawet 50 tysięcy zł brutto. Mimo cięć wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, różnice w zarobkach między pracownikami a zarządem pozostają ogromne. Biedronka planuje dalszy rozwój, otwierając w tym roku ponad 120 nowych sklepów i remontując 250 placówek. Ukraiński rząd dąży do uzyskania dostępu do danych obywateli, którzy po wybuchu wojny schronili się w krajach Unii Europejskiej. Kijów chce przygotować plan powrotu uchodźców do kraju, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji życiowej. Minister Denis Uliutin podkreśla, że powrót ma być dobrowolny i świadomy. Obecnie 4,3 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i Niemczech. Unijne przepisy ochronne obowiązują do marca przyszłego roku, ale trwają rozmowy o ich przedłużeniu. Kijów zaznacza, że powrót obywateli jest kluczowy dla odbudowy kraju po wojnie. Od maja ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia wspierającego, które może wynieść nawet 4353 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich dochodów czy pobieranej renty. Kluczowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od stycznia krąg uprawnionych został poszerzony, co daje szansę na wsparcie większej liczbie osób. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
1: Niemiecki rząd ma problem z inwestycją w producenta czołgów KNDS z powodu braku porozumienia w kluczowych kwestiach. Spory dotyczą wielkości udziałów i ceny, co może zagrozić planom zwiększenia zaangażowania w przemyśle zbrojeniowym. KNDS planuje wejść na giełdę w czerwcu, co dodatkowo ogranicza czas na podjęcie decyzji. Współpraca z firmą Drexlmaier ma przyspieszyć produkcję transporterów Boxer. Tymczasem KNDS zmaga się z oskarżeniami o korupcję związanymi z wcześniejszą sprzedażą czołgów do Kataru. Dochodzenie w tej sprawie trwa, a audytorzy wstrzymali wydanie badanie opinii finansowej za 2025 rok.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: L3 Harris Technologies dostarczy zaawansowany system zarządzania dla nowych fregat typu Miecznik Marynarki Wojennej RP. System ten ma zwiększyć wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo okrętów, co jest kluczowe dla modernizacji polskich sił morskich. Program Miecznik zakłada budowę 3 fregat, które będą wyposażone w nowoczesne systemy uzbrojenia i dowodzenia. Pierwsza jednostka, o Rzeczpospolita Polska Wicher, ma zostać zwodowana w sierpniu. Kolejne jednostki, o Rzeczpospolita Polska Burza i o Rzeczpospolita Polska Huragan, mają wejść do służby do 2031 roku. Nowe fregaty mają przywrócić pełne zdolności eskortowe i obrony powietrznej polskiej floty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 12 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ewa i Romeo postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ten wyjątkowy moment zaplanowali na 28 maja o godzinie 25 w TVP2. Zakochani 18-latkowie, pełni pewności co do swojej miłości, zorganizują skromną ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami ich ślubu będą przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy obiecają zachować wszystko w tajemnicy. Ewa i Romeo nie poinformują swoich opiekunów o planach, co może prowadzić do przykrych konsekwencji. Po nocy poślubnej, w 3391 odcinku, młoda para ogłosi swoją decyzję rodzinom, co wywoła niemały szok. Zakochani będą musieli stawić czoła skutkom swojego spontanicznego kroku. M jak miłość wkracza na emocjonującą ścieżkę w 1932 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja 2026 roku, o 20.55 na TVP2. Aneta nie zamierza odpuścić Kasi, dopóki ta nie przyzna Jakubowi, że to on jest ojcem jej córki Zosi. Kasia, pogrążona w kłamstwach, ukrywa prawdę przed Mariuszem i Jakubem, co wywołuje u niej coraz większe wyrzuty sumienia. Mariusz zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, ale Kasia nie zdradza mu swoich tajemnic. Aneta, znając prawdę, naciska na Kasię, by ta wreszcie wyjawiła swoje sekrety. Choć Aneta nie zamierza zdradzić Kasi przed Mariuszem, nie zamierza też dłużej dźwigać ciężaru tej tajemnicy. Czy Kasia zdecyduje się na odważny krok i wyzna prawdę? W finałowym odcinku sezonu M jak miłość, numer 1936, Hania odkrywa niepokojące zmiany w zachowaniu swojej mamy, Natalii. Dziewczynka, która jeszcze niedawno wspierała związek Natalii z Adamem Karskim, zaczyna podejrzewać, że w rodzinie dzieje się coś niepokojącego. Natalia odwołuje ślub z Adamem, co wywołuje u niego irytację, a sama zaczyna spotykać się z Mikołajem. Hania zaniepokojona obserwuje matkę coraz uważniej, dostrzegając, że dorosłe życie jest bardziej skomplikowane, niż się jej wydawało. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20.55 w TVP2. To emocjonalne zakończenie sezonu pokazuje, że Hania musi zmierzyć się z trudnymi dorosłymi emocjami, które burzą jej dziecięce wyobrażenia o idealnej rodzinie.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzą emocjonujące chwile. W odcinkach od 4213 do 4215, które zostaną wyemitowane w najbliższych dniach, Kasia i Darek szykują zasadzkę na Kalinę. W odcinku 4213 Kasia stawia czoła Kalinie, ujawniając jej sekret o romansie z Łukaszem, co wywołuje u intrygantki panikę. Darek z kolei naciska na Łukasza, by ten pomógł w ogrążeniu Kaliny. W odcinku 4215 Kasia i Zakościelna docierają do Kamy, stawiając jej ultimatum, co jeszcze bardziej pogłębia desperację Kaliny. Tymczasem w redakcji wybucha skandal, gdy Sandra donosi Smolnemu o naruszeniu dziennikarskich standardów przez Igora. Sytuacja staje się napięta, a Krzysztof i Igor muszą połączyć siły, by ratować sytuację.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Serial Akacjowa 38 w 868 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Leonor staje przed trudnym wyborem, zastanawiając się nad swoją relacją z żonatym Inigo. Tymczasem Liberto, który odkrył ich sekret, musi zmierzyć się z własnymi dylematami. W tle tych wydarzeń pułkownik Valverde podejmuje desperacką próbę ratowania Sylwii przed niebezpieczeństwem. Casilda, nieświadoma śmierci Martina, pozostaje pod wpływem środków uspokajających. Blanka z kolei zmaga się z problemami zdrowotnymi, które mogą zagrozić jej dziecku. Odcinek 868 zostanie wyemitowany 14 maja o 18.55 na TVP1. To kolejna okazja, by zanurzyć się w skomplikowane losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
1: Barwy Szczęścia zapowiadają emocjonujące odcinki od 3382 do 3386, które będą emitowane od 18 do 22 maja na TVP2 o godzinie 25. W najbliższych odcinkach Bruno i Karolina wyruszają do Las Vegas, gdzie Bruno niespodziewanie proponuje Karolinie ślub. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard, co prowadzi do oskarżeń i napięć. Luisa, zdradzona przez Aro, rozważa przerwanie studiów, a Damian zwalnia Aro za romans z klientką. Z kolei Marcin, po zawodowych zawirowaniach, trafia na stanowisko dzielnicowego. W tle tych wydarzeń Wilk naciska na Agatę w sprawie zakupu mieszkania, a Lucyna manipuluje, by zignorowała pretensje Huberta. Wszystkie odcinki dostępne będą również w serwisie TVP VOD. W najnowszym, 96. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Kancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, podejmuje dramatyczną decyzję, która wstrząsa całą rezydencją. Jej powrót do domu wywołuje burzę, prowadząc do ostrego konfliktu między mężczyznami. Cichan, w desperackim ruchu, zamyka Hanser w sypialni, co spotyka się z gwałtownym sprzeciwem Nusreta. Wydarzenia te mogą na zawsze zmienić układ sił w rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o trudnych wyborach i wielkim poświęceniu, gdzie losy osieroconej Hanser splatają się z życiem wpływowej rodziny Develioglu. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi i Kan Tarakçı.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu prognozowana temperatura to 8 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 9 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
3: W miejscowości Alsbach-Henlein w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. 10-letni chłopiec, manewrując vanem na podwórku, śmiertelnie potrącił swoją 39-letnią matkę. Kobieta próbowała interweniować, gdy dziecko straciło kontrolę nad pojazdem. Mimo szybkiej reakcji ratowników, jej życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością.
2: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, którym dowodzi polski kapitan Jan Dobrogowski, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek ze 150 turystami utknął w rejonie wysp Zielonego Przylądka, a 3 osoby zmarły. Jedna z pasażerek, która opuściła statek, przeniosła wirusa do Holandii. Komisja Europejska uspokaja, że ryzyko dla Europejczyków jest niskie, ale sytuacja jest monitorowana.
3: W austriackim Linzu doszło do tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginęły 3 osoby. Strzały padły przed jedną z restauracji, a policja zabezpieczyła broń używaną podczas ataku. Według lokalnych mediów sprawca zastrzelił 2 kobiety, a następnie odebrał sobie życie. Jednak te informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Śledztwo trwa, a służby apelują o cierpliwość w oczekiwaniu na dalsze informacje.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej. W obliczu niedoborów amerykańskich pocisków Patriot 2 na Mojonsie jak Płaraz, 3 kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytu. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdób.
2: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idryc O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek. Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do zrozumienia Czarzastego. Poseł Robert Telus spędził długi majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słoneczni. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych. W Warszawie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli liczni politycy, w tym premier Donald Tusk, a także Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel zmarłego. Olechowski zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Rodzina prosiła o wsparcie Fundacji Kapucyńskiej zamiast kwiatów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwe pole minowe. Jurorzy postanowili zagrać ostro i rzucili finalistom brutalne wyzwanie. Cztery pary będą musiały pokazać, kto naprawdę potrafi tańczyć, bez trików i mydlenia oczu. A na deser, po technicznych zmaganiach, czeka nas freestyle z efektami specjalnymi i występem Kajach. To będzie wieczór, który może wywrócić wyniki do góry nogami. Małgorzata Rozenek-Majdan, znana jako perfekcyjna pani domu, wkrótce będzie świętować 10. rocznicę małżeństwa z Radosławem Majdanem. To już trzecie małżeństwo dla obojga. Ale kto by liczył, prawda? Okazuje się, że gwiazda TVN miała jeszcze jednego męża, o którym mało kto wiedział. Pierwszy ślub wzięła na studiach z kolegą, a małżeństwo trwało zaledwie kilka miesięcy. Cóż, młodzieńcze decyzje bywają szybkie i krótkie. Andrzej Olechowski, założyciel Platformy Obywatelskiej i były minister, pożegnał się z tym światem 25 kwietnia, pozostawiając po sobie pustkę w sercach wielu. Na jego pogrzebie, który odbył się 6 maja, pojawiła się cała plejada znanych osobistości. Od polityków po ludzi kultury. Wśród nich byli m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Wojciech Mann, który z rozrzewnieniem wspominał swojego przyjaciela. Olechowski, dyplomata i ekonomista, miał 78 lat, a jego odejście to kolejny cios dla polskiej sceny politycznej. Sting, legenda muzyki i były frontman The Police, nie zamierza dzielić się swoją fortuną z dziećmi. Mimo że zarobił ponad 230 milionów dolarów w 2022 roku, jego pociechy muszą same zadbać o swoje życie. Artysta, wywodzący się z klasy robotniczej, uważa, że praca to klucz do sukcesu i szczęścia. Czyżby Sting odkrył nowy sposób na wychowanie dzieci w świecie pełnym luksusu?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Pola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę, kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko? Ale Pola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać.
1: Axl Rose z Guns N' Roses postanowił w końcu zdradzić, do kogo skierowany był ich słynny utwór You Could Be Mine. Okazuje się, że tekst powstał z myślą o pewnej dziewczynie, która mogłaby być z gitarzystą Izim Stradlinem, gdyby tylko rzuciła kokainę i inne przyjemności. Axl przyznał, że środkowa część piosenki to jego własne miłosne porażki. Tymczasem Guns N' Roses szykują się na dwa koncerty w Polsce, które odbędą się w czerwcu w Gliwicach. To będzie prawdziwa rockowa uczta. Alex James, basista Blur, postanowił nie owijać w bawełnę i porównał słynny festiwal Glastonbury do narkotykowego ciągu. To dość zaskakujące, zwłaszcza że Blur wielokrotnie tam występował. James nie szczędził też pochwał dla duńskiego Roskilde, które porównał do baśni Hansa Christiana Andersena. A co z przyszłością Blur? Damon Albarn, lider zespołu, zasugerował, że ich ostatni koncert mógł być naprawdę ostatnim. Cóż, czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy rzeczywiście koniec pewnej epoki.
2: Bonnie Tyler, legenda rocka, trafiła nagle do szpitala w portugalskim Faro. Gwiazda przeszła pilną operację jelit, która na szczęście zakończyła się sukcesem. Teraz 75-letnia wokalistka może skupić się na powrocie do zdrowia. Jej chropowaty głos i hity, takie jak Total Eclipse of the Heart, wciąż rozbrzmiewają w sercach fanów na całym świecie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dave Gahan, wokalista Depeche Mode, to prawdziwa ikona muzyki, ale jego życie to nie tylko sceniczne występy. Zaskakujące fakty z jego przeszłości, jak nieznajomość biologicznego ojca czy demolowanie biura kuratora, pokazują, że droga do sławy była kręta. Mimo burzliwej młodości, Gahan zdołał stać się legendą, a jego ulubiony album Ultra to świadectwo walki z uzależnieniem. Cóż, nie każdy kot ma 9 żyć, ale Dave z pewnością wykorzystał swoje szanse na maksa.
2: Iron Maiden, legendarna ikona heavy metalu, świętuje swoje 50-lecie w wielkim stylu, prezentując światu dokument Burning Ambition. Na londyńskiej premierze filmu, która odbyła się 5 maja, pojawili się członkowie zespołu, choć lider Steve Harris postanowił zagrać wchowanego i nie zaszczycił wydarzenia swoją obecnością. Blaze Bailey, były wokalista, bawił się doskonale, a fani już zacierają ręce na polską premierę 15 maja. Ciekawe, czy dokument zdradzi jakieś sekrety, które przez pół wieku skrywała żelazna dziewica. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po tygodniach plotek ogłosili premierę swojego 25. studyjnego albumu Foreign Tongues, który pojawi się 10 lipca. Na krążku usłyszymy takie gwiazdy jak Robert Smith z The Cure i Paul McCartney. Jak to się stało? Mick Jagger zdradził, że współpraca z McCartneyem była dziełem przypadku, a Robert Smith został niemalże wciągnięty do studia. Cóż, czasem wielkie rzeczy rodzą się z przypadkowych spotkań.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i rusza z solowym projektem. Jej pierwszy singiel Były momenty to mieszanka tanecznej energii i słodko-gorzkich wspomnień o nieudanych związkach. W teledysku Kasia pokazuje się w nowej, nieco absurdalnej odsłonie, która z pewnością zaskoczy fanów. Ciekawe, czy solowa kariera przyniesie jej równie wielką popularność jak duet z bratem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Majowa rzeźkość budzi zmysły. Warto wyjść z domu i przewietrzyć myśli.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wilanowie trwają przygotowania do imprezy muzyki elektronicznej Circo Loco, która odbędzie się 9 maja. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu obaw o bezpieczeństwo zabytkowego pałacu i ogrodu. Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, wyraził zaniepokojenie, ponieważ plan imprezy różni się od zatwierdzonego. Organizatorzy zapewniają, że posiadają wszystkie wymagane zgody i podejmują działania minimalizujące wpływ na środowisko. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki. Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem. Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca wielu znanych akcji społecznych. Przez ponad 20 lat współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi, w tym Saatchi & Saatchi Poland, gdzie ostatnio pełnił funkcję senior copywritera. Był współtwórcą kampanii Fundacji Rock'n'Roll, takich jak Pierwsze Słowo i Daj z siebie 1,5%. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną energii, z dużym poczuciem humoru i otwartością na ludzi.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Katowic doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 pojazdów, w tym ciężarówki. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Trasa jest całkowicie zablokowana, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb na miejscu. Trwa dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki, który zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. 57-letni kierowca Mitsubishi, który potrącił posła, został zwolniony po wpłacie kaucji, co spotkało się z protestem prokuratury. Sąd okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy 12 maja wniosek o ponowne aresztowanie mężczyzny. Śledczy intensywnie analizują dowody, w tym zapisy z telefonów i monitoringu, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także 1 baza logistyczna w Bydgoszczy, 4 brygada logistyczna oraz 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii. Rosja, mimo intensywnych ataków na Ukrainę, utrzymuje znaczne rezerwy pocisków i zwiększa ich produkcję. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Moskwa dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, co podważa wcześniejsze oceny o wyczerpywaniu się rosyjskich zapasów. Ukraina stosuje strategię strzelaj do łucznika, atakując rosyjską infrastrukturę produkcyjną i logistyczną, co wpływa na spadek tempa rosyjskiej kampanii balistycznej. Mimo to Rosja nadal inwestuje w rozwój przemysłu obronnego, co pozwala jej na kontynuowanie zmasowanych ataków.
0: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Catherine Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Catherine Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
1: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, twierdzi, że psy mogą pić wodę z kałuży podczas spacerów, o ile ich układ pokarmowy i odpornościowy nie są osłabione. Według niej woda z kałuży jest dla psów atrakcyjna ze względu na instynkt i zapach. Sumińska odradza podawanie psom przegotowanej lub butelkowanej wody, aby nie osłabiać ich naturalnej odporności. Utrzymanie białych skarpet w idealnej czystości może być wyzwaniem, ale istnieje skuteczna metoda. Eksperci zalecają dwuetapowe pranie, które zaczyna się od namoczenia skarpet w mieszance sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Taki zabieg rozluźnia zabrudzenia, co ułatwia ich usunięcie podczas prania w temperaturze co najmniej 60 stopni. Alternatywnie można dodać do prania kwasek cytrynowy, który naturalnie wybiela tkaniny. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę we Włoszech od spotkania z papieżem Leonem XIV, gdzie omawiano m.in. sytuację Ukrainy i naukę religii w szkołach. Tusk złożył również kwiaty na grobie Jana Pawła II. Kolejnym punktem jego wizyty jest spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni, które ma na celu wzmocnienie relacji polsko-włoskich. W przerwie między spotkaniami premier znalazł czas na włoską pizzę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu.
2: Senatorowie zakończyli pracę nad projektem 500+ dla małżeństw, co oznacza, że świadczenie nie zostanie wprowadzone. Projekt zakładał jednorazowe wypłaty dla par z długim stażem małżeńskim, ale koszty budziły kontrowersje. Szacowano, że program mógłby kosztować budżet państwa nawet 1 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów wyrażało obawy o napiętą sytuację budżetową. Mimo dużego poparcia społecznego zdecydowano o niekontynuowaniu działań legislacyjnych. Temat może jednak powrócić, gdy sytuacja finansowa kraju się poprawi. Afera Zonda Krypto wstrząsnęła rynkiem kryptowalut, ujawniając mechanizmy, które doprowadziły do zniknięcia setek milionów złotych. Zaginiony w marcu 2022 roku Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, jest podejrzewany o bycie ofiarą zabójstwa w walce o kontrolę nad biznesem. Po jego zniknięciu majątek był systematycznie wyprzedawany przez Przemysława Krala i powiązane osoby, często z wykorzystaniem zagranicznych spółek. Zonda Krypto działała dzięki spółce TriPay, która jako krajowa instytucja płatnicza była nadzorowana przez KNF, co stwarzało pozory bezpieczeństwa. Łączne straty klientów giełdy mogą przekroczyć 350 milionów złotych. Prokuratura bada kryminalne tło sprawy, a śledczy sugerują, że rzeczywistą kontrolę nad przedsięwzięciem mógł sprawować Marian W.
1: Otodom, jeden z największych portali ogłoszeniowych w Polsce, wprowadza nowe zasady rozliczeń z agencjami nieruchomości, co wywołało falę krytyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w odpowiedzi na skargi pośredników dotyczące drastycznych podwyżek i niejasnych reguł. Nowy model opłat uzależnia wysokość opłat od łącznej wartości nieruchomości oferowanych przez pośrednika, co może znacząco wpłynąć na koszty dla agencji działających na drogich rynkach. UOKiK bada, czy Otodom nadużywa swojej pozycji rynkowej, co mogłoby ograniczyć konkurencję. Wynik postępowania może wpłynąć na ceny nieruchomości, które mogą wzrosnąć, jeśli koszty zostaną przerzucone na klientów. Na rynku hurtowym Bronisze rozpoczął się sezon na owoce sezonowe. Pierwsze czereśnie z Hiszpanii są już dostępne, ale ich ceny sięgają nawet 110 zł za kilogram. To testowe ceny, które zaskoczyły klientów. Krajowe maliny szklarniowe również są drogie. Kosztują około 80 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowego etapu sezonu i ograniczonych dostaw. W najbliższych tygodniach spodziewany jest wzrost dostępności truskawek, owoców pestkowych i arbuzów, co może wpłynąć na stabilizację cen.
2: Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia. Na rynku pracy szykują się duże zmiany. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada intensywne kontrole firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych i oferują pracownikom niskie stawki. Od 8 lipca inspektorzy będą mogli nie tylko kontrolować, ale także nakazywać zmianę umów na etaty. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla firm, sięgające nawet 60 tysięcy złotych. Skargi pracowników na niskie wynagrodzenia i złe traktowanie rosną lawinowo, co ma być kluczowym sygnałem do działania. Inspekcja liczy na to, że dzięki nowym przepisom pracownicy zyskają większą ochronę i uczciwe warunki pracy. Ukraiński rząd dąży do uzyskania dostępu do danych obywateli, którzy po wybuchu wojny schronili się w krajach Unii Europejskiej. Kijów chce przygotować plan powrotu uchodźców do kraju, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji życiowej. Minister Denis Uliutin podkreśla, że powrót ma być dobrowolny i świadomy. Obecnie 4,3 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i Niemczech. Unijne przepisy ochronne obowiązują do marca przyszłego roku, ale trwają rozmowy o ich przedłużeniu. Kijów zaznacza, że powrót obywateli jest kluczowy dla odbudowy kraju po wojnie.
1: Niemiecki rząd ma problem z inwestycją w producenta czołgów KNDS z powodu braku porozumienia w kluczowych kwestiach. Spory dotyczą wielkości udziałów i ceny, co może zagrozić planom zwiększenia zaangażowania w przemyśle zbrojeniowym. KNDS planuje wejść na giełdę w czerwcu, co dodatkowo ogranicza czas na podjęcie decyzji. Współpraca z firmą Drexlmaier ma przyspieszyć produkcję transporterów Boxer. Tymczasem KNDS zmaga się z oskarżeniami o korupcję związanymi z wcześniejszą sprzedażą czołgów do Kataru. Dochodzenie w tej sprawie trwa, a audytorzy wstrzymali wydanie opinii finansowej za 2025 rok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory. W 3388 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 maja o 25 na TVP2, Bruno odkryje prawdziwe oblicze swojej świeżo poślubionej żony, Karoliny. Po szalonym ślubie w Las Vegas, Karolina przyzna się do intrygi przeciwko Justinowi, co wzbudzi przerażenie Bruna. Jej działania mogą doprowadzić do aresztowania, jeśli Justin zdecyduje się zgłosić sprawę na policję. Tymczasem Justin zmaga się z oskarżeniami o zdradę, które są wynikiem spreparowanego nagrania. Ola, jego ukochana, nie wierzy w jego niewinność i postanawia wrócić do matki. Czy Bruno zdoła poradzić sobie z szokującą prawdą o Karolinie?
2: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 15 maja na antenie TVP2 pojawi się 97 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Cihan stawia Bejzie twarde ultimatum, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Mukader nie przestaje dręczyć Hanser, a Aysu planuje, jak pomóc jej opuścić sypialnię. Widzowie będą świadkami szczerej rozmowy między Melichem a Cihanem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił popularną Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji, która pozostanie z nami na dłużej, bo w Turcji zrealizowano już 325 odcinków, a produkcja wciąż trwa. Dziedzictwo zaprasza na emocjonujący 920 odcinek, który zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja o 16:05 na TVP1. W najnowszym epizodzie próbna sesja zdjęciowa zamienia się w koszmar, a życie Nany wisi na włosku. Poyraz staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uratować przyjaciółkę z rąk bezwzględnych przestępców. Tymczasem w rezydencji prokuratora więź między Aynur a Sinanem nabiera rumieńców, co nie umyka czujnej Adale. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o losach Seher i jej walce o siostrzeńca, a w rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Odcinek 1935, który zostanie wyemitowany 19 maja, przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Aleksander Sowiński odkryje tajemnicę Kasi i wykorzysta ją do szantażu. Wątek Kasi, Jakuba i Mariusza zakończy się przed finałem sezonu, pozostawiając widzów w napięciu. Kolejny sezon obiecuje jeszcze więcej dramatycznych wydarzeń. Kasia będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw, a Karski, gdy dowie się, że jest ojcem Zosi, nie zamierza odpuścić. Nowe odcinki pojawią się późną jesienią, a na planie już teraz dzieje się wiele. Krzysztof Kwiatkowski i Paulina Lasota zapowiadają, że emocji nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Natalka Mostowiak stanie twarzą w twarz z niebezpieczną Darią, byłą ukochaną Mikołaja Lipińskiego. W wyniku ich konfrontacji padną strzały, co może oznaczać poważne zagrożenie dla życia Natalki. Czy bohaterka przeżyje? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi przez całe wakacje. Zakończenie sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy Natalki wyjaśnią się dopiero jesienią. Czy scenarzyści zdecydują się na całkowite usunięcie tej postaci z serialu? Czas pokaże. Finał sezonu M jak miłość zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 1936 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Artur Rogowski zdradzi swoją żonę Marysię z Joanną. Zakazane uczucie do młodszej lekarki okaże się tak silne, że Artur postanowi postawić wszystko na jedną kartę. W dramatycznej scenie wyzna Joannie miłość i zacznie ją całować, nie zdając sobie sprawy, że jego córka Agnes wszystko zobaczy. Czy to oznacza koniec małżeństwa Rogowskich? Marysia dowie się o zdradzie, co może być dla niej ciosem, zwłaszcza że Artur już raz ją opuścił. W kolejnym sezonie dowiemy się, czy Artur zdecyduje się na życie z Joanną. Teresa Lipowska, jako ekranowa Barbara, łagodnie ocenia zdradę Artura, podkreślając, że miłość bywa skomplikowana.
1: W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika i Tobiasz po powrocie do willi odbyli szczerą rozmowę i wspólną randkę, co rozgrzało atmosferę między nimi. Weronika nie kryje swoich uczuć i przyznała, że chyba zakochała się w Tobiaszu, co wywołało spore poruszenie wśród uczestników. Tobiasz jednak podchodzi do tych deklaracji z ostrożnością, podkreślając, że takie słowa mają dużą wagę. Po programie para nie zerwała kontaktu, co sugerują ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana z powrotem Marty do programu, co może postawić Tobiasza przed trudnym wyborem. Widzowie mogą spodziewać się prawdziwego, emocjonalnego rollercoastera.
2: nadchodzącym 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia Hubert stanie przed trudnym wyzwaniem na ulicy Zacisznej. Jego zaufanie do bliskich zostanie wystawione na próbę, gdy odkryje, że Agata interesuje się ofertą dewelopera. To wywoła napiętą atmosferę między rodzeństwem. W tym samym czasie Broda otworzy się na temat swojego osamotnienia i braku informacji o biologicznym ojcu. Alex z kolei przygotowuje się do wyjazdu do Londynu, planując artystyczną wystawę portretów swojej mamy. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 25 na kanale TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne zmagania warszawskich rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 6 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Pogoda bardziej przypomina marzec niż maj. Ciepłe buty będą dziś na wagę złota.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.
3: Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Obajtek jest podejrzewany o zaniżenie dochodów w deklaracjach podatkowych za 2020 rok o ponad 3 miliony złotych, co miało skutkować zaniżeniem podatków o ponad milion złotych. Kluczowe dla śledztwa jest nieujawnienie przychodu z tytułu wzrostu wartości zabytkowego dworu oraz dofinansowania kosztów opieki medycznej przez Orlen S.A. Przedstawienie zarzutów będzie możliwe dopiero po uchyleniu jego immunitetu. Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski.
2: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rosja, mimo intensywnych ataków na Ukrainę, utrzymuje znaczne rezerwy pocisków i zwiększa ich produkcję. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Moskwa dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, co podważa wcześniejsze oceny o wyczerpywaniu się rosyjskich zapasów. Ukraina stosuje strategię strzelaj do łucznika, atakując rosyjską infrastrukturę produkcyjną i logistyczną, co wpływa na spadek tempa rosyjskiej kampanii balistycznej. Mimo to Rosja nadal inwestuje w rozwój przemysłu obronnego, co pozwala jej na kontynuowanie zmasowanych ataków.
3: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Catherine Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Catherine Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej. Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
2: Utrzymanie białych skarpet w idealnej czystości może być wyzwaniem, ale istnieje skuteczna metoda. Eksperci zalecają dwuetapowe pranie, które zaczyna się od namoczenia skarpet w mieszance sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Taki zabieg rozluźnia zabrudzenia, co ułatwia ich usunięcie podczas prania w temperaturze co najmniej 60 stopni. Alternatywnie można dodać do prania kwasek cytrynowy, który naturalnie wybiela tkaniny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
2: Tegoroczni maturzyści zdawali rozszerzony angielski, a w arkuszu pojawiło się zaskakujące zadanie związane z popularną grą Wordle. Gra, stworzona w 2021 roku, zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jej zasady polegają na odgadywaniu pięcioliterowego słowa w 6 próbach. Zadanie wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dzielili się swoim zaskoczeniem i rozbawieniem. Wielu z nich nie spodziewało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgnie po tak aktualny temat z popkultury. W Polsce imię Dionizy, pochodzące od greckiego boga wina i ekstazy, jest jednym z najrzadszych. Obecnie nosi je zaledwie 1130 mężczyzn, co plasuje je na 450 miejscu w rankingu popularności. Mimo swojej rzadkości, imię to ma bogatą historię i intrygujące znaczenie, przywołując skojarzenia z antyczną kulturą grecką. W ubiegłym roku imię Dionizy nadano 11 chłopcom, co było najwyższą liczbą w ostatnim dziesięcioleciu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska szykuje się do podboju wiedeńskiej sceny Eurowizji z piosenką Pray. Polska ekipa, jak zawsze, postawiła na spektakularne efekty. Czterech tancerzy i dwumetrowa rampa mają zrobić wrażenie na widzach. Za artystyczną stronę odpowiada Kamil Staszczyszyn, a Jacek Dybowski czuwa nad realizacją obrazu. Polska wystąpi jako 14 podczas półfinału 12 maja, a fani już zacierają ręce na emocje, które przyniesie ten jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji.
2: Wielkie emocje przed finałem Miss Polski 2026. Już w sobotę 24 wybrane kandydatki z całego kraju staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki. Wśród nich studentki prawa, medycyny, a nawet technologii jądrowej, a także artystki i właścicielki firm. Konkurs piękności to już nie tylko uroda, ale i osobowość, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Miss Polski jako ambasadorkę na arenie międzynarodowej. Czekamy na wielki finał w Nowym Sączu. W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Karolina Skiba ostro skrytykowała Dodę za jej najnowszy wpis o diecie, zarzucając jej hipokryzję. Doda, znana z walki o prawa zwierząt, chwali się jedzeniem mięsa i ryb, co według Skiby jest żenujące. Skiba nie przebierała w słowach, twierdząc, że promowanie mięsa jako klucza do dobrej sylwetki to szkodliwa bzdura. Czyżby Doda straciła status ikony prozwierzęcego środowiska? Izabella Kszan, była Miss Polonia, nie przestaje zaskakiwać. Z wybiegu wskoczyła na ekrany telewizorów, a teraz podbija siłownię, pokazując, że potrafi wyciskać nie tylko uśmiechy, ale i ciężary. Jej najnowsze nagrania z treningów to prawdziwa motywacyjna bomba dla fanów. A wszystko to z uśmiechem i luzem, który sprawia, że nawet boks wydaje się być zabawą. Kto by pomyślał, że piękno i siła mogą iść w parze tak zgrabnie?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka i dziennikarka, w najnowszym wywiadzie wraca do tragicznego wypadku z 2004 roku, który odmienił jej życie. Choć sama cudem przeżyła, straciła przyjaciela i długo zmagała się z poczuciem winy. Wydaje się, że wspinaczka na Mount Everest była dla niej nie tylko fizycznym wyzwaniem, ale i próbą zadośćuczynienia za przeszłość. Cóż, nie każdy zdobywa najwyższe szczyty, by pokonać własne demony. Konrad Skolimowski, gwiazda polskiej popkultury, nie tylko śpiewa, ale i inwestuje w stacje benzynowe, bo przecież kto by nie chciał mieć własnej sieci paliwowej? Jego droga do milionów była pełna refleksji, a teraz z kieliszkiem szampana i plikiem banknotów w ręku zastanawia się, czy to naprawdę było takie mądre. Skolim, który kiedyś chwalił się gotówką, teraz z dystansem patrzy na swoje dawne zdjęcia, bo przecież każdy raper musi mieć takie w albumie, prawda? Ciekawe, czy jego nowe stacje też będą miały tak konkurencyjną cenę jak jego dawne zdjęcia.
1: Corey Taylor, znany z zespołu Slipknot, zaskakuje swoim gościnnym występem na nowym singlu Playing God zespołu Motionless in White. Utwór, będący ostrą krytyką toksycznej kultury mediów społecznościowych, już teraz wywołuje spore emocje. Lider Motionless in White, Chris Motionless, nie owija w bawełnę, mówiąc o negatywności i kłamstwach, które dominują w sieci. Nowy album Decades, który ukaże się 17 lipca, zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, pełną gniewu i oporu. Niemiecka formacja Heretoir, znana z łączenia melancholijnego post-rocka z mrocznym black metalem, zawita do Wrocławia. 19 października w klubie łącznik fani ciężkich brzmień będą mogli zanurzyć się w emocjonalnej podróży, jaką oferuje ich najnowszy album. W ramach trasy Solastalgia Over Europe 2026 Tour Heretoir zaprezentuje materiał, który porusza trudne tematy utraty środowiska i ludzkiej izolacji. Przed gwiazdą wieczoru wystąpią zespoły Unrequited i Nidare, więc szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników gitarowych. Dźwięków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dawid Podsiadło znów króluje na polskich falach radiowych, zdobywając tytuł najczęściej odtwarzanego artysty w 2025 roku. Związek Producentów Audio-Wideo opublikował raport, który pokazuje, że polscy artyści nie ustępują zagranicznym gwiazdom. Na podium znaleźli się także Damiano Dawid z Måneskin i Oscar Sims. W zestawieniu nie zabrakło rockowych legend jak Queen czy Bon Jovi, a Lady Punk dumnie reprezentuje polski rock na 45. miejscu. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że Coldplay kiedyś grał rocka, zanim zaczął romansować z popem. Duran Duran powraca z nowym utworem Free to Love, który ma być disco na miarę lat 20. XXI wieku. Zespół, który kiedyś podbił świat kultową okładką albumu Rio, teraz stawia na cyberpunk i euforyczne brzmienia. Ciekawe, że mimo ogromnego sukcesu, muzycy nigdy nie poznali twórcy tej słynnej okładki, Patricka Nagla. A teraz z pomocą Nila Rodgersa chcą nas przekonać, że prawdziwa miłość jest wolna i bezwarunkowa. Czyżby nowa era miłości i disco właśnie nadeszła? Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, nie przestaje zaskakiwać. Po zaledwie 5 miesiącach od odejścia z zespołu nie tylko rozwija solową karierę, ale także dołącza do Dragon Force jako pierwsza frontmanka w historii tej grupy. Ciekawe, jak Mark Hudson, dotychczasowy lider wokalny, odnajdzie się w tej nowej sytuacji. Alisa zadebiutuje z Dragon Force już 9 maja na Welcome to Rockville, a fani metalu zacierają ręce na tę niecodzienną współpracę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 7 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący tragicznego wypadku z lipca 2024 roku, kiedy na 18-letniego Dymytra spadł z dachu 30-kilogramowy kocioł. Świadek zdarzenia, Marcel C., opisał dramatyczną walkę o życie chłopaka, który zmarł tydzień po wypadku. Na ławie oskarżonych zasiadł Grzegorz W., oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Świadek zwrócił uwagę na brak odpowiedniego oznaczenia strefy robót, co mogło przyczynić się do tragedii. Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca kampanii społecznych, który przez ponad 20 lat współpracował z największymi agencjami reklamowymi w Polsce. Informacje o jego śmierci przekazały Saatchi & Saatchi Poland oraz fundacja Rock'n'Roll. Kubicki był znany z wyjątkowej wrażliwości na słowo oraz zaangażowania w projekty, takie jak kampania Pierwsze Słowo. Współpracownicy wspominają go jako człowieka pełnego energii i humoru. W Warszawie pasażerowie metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1 z powodu awarii technicznej na stacji Kabaty. Pociągi kursują tylko między stacjami Młociny i Stokłosy, a uruchomiono komunikację zastępczą. Dodatkowe autobusy linii 710, 724 i 742 zostały skierowane na wydłużone trasy, by ułatwić dojazd do działającej części metra. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, ale na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
2: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce wyrażają głęboki niepokój o przyszłość swoich pociech. Joanna Wołoch, blogerka i matka dwojga niepełnosprawnych dzieci, podkreśla brak systemowych rozwiązań i miejsc w placówkach opiekuńczych. Mimo ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rzeczywistość wciąż nie spełnia oczekiwań. Rodzice apelują do polityków o konkretne działania, które zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo i ciągłość opieki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minął rok od tragicznego ataku na Uniwersytecie Warszawskim, w którym zginęła pracowniczka uczelni, Małgorzata Dynak. Społeczność akademicka uczciła jej pamięć, sadząc miłożąb jako symbol nadziei i składając kwiaty. Uczelnia wprowadziła nowe środki bezpieczeństwa, jednak poczucie bezpieczeństwa wśród studentów i pracowników nie wróciło do normy. Prokuratura złożyła wniosek o umorzenie sprawy przeciwko sprawcy, uznanemu za niepoczytalnego, co budzi kontrowersje.
2: Polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały nowe połączenie na trasie Warszawa-San Francisco. Loty będą odbywać się 4 razy w tygodniu w sezonie letnim 2026 roku. San Francisco to już 6 miasto w USA, do którego można polecieć bezpośrednio z Warszawy. Nowa trasa ma wspierać rozwój relacji biznesowych i turystycznych między Polską a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Brzegi, malownicza wieś na Podhalu, zachwyca pięknymi widokami na Tatry i bogatą historią sięgającą XVII wieku. Miejscowość, choć związana z tradycją góralską, ma także niespodziewane nawiązania do włoskiego Neapolu. Znajduje się tu dom rekolekcyjny Scala, którego nazwa pochodzi od miejscowości pod Neapolem. Brzegi łączą nowoczesną turystykę z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa, oferując atrakcje zarówno latem, jak i zimą.
1: W Olkuszu wybuchł konflikt o zamkniętą drogę, która od lat służyła mieszkańcom jako skrót do stacji kolejowej i centrum miasta. Prywatna firma zamknęła przejście, twierdząc, że miasto nie płaciło za jego użytkowanie, podczas gdy władze Olkusza uznają żądania finansowe właściciela za wygórowane. Mieszkańcy muszą teraz nadrabiać nawet 3 kilometry, co budzi ich frustrację. Miasto pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem, planując odbudowę kładki nad rzeką Babą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Porąbka Uszewska w Małopolsce to miejsce o bogatej historii i niezwykłych krajobrazach. Wieś słynie z wiernej kopii groty Matki Bożej z Lourdes, która przyciąga wielu turystów i pielgrzymów. Znajduje się tam również neogotycki kościół świętego Andrzeja Apostoła, zaprojektowany przez Jana Sas-Zubrzyckiego. Porąbka Uszewska to idealne miejsce dla tych, którzy szukają spokoju i pięknych widoków.
1: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego zbliża się, a uczniowie intensywnie przygotowują się, analizując poprzednie arkusze i próbując przewidzieć, jakie lektury mogą się pojawić. Najczęściej typowane są Dziady czy Drugie Adama Mickiewicza i Balladyna Juliusza Słowackiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że arkusze są dobrze zabezpieczone, a przecieki to tylko plotki. Kluczowe dla sukcesu na egzaminie jest opanowanie obowiązkowych lektur, gramatyki i poprawności językowej.
2: Trwają poszukiwania 16-letniego Doriana Gila, który zaginął 6 maja w Krakowie. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na osiedlu Jagiellońskim i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Dorian ma 181 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne oczy i krótkie włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemną kurtkę, krótkie spodnie i czarne buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu. Tragiczna śmierć posła Lewicy, Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej, wciąż budzi emocje. Współpracownicy polityka opublikowali wzruszające oświadczenie, w którym zapewnili, że fundacja założona przez Litewkę będzie kontynuować swoją działalność. Podkreślili, że mimo trudności będą realizować jego marzenia i wartości, które im przekazywał. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję o zwolnieniu z aresztu kierowcy, który potrącił posła.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie również 12 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek przygotowuje się do pierwszego meczu w turnieju WTA w Rzymie, gdzie zmierzy się z Amerykanką Katie McNally. Niestety, jej trener Francisco Roig doznał kontuzji, zrywając ścięgno Achillesa podczas treningu, co zmusiło go do poruszania się o kulach. Mimo to Świątek podkreśla, że współpraca z Roigiem przynosi pozytywne efekty, a ona sama czuje się coraz pewniej na korcie.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny. Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
1: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu Mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Frederiksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową. Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ewa i Romeo postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ten wyjątkowy moment zaplanowali na 28 maja o godzinie 25 w TVP2. Zakochani 18-latkowie, pełni pewności co do swojej miłości, zorganizują skromną ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami ich ślubu będą przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy obiecają zachować wszystko w tajemnicy. Ewa i Romeo nie poinformują swoich opiekunów o planach, co może prowadzić do przykrych konsekwencji. Po nocy poślubnej, w 3391 odcinku, młoda para ogłosi swoją decyzję rodzinom, co wywoła niemały szok. Zakochani będą musieli stawić czoła skutkom swojego spontanicznego kroku. M jak Miłość wkracza na emocjonującą ścieżkę w 1932 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja 2026 roku, o 20.55 na TVP2. Aneta nie zamierza odpuścić Kasi, dopóki ta nie przyzna Jakubowi, że to on jest ojcem jej córki Zosi. Kasia, pogrążona w kłamstwach, ukrywa prawdę przed Mariuszem i Jakubem, co wywołuje u niej coraz większe wyrzuty sumienia. Mariusz zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, ale Kasia nie zdradza mu swoich tajemnic. Aneta, znając prawdę, naciska na Kasię, by ta wreszcie wyjawiła swoje sekrety. Choć Aneta nie zamierza zdradzić Kasi przed Mariuszem, nie zamierza też dłużej dźwigać ciężaru tej tajemnicy. Czy Kasia zdecyduje się na odważny krok i wyzna prawdę? W finałowym odcinku sezonu M jak Miłość, numer 1936, Hania odkrywa niepokojące zmiany w zachowaniu swojej mamy, Natalii. Dziewczynka, która jeszcze niedawno wspierała związek Natalii z Adamem Karskim, zaczyna podejrzewać, że w rodzinie dzieje się coś niepokojącego. Natalia odwołuje ślub z Adamem, co wywołuje u niego irytację, a sama zaczyna spotykać się z Mikołajem. Hania zaniepokojona obserwuje matkę coraz uważniej, dostrzegając, że dorosłe życie jest bardziej skomplikowane, niż się jej wydawało. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20.55 w TVP2. To emocjonalne zakończenie sezonu pokazuje, że Hania musi zmierzyć się z trudnymi dorosłymi emocjami, które burzą jej dziecięce wyobrażenia o idealnej rodzinie.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzą emocjonujące chwile. W odcinkach od 4213 do 4215, które zostaną wyemitowane w najbliższych dniach, Kasia i Darek szykują zasadzkę na Kalinę. W odcinku 4213 Kasia stawia czoła Kalinie, ujawniając jej sekret o romansie z Łukaszem, co wywołuje u intrygantki panikę. Darek z kolei naciska na Łukasza, by ten pomógł w ogrążeniu Kaliny. W odcinku 4215 Kasia i Zakościelna docierają do Kamy, stawiając jej ultimatum, co jeszcze bardziej pogłębia desperację Kaliny. Tymczasem w redakcji wybucha skandal, gdy Sandra donosi Smolnemu o naruszeniu dziennikarskich standardów przez Igora. Sytuacja staje się napięta, a Krzysztof i Igor muszą połączyć siły, by ratować sytuację.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Serial Akacjowa 38 w 868 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Leonor staje przed trudnym wyborem, zastanawiając się nad swoją relacją z żonatym Inigo. Tymczasem Liberto, który odkrył ich sekret, musi zmierzyć się z własnymi dylematami. W tle tych wydarzeń pułkownik Valverde podejmuje desperacką próbę ratowania Sylwii przed niebezpieczeństwem. Casilda, nieświadoma śmierci Martina, pozostaje pod wpływem środków uspokajających. Blanka z kolei zmaga się z problemami zdrowotnymi, które mogą zagrozić jej dziecku. Odcinek 868 zostanie wyemitowany 14 maja o 18.55 na TVP1. To kolejna okazja, by zanurzyć się w skomplikowane losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
1: Barwy Szczęścia zapowiadają emocjonujące odcinki od 3382 do 3386, które będą emitowane od 18 do 22 maja na TVP2 o godzinie 25. W najbliższych odcinkach Bruno i Karolina wyruszają do Las Vegas, gdzie Bruno niespodziewanie proponuje Karolinie ślub. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard, co prowadzi do oskarżeń i napięć. Luisa, zdradzona przez Aro, rozważa przerwanie studiów, a Damian zwalnia Aro za romans z klientem. Z kolei Marcin, po zawodowych zawirowaniach, trafia na stanowisko dzielnicowego. W tle tych wydarzeń Wilk naciska na Agatę w sprawie zakupu mieszkania, a Lucyna manipuluje, by zignorowała pretensje Huberta. Wszystkie odcinki dostępne będą również w serwisie TVP VOD. W najnowszym, 96. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Hancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, podejmuje dramatyczną decyzję, która wstrząsa całą rezydencją. Jej powrót do domu wywołuje burzę, prowadząc do ostrego konfliktu między mężczyznami. Cichan w desperackim ruchu zamyka Hancer w sypialni, co spotyka się z gwałtownym sprzeciwem Nusreta. Wydarzenia te mogą na zawsze zmienić układ sił w rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o trudnych wyborach i wielkim poświęceniu, gdzie losy osieroconej Hancer splatają się z życiem wpływowej rodziny Develioglu. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi i Kan Tarakçı.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 6 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dziś w powietrzu więcej zimy niż wiosny. Warto założyć ciepły płaszcz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W miejscowości Alsbach-Henlein w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. 10-letni chłopiec, manewrując vanem na podwórku, śmiertelnie potrącił swoją 39-letnią matkę. Kobieta próbowała interweniować, gdy dziecko straciło kontrolę nad pojazdem. Mimo szybkiej reakcji ratowników, jej życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością.
2: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, którym dowodzi polski kapitan Jan Dobrogowski, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek ze 150 turystami utknął w rejonie wysp Zielonego Przylądka, a 3 osoby zmarły. Jedna z pasażerek, która opuściła statek, przeniosła wirusa do Holandii. Komisja Europejska uspokaja, że ryzyko dla Europejczyków jest niskie, ale sytuacja jest monitorowana.
0: Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Patriot na Mojączy jak Płaraz. 3 kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących. W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także jedna baza logistyczna w Bydgoszczy, 4 Brygada Logistyczna oraz 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, twierdzi, że psy mogą pić wodę z kałuży podczas spacerów, o ile ich układ pokarmowy i odpornościowy nie są osłabione. Według niej woda z kałuży jest dla psów atrakcyjna ze względu na instynkt i zapach. Sumińska odradza podawanie psom przygotowanej lub butelkowanej wody, aby nie osłabiać ich naturalnej odporności. Cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdób.
2: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idryc O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie.
0: Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do zrozumienia Czarzastego. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę we Włoszech od spotkania z papieżem Leonem XIV, gdzie omawiano m.in. sytuację Ukrainy i naukę religii w szkołach. Tusk złożył również kwiaty na grobie Jana Pawła II. Kolejnym punktem jego wizyty jest spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni, które ma na celu wzmocnienie relacji polsko-włoskich. W przerwie między spotkaniami premier znalazł czas na włoską pizzę. Poseł Robert Telus spędził długi majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słonecznik. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych. W Warszawie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli liczni politycy, w tym premier Donald Tusk, a także Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel zmarłego. Olechowski zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Rodzina prosiła o wsparcie Fundacji Kapucyńskiej zamiast kwiatów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwe pole minowe. Jurorzy postanowili zagrać ostro i rzucili finalistom brutalne wyzwanie. Cztery pary będą musiały pokazać, kto naprawdę potrafi tańczyć, bez trików i mydlenia oczu. A na deser, po technicznych zmaganiach, czeka nas freestyle z efektami specjalnymi i występem Kajach. To będzie wieczór, który może wywrócić wyniki do góry nogami. Małgorzata Rozenek-Majdan, znana jako perfekcyjna pani domu, wkrótce będzie świętować 10. rocznicę małżeństwa z Radosławem Majdanem. To już trzecie małżeństwo dla obojga, ale kto by liczył, prawda? Okazuje się, że gwiazda TVN miała jeszcze jednego męża, o którym mało kto wiedział. Pierwszy ślub wzięła na studiach z kolegą, a małżeństwo trwało zaledwie kilka miesięcy. Cóż, młodzieńcze decyzje bywają szybkie i krótkie. Andrzej Olechowski, założyciel Platformy Obywatelskiej i były minister, pożegnał się z tym światem 25 kwietnia, pozostawiając po sobie pustkę w sercach wielu. Na jego pogrzebie, który odbył się 6 maja, pojawiła się cała plejada znanych osobistości. Od polityków po ludzi kultury. Wśród nich byli m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Wojciech Mann, który z rozrzewnieniem wspominał swojego przyjaciela. Olechowski, dyplomata i ekonomista, miał 78 lat, a jego odejście to kolejny cios dla polskiej sceny politycznej. Sting, legenda muzyki i były frontman The Police, nie zamierza dzielić się swoją fortuną z dziećmi. Mimo że zarobił ponad 230 milionów dolarów w 2022 roku, jego pociechy muszą same zadbać o swoje życie. Artysta, wywodzący się z klasy robotniczej, uważa, że praca to klucz do sukcesu i szczęścia. Czyżby Sting odkrył nowy sposób na wychowanie dzieci w świecie pełnym luksusu?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Pola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę. Kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko? Ale Pola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać.
1: Axl Rose z Guns N' Roses postanowił w końcu zdradzić, do kogo skierowany był ich słynny utwór You Could Be Mine. Okazuje się, że tekst powstał z myślą o pewnej dziewczynie, która mogłaby być z gitarzystą Izim Stradlinem, gdyby tylko rzuciła kokainę i inne przyjemności. Axl przyznał, że środkowa część piosenki to jego własne miłosne porażki. Tymczasem Guns N' Roses szykują się na dwa koncerty w Polsce, które odbędą się w czerwcu w Gliwicach. To będzie prawdziwa rockowa uczta. Alex James, basista Blur, postanowił nie owijać w bawełnę i porównał słynny festiwal Glastonbury do narkotykowego ciągu. To dość zaskakujące, zwłaszcza że Blur wielokrotnie tam występował. James nie szczędził też pochwał dla duńskiego Roskilde, które porównał do baśni Hansa Christiana Andersena. A co z przyszłością Blur? Damon Albarn, lider zespołu, zasugerował, że ich ostatni koncert mógł być naprawdę ostatnim. Cóż, czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy rzeczywiście koniec pewnej epoki.
2: Bonnie Tyler, legenda rocka, trafiła nagle do szpitala w portugalskim Faro. Gwiazda przeszła pilną operację jeli, która na szczęście zakończyła się sukcesem. Teraz 75-letnia wokalistka może skupić się na powrocie do zdrowia. Jej chropowaty głos i hity, takie jak Total Eclipse of the Heart, wciąż rozbrzmiewają w sercach fanów na całym świecie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dave Gahan, wokalista Depeche Mode, to prawdziwa ikona muzyki, ale jego życie to nie tylko sceniczne występy. Zaskakujące fakty z jego przeszłości, jak nieznajomość biologicznego ojca czy demolowanie biura kuratora, pokazują, że droga do sławy była kręta. Mimo burzliwej młodości, Gahan zdołał stać się legendą, a jego ulubiony album Ultra to świadectwo walki z uzależnieniem. Cóż, nie każdy kot ma 9 żyć, ale Dave z pewnością wykorzystał swoje szanse na maksa.
2: Iron Maiden, legendarna ikona heavy metalu, świętuje swoje 50-lecie w wielkim stylu, prezentując światu dokument Burning Ambition. Na londyńskiej premierze filmu, która odbyła się 5 maja, pojawili się członkowie zespołu, choć lider Steve Harris postanowił zagrać w chowanego i nie zaszczycił wydarzenia swoją obecnością. Blaze Bailey, były wokalista, bawił się doskonale, a fani już zacierają ręce na polską premierę 15 maja. Ciekawe, czy dokument zdradzi jakieś sekrety, które przez pół wieku skrywała żelazna dziewica. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po tygodniach plotek ogłosili premierę swojego 25. studyjnego albumu Foreign Tongues, który pojawi się 10 lipca. Na krążku usłyszymy takie gwiazdy jak Robert Smith z The Cure i Paul McCartney. Jak to się stało? Mick Jagger zdradził, że współpraca z McCartneyem była dziełem przypadku, a Robert Smith został niemalże wciągnięty do studia. Cóż, czasem wielkie rzeczy rodzą się z przypadkowych spotkań.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i rusza z solowym projektem. Jej pierwszy singiel, Były momenty, to mieszanka tanecznej energii i słodko-gorzkich wspomnień o nieudanych związkach. W teledysku Kasia pokazuje się w nowej, nieco absurdalnej odsłonie, która z pewnością zaskoczy fanów. Ciekawe, czy solowa kariera przyniesie jej równie wielką popularność, jak duet z bratem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 7 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wilanowie trwają przygotowania do imprezy muzyki elektronicznej Circo Loco, która odbędzie się 9 maja. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu obaw o bezpieczeństwo zabytkowego pałacu i ogrodu. Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, wyraził zaniepokojenie, ponieważ plan imprezy różni się od zatwierdzonego. Organizatorzy zapewniają, że posiadają wszystkie wymagane zgody i podejmują działania minimalizujące wpływ na środowisko. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta – Polskie złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki. Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem. Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca wielu znanych akcji społecznych. Przez ponad 20 lat współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi, w tym Saatchi & Saatchi Poland, gdzie ostatnio pełnił funkcję senior copywritera. Był współtwórcą kampanii Fundacji Rock'n'Roll, takich jak Pierwsze Słowo i Daj z siebie 1,5%. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną

0: energii, z dużym poczuciem humoru i otwartością na ludzi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do dewastacji kilkunastu nagrobków. Nieznani sprawcy zniszczyli płyty nagrobne i fotografie zmarłych, a straty oszacowano na około 10 tysięcy złotych. Policja prowadzi śledztwo w sprawie znieważenia miejsca spoczynku, jednak brak pełnego monitoringu utrudnia ustalenie sprawców. To nie pierwszy taki incydent. Podobne zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2022 roku.
2: Na autostradzie A4 w okolicach Katowic doszło do poważnego wypadku z udziałem pięciu pojazdów, w tym ciężarówki. Dwie osoby zostały ranne. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Trasa jest całkowicie zablokowana, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb na miejscu. Tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Nikodema z województwa śląskiego. Młody mężczyzna, znany w sieci jako Lil Narcyz, zaginął w Chorwacji, gdzie wyjechał do pracy. Po tygodniach niepewności rodzina potwierdziła jego śmierć i apeluje o wsparcie finansowe na sprowadzenie ciała do Polski. Śledztwo w tej sprawie prowadzą chorwackie organy ścigania. Rosja, mimo intensywnych ataków na Ukrainę, utrzymuje znaczne rezerwy pocisków i zwiększa ich produkcję. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Moskwa dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, co podważa wcześniejsze oceny o wyczerpywaniu się rosyjskich zapasów. Ukraina stosuje strategię strzelaj do łucznika, atakując rosyjską infrastrukturę produkcyjną i logistyczną, co wpływa na spadek tempa rosyjskiej kampanii balistycznej. Mimo to Rosja nadal inwestuje w rozwój przemysłu obronnego, co pozwala jej na kontynuowanie zmasowanych ataków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas wizyty w Czechach można napotkać niespodziewane kulturowe różnice, mimo bliskości geograficznej. Okazuje się, że niektóre polskie słowa mogą mieć zupełnie inne, czasem obraźliwe znaczenie dla Czechów. Przykładowo, polskie szukać jest wulgaryzmem, a droga oznacza narkotyki. Przed wyjazdem warto sprawdzić, które słowa mogą być źle zrozumiane, aby uniknąć nieporozumień. Utrzymanie białych skarpet w idealnej czystości może być wyzwaniem, ale istnieje skuteczna metoda. Eksperci zalecają dwuetapowe pranie, które zaczyna się od namoczenia skarpet w mieszance sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Taki zabieg rozluźnia zabrudzenia, co ułatwia ich usunięcie podczas prania w temperaturze co najmniej 60 stopni. Alternatywnie można dodać do prania kwasek cytrynowy, który naturalnie wybiela tkaniny. Tegoroczni maturzyści zdawali rozszerzony angielski, a w arkuszu pojawiło się zaskakujące zadanie związane z popularną grą Wordle. Gra, stworzona w 2021 roku, zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jej zasady polegają na odgadywaniu pięcioliterowego słowa w sześciu próbach. Zadanie wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dzielili się swoim zaskoczeniem i rozbawieniem. Wielu z nich nie spodziewało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgnie po tak aktualny temat z popkultury. W austriackim Linzu doszło do tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginęły trzy osoby. Strzały padły przed jedną z restauracji, a policja zabezpieczyła broń używaną podczas ataku. Według lokalnych mediów sprawca zastrzelił dwie kobiety, a następnie odebrał sobie życie. Jednak te informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Śledztwo trwa, a służby apelują o cierpliwość w oczekiwaniu na dalsze informacje.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodniejszy dzień pozwala złapać oddech. Idealny na rower w sportowej kurtce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje.
2: Senatorowie zakończyli pracę nad projektem 500+ dla małżeństw, co oznacza, że świadczenie nie zostanie wprowadzone. Projekt zakładał jednorazowe wypłaty dla par z długim stażem małżeńskim, ale koszty budziły kontrowersje. Szacowano, że program mógłby kosztować budżet państwa nawet 1 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów wyrażało obawy o napiętą sytuację budżetową. Mimo dużego poparcia społecznego zdecydowano o niekontynuowaniu działań legislacyjnych. Temat może jednak powrócić, gdy sytuacja finansowa kraju się poprawi.
1: Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych.
2: Wynagrodzenia w Biedronce różnią się znacząco w zależności od stanowiska. Kasjerzy i sprzedawcy zarabiają 3400 zł brutto, podczas gdy magazynierzy zaczynają od 5500 zł. Zastępcy kierowników mogą liczyć na minimum 5950 zł, a kierownicy sklepów na co najmniej 7450 zł brutto. Na wyższych szczeblach, w centrali, pensje sięgają nawet 50 tysięcy zł brutto. Mimo cięć wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, różnice w zarobkach między pracownikami a zarządem pozostają ogromne. Biedronka planuje dalszy rozwój, otwierając w tym roku ponad 120 nowych sklepów i remontując 250 placówek. Od północy 8 maja wchodzą w życie nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztować będzie maksymalnie 6,41 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy ponad 7 zł za litr. Wszystkie te ceny są nieco niższe niż poprzednie. Zmiany te wynikają z rozporządzenia ministra energii Miłosza Motyki. Tymczasem na światowych giełdach ceny ropy naftowej rosną, co jest związane z negocjacjami między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump wyraził nadzieję na zawarcie porozumienia, które może zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie.
1: Z najnowszego sondażu wynika, że prawie 60% Polaków woli otrzymywać formularze PIT-11 od pracodawcy, zamiast korzystać z e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje jednak zmiany, które zwolnią pracodawców z obowiązku przekazywania tych dokumentów. Dane miałyby trafiać bezpośrednio do administracji skarbowej, co budzi obawy niecałych 43% ankietowanych o trudności w przekazywaniu 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Tylko niecałe 27% badanych uważa, że wystarczy dostęp do danych wyłącznie w systemie rządowym. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków w styczniu.
2: Od maja ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia wspierającego, które może wynieść nawet 4353 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich dochodów czy pobieranej renty. Kluczowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od stycznia krąg uprawnionych został poszerzony, co daje szansę na wsparcie większej liczbie osób. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
1: Niemiecki rząd ma problem z inwestycją w producenta czołgów KNDS z powodu braku porozumienia w kluczowych kwestiach. Spory dotyczą wielkości udziałów i ceny, co może zagrozić planom zwiększenia zaangażowania w przemyśle zbrojeniowym. KNDS planuje wejść na giełdę w czerwcu, co dodatkowo ogranicza czas na podjęcie decyzji. Współpraca z firmą Drexlmaier ma przyspieszyć produkcję transporterów Boxer. Tymczasem KNDS zmaga się z oskarżeniami o korupcję związanymi z wcześniejszą sprzedażą czołgów do Kataru. Dochodzenie w tej sprawie trwa, a audytorzy wstrzymali wydanie opinii finansowej za 2025 rok. L3 Harris Technologies dostarczy zaawansowany system zarządzania dla nowych fregat typu miecznik marynarki wojennej RP. System ten ma zwiększyć wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo okrętów, co jest kluczowe dla modernizacji polskich sił morskich. Program Miecznik zakłada budowę 3 fregat, które będą wyposażone w nowoczesne systemy uzbrojenia i dowodzenia. Pierwsza jednostka, o Rzeczpospolita Polska Wicher, ma zostać zwodowana w sierpniu. Kolejne jednostki, o Rzeczpospolita Polska Burza i o Rzeczpospolita Polska Huragan, mają wejść do służby do 2031 roku. Nowe fregaty mają przywrócić pełne zdolności eskortowe i obrony powietrznej polskiej floty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory. W 3388 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 maja o 25 na TVP2, Bruno odkryje prawdziwe oblicze swojej świeżo poślubionej żony, Karoliny. Po szalonym ślubie w Las Vegas, Karolina przyzna się do intrygi przeciwko Justinowi, co wzbudzi przerażenie Bruna. Jej działania mogą doprowadzić do aresztowania, jeśli Justin zdecyduje się zgłosić sprawę na policję. Tymczasem Justin zmaga się z oskarżeniami o zdradę, które są wynikiem spreparowanego nagrania. Ola, jego ukochana, nie wierzy w jego niewinność i postanawia wrócić do matki. Czy Bruno zdoła poradzić sobie z szokującą prawdą o Karolinie?
2: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 15 maja na antenie TVP2 pojawi się 97 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Cihan stawia Bejzie twarde ultimatum, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Mukader nie przestaje dręczyć Hanser, a Aysu planuje, jak pomóc jej opuścić sypialnię. Widzowie będą świadkami szczerej rozmowy między Melichem a Cihanem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił popularną Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji, która pozostanie z nami na dłużej, bo w Turcji zrealizowano już 325 odcinków, a produkcja wciąż trwa. Dziedzictwo zaprasza na emocjonujący 920 odcinek, który zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja o 16:05 na TVP1. W najnowszym epizodzie próbna sesja zdjęciowa zamienia się w koszmar, a życie Nany wisi na włosku. Poyraz staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uratować przyjaciółkę z rąk bezwzględnych przestępców. Tymczasem w rezydencji prokuratora więź między Aynur a Sinanem nabiera rumieńców, co nie umyka czujnej Adale. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o losach Seher i jej walce o siostrzeńca, a w rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Odcinek 1935, który zostanie wyemitowany 19 maja, przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Aleksander Sowiński odkryje tajemnicę Kasi i wykorzysta ją do szantażu. Wątek Kasi, Jakuba i Mariusza zakończy się przed finałem sezonu, pozostawiając widzów w napięciu. Kolejny sezon obiecuje jeszcze więcej dramatycznych wydarzeń. Kasia będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw, a Karski, gdy dowie się, że jest ojcem Zosi, nie zamierza odpuścić. Nowe odcinki pojawią się późną jesienią, a na planie już teraz dzieje się wiele. Krzysztof Kwiatkowski i Paulina Lasota zapowiadają, że emocji nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Natalka Mostowiak stanie twarzą w twarz z niebezpieczną Darią, byłą ukochaną Mikołaja Lipińskiego. W wyniku ich konfrontacji padną strzały, co może oznaczać poważne zagrożenie dla życia Natalki. Czy bohaterka przeżyje? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi przez całe wakacje. Zakończenie sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy Natalki wyjaśnią się dopiero jesienią. Czy scenarzyści zdecydują się na całkowite usunięcie tej postaci z serialu? Czas pokaże. Finał sezonu M jak miłość zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 1936 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Artur Rogowski zdradzi swoją żonę Marysię z Joanną. Zakazane uczucie do młodszej lekarki okaże się tak silne, że Artur postanowi postawić wszystko na jedną kartę. W dramatycznej scenie wyzna Joannie miłość i zacznie ją całować, nie zdając sobie sprawy, że jego córka Agnes wszystko zobaczy. Czy to oznacza koniec małżeństwa Rogowskich? Marysia dowie się o zdradzie, co może być dla niej ciosem, zwłaszcza że Artur już raz ją opuścił. W kolejnym sezonie dowiemy się, czy Artur zdecyduje się na życie z Joanną. Teresa Lipowska, jako ekranowa Barbara, łagodnie ocenia zdradę Artura, podkreślając, że miłość bywa skomplikowana.
1: W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika i Tobiasz po powrocie do willi odbyli szczerą rozmowę i wspólną randkę, co rozgrzało atmosferę między nimi. Weronika nie kryje swoich uczuć i przyznała, że chyba zakochała się w Tobiaszu, co wywołało spore poruszenie wśród uczestników. Tobiasz jednak podchodzi do tych deklaracji z ostrożnością, podkreślając, że takie słowa mają dużą wagę. Po programie para nie zerwała kontaktu, co sugerują ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana z powrotem Marty do programu, co może postawić Tobiasza przed trudnym wyborem. Widzowie mogą spodziewać się prawdziwego, emocjonalnego rollercoastera.
2: nadchodzącym 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia Hubert stanie przed trudnym wyzwaniem na ulicy Zacisznej. Jego zaufanie do bliskich zostanie wystawione na próbę, gdy odkryje, że Agata interesuje się ofertą dewelopera. To wywoła napiętą atmosferę między rodzeństwem. W tym samym czasie Broda otworzy się na temat swojego osamotnienia i braku informacji o biologicznym ojcu. Alex z kolei przygotowuje się do wyjazdu do Londynu, planując artystyczną wystawę portretów swojej mamy. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 25 na kanale TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne zmagania warszawskich rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 6 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Majowy chłód zaskakuje. Idealna pora na warstwowe ubranie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.
3: Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski. Premier Donald Tusk przebywa z wizytą we Włoszech, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV oraz premier Giorgią Meloni. Rozmowy z włoską premier dotyczyły podniesienia relacji polsko-włoskich na wyższy poziom. Tusk podkreślił, że obecne stosunki między krajami są już bardzo dobre. Po spotkaniu oboje politycy planują wspólne wystąpienie dla mediów. Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W austriackim Linzu doszło do tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginęły 3 osoby. Strzały padły przed jedną z restauracji, a policja zabezpieczyła broń używaną podczas ataku. Według lokalnych mediów sprawca zastrzelił 2 kobiety, a następnie odebrał sobie życie. Jednak te informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Śledztwo trwa, a służby apelują o cierpliwość w oczekiwaniu na dalsze informacje. 2 drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, z czego jeden uderzył w skład ropy naftowej w Rezeknę. Minister obrony Łotwy, Andris Spruc, zasugerował, że drony mogły być wystrzelone przez Ukrainę w kierunku Rosji. W związku z incydentem odwołano zajęcia w szkołach w miastach przy granicy z Rosją, a prezydent Evika Silina zwołała posiedzenie kryzysowe. Służby nadal poszukują drugiego wraku drona. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
3: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Catherine Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Catherine Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
2: Utrzymanie białych skarpet w idealnej czystości może być wyzwaniem, ale istnieje skuteczna metoda. Eksperci zalecają dwuetapowe pranie, które zaczyna się od namoczenia skarpet w mieszance sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Taki zabieg rozluźnia zabrudzenia, co ułatwia ich usunięcie podczas prania w temperaturze co najmniej 60 stopni. Alternatywnie można dodać do prania kwasek cytrynowy, który naturalnie wybiela tkaniny. Tegoroczni maturzyści zdawali rozszerzony angielski, a w arkuszu pojawiło się zaskakujące zadanie związane z popularną grą Wordle. Gra, stworzona w 2021 roku, zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jej zasady polegają na odgadywaniu 5-literowego słowa w 6 próbach. Zadanie wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dzielili się swoim zaskoczeniem i rozbawieniem. Wielu z nich nie spodziewało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgnie po tak aktualny temat z popkultury. Polsce imię Dionizy, pochodzące od greckiego boga wina i ekstazy, jest jednym z najrzadszych. Obecnie nosi je zaledwie 1130 mężczyzn, co plasuje je na 450. miejscu w rankingu popularności. Mimo swojej rzadkości, imię to ma bogatą historię i intrygujące znaczenie, przywołując skojarzenia z antyczną kulturą grecką. W ubiegłym roku imię Dionizy nadano 11 chłopcom, co było najwyższą liczbą w ostatnim dziesięcioleciu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska szykuje się do podboju wiedeńskiej sceny Eurowizji z piosenką Pray. Polska ekipa, jak zawsze, postawiła na spektakularne efekty. Czterech tancerzy i dwumetrowa rampa mają zrobić wrażenie na widzach. Za artystyczną stronę odpowiada Kamil Staszczyszyn, a Jacek Dybowski czuwa nad realizacją obrazu. Polska wystąpi jako 14 podczas półfinału 12 maja, a fani już zacierają ręce na emocje, które przyniesie ten jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji.
2: Wielkie emocje przed finałem Miss Polski 2026. Już w sobotę 24 wybrane kandydatki z całego kraju staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki. Wśród nich studentki prawa, medycyny, a nawet technologii jądrowej, a także artystki i właścicielki firm. Konkurs piękności to już nie tylko uroda, ale i osobowość, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Miss Polski jako ambasadorkę na arenie międzynarodowej. Czekamy na wielki finał w Nowym Sączu. Filip Heiser, znany dziennikarz, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze swojej książki z tajemniczą 20-letnią Bianką. Jak się okazuje, młoda dama skradła serce Filipa, a ich związek rozwija się w zawrotnym tempie. Zygmunt Heiser, ojciec Filipa, jest zachwycony nową wybranką syna i życzy im szczęścia. Cóż, miłość nie zna granic, a serce Filipa zdecydowanie nie pyta o datę urodzenia. Izabella Kszan, była Miss Polonia, nie przestaje zaskakiwać. Z wybiegów skoczyła na ekrany telewizorów, a teraz podbija siłownię, pokazując, że potrafi wyciskać nie tylko uśmiechy, ale i ciężary. Jej najnowsze nagrania z treningów to prawdziwa motywacyjna bomba dla fanów, a wszystko to z uśmiechem i luzem, który sprawia, że nawet boks wydaje się być zabawą. Kto by pomyślał, że piękno i siła mogą iść w parze tak zgrabnie?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje. W piątej edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące?
2: Magdalena Narożna, królowa disco polo, znów zrobiła furorę w sieci. Tym razem zaprezentowała się w odważnym kostiumie kąpielowym, który podkreślił jej smukłą sylwetkę. Internauci nie mogli się powstrzymać od komplementów, a internet niemal eksplodował od zachwytów nad jej figurą życia. Narożna, nie zważając na krytykę, konsekwentnie pokazuje, że czuje się świetnie we własnej skórze i nie zamierza rezygnować z kontaktu z fanami. Konrad Skolimowski, gwiazda polskiej popkultury, nie tylko śpiewa, ale i inwestuje w stacje benzynowe, bo przecież kto by nie chciał mieć własnej sieci paliwowej? Jego droga do milionów była pełna refleksji, a teraz z kieliszkiem szampana i plikiem banknotów w ręku zastanawia się, czy to naprawdę było takie mądre. Skolim, który kiedyś chwalił się gotówką, teraz z dystansem patrzy na swoje dawne zdjęcia, bo przecież każdy raper musi mieć takie w albumie, prawda? Ciekawe, czy jego nowe stacje też będą miały tak konkurencyjną cenę jak jego dawne zdjęcia.
1: Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Katy Perry znów na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą swoich muzycznych hitów, ale i kosmicznych przygód. Związek z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, to tylko początek jej ekscentrycznych eskapad. Po szaleństwach na Coachella i wizytach w Rzymie planuje koncert w autorytarnym kraju. Cóż, życie Katy to prawdziwy roller coaster. Metallica, zespół, który zdobył serca milionów, kryje w sobie mroczną historię. Śmierć Cliffa Burtona w 1986 roku była dla grupy prawdziwym ciosem, z którym nie mogli się pogodzić. Jason Newsted, nowy basista, wspomina, jak wprowadzał optymizm do zespołu, podczas gdy reszta tonęła w smutku i alkoholu. Choć Metallica wciąż była na scenie, za kulisami rozgrywał się prawdziwy dramat.
1: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień.
2: Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, nie przestaje zaskakiwać. Po zaledwie 5 miesiącach od odejścia z zespołu nie tylko rozwija solową karierę, ale także dołącza do Dragon Force jako pierwsza frontmanka w historii tej grupy. Ciekawe, jak Mark Hudson, dotychczasowy lider wokalny, odnajdzie się w tej nowej sytuacji. Alisa zadebiutuje z Dragon Force już 9 maja na Welcome to Rockville, a fani metalu zacierają ręce na tę niecodzienną współpracę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Warszawie trwa proces dotyczący tragicznego wypadku z lipca 2024 roku, kiedy na 18-letniego Dymytra spadł z dachu 30-kilogramowy kocioł. Świadek zdarzenia, Marcel C., opisał dramatyczną walkę o życie chłopaka, który zmarł tydzień po wypadku. Na ławie oskarżonych zasiadł Grzegorz W., oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Świadek zwrócił uwagę na brak odpowiedniego oznaczenia strefy robót, co mogło przyczynić się do tragedii. W Warszawie pasażerowie metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1 z powodu awarii technicznej na stacji Kabaty. Pociągi kursują tylko między stacjami Młociny i Stokłosy, a uruchomiono komunikację zastępczą. Dodatkowe autobusy linii 710, 724 i 742 zostały skierowane na wydłużone trasy, by ułatwić dojazd do działającej części metra. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, ale na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce wyrażają głęboki niepokój o przyszłość swoich pociech. Joanna Wołoch, blogerka i matka dwojga niepełnosprawnych dzieci, podkreśla brak systemowych rozwiązań i miejsc w placówkach opiekuńczych. Mimo ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rzeczywistość wciąż nie spełnia oczekiwań. Rodzice apelują do polityków o konkretne działania, które zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo i ciągłość opieki. Porąbka Uszewska w Małopolsce to miejsce o bogatej historii i niezwykłych krajobrazach. Wieś słynie z wiernej kopii groty Matki Bożej z Lourdes, która przyciąga wielu turystów i pielgrzymów. Znajduje się tam również neogotycki kościół świętego Andrzeja Apostoła, zaprojektowany przez Jana Sas-Zubrzyckiego. Porąbka Uszewska to idealne miejsce dla tych, którzy szukają spokoju i pięknych widoków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Trwają poszukiwania 16-letniego Doriana Gila, który zaginął 6 maja w Krakowie. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na osiedlu Jagiellońskim i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Dorian ma 181 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne oczy i krótkie włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemną kurtkę, krótkie spodnie i czarne buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu. Trwa dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki, który zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. 57-letni kierowca Mitsubishi, który potrącił posła, został zwolniony po wpłacie kaucji, co spotkało się z protestem prokuratury. Sąd okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy 12 maja wniosek o ponowne aresztowanie mężczyzny. Śledczy intensywnie analizują dowody, w tym zapisy z telefonów i monitoringu, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także 1 baza logistyczna w Bydgoszczy, 4 brygada logistyczna oraz 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii. Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, twierdzi, że psy mogą pić wodę z kałuży podczas spacerów, o ile ich układ pokarmowy i odpornościowy nie są osłabione. Według niej woda z kałuży jest dla psów atrakcyjna ze względu na instynkt i zapach. Sumińska odradza podawanie psom przegotowanej lub butelkowanej wody, aby nie osłabiać ich naturalnej odporności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdu. Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do zrozumienia Czarzastego. Papież Leon XIV spotkał się z prezydium konferencji Episkopatu Polski, gdzie biskupi zaprosili go do odwiedzenia Polski. Choć nie ma pewności, czy wizyta odbędzie się w 2027 roku, papież wyraził zainteresowanie przyjazdem. Podczas spotkania poruszono także temat 60. rocznicy orędzia biskupów polskich do niemieckich oraz sytuacji religii w polskich szkołach. Papież, który wielokrotnie odwiedzał Polskę jako przeor zakonu św. Augustyna, podkreślił, że kraj ten jest mu bliski.
0: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, którym dowodzi polski kapitan Jan Dobrogowski, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek ze 150 turystami utknął w rejonie wysp Zielonego Przylądka, a 3 osoby zmarły. Jedna z pasażerek, która opuściła statek, przeniosła wirusa do Holandii. Komisja Europejska uspokaja, że ryzyko dla Europejczyków jest niskie, ale sytuacja jest monitorowana.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Białymstokiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 11 stopni. Tymczasem nad Wrocławiem będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 12 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to, jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Renaj Stubbs, była liderka rankingu deblowego, w swoim podcaście skomentowała obecną sytuację Iggy Świątek przed French Open i turniejem WTA w Rzymie. Świątek, która w tym sezonie jeszcze nie dotarła do półfinału, zmierzy się w Rzymie z Katy McNally. Stubbs podkreśliła, że turniej w Rzymie będzie dla Iggy emocjonalnym testem, zwłaszcza w kontekście zmian w jej sztabie szkoleniowym. Australijka uważa, że wynik w Rzymie może wpłynąć na mentalne nastawienie Świątek przed Roland Garros. Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski.
2: Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 8 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Radio Super Express.

0: gdzie leży twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ewa i Romeo postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ten wyjątkowy moment zaplanowali na 28 maja o godzinie 25 w TVP2. Zakochani 18-latkowie, pełni pewności co do swojej miłości, zorganizują skromną ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami ich ślubu będą przyjaciele Ewelina i Witek, którzy obiecają zachować wszystko w tajemnicy. Ewa i Romeo nie poinformują swoich opiekunów o planach, co może prowadzić do przykrych konsekwencji. Po nocy poślubnej w 3391 odcinku młoda para ogłosi swoją decyzję rodzinom, co wywoła niemały szok. Zakochani będą musieli stawić czoła skutkom swojego spontanicznego kroku. M jak Miłość wkracza na emocjonującą ścieżkę w 1932 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja 2026 roku, o 20.55 na TVP2. Aneta nie zamierza odpuścić Kasi, dopóki ta nie przyzna Jakubowi, że to on jest ojcem jej córki Zosi. Kasia, pogrążona w kłamstwach, ukrywa prawdę przed Mariuszem i Jakubem, co wywołuje u niej coraz większe wyrzuty sumienia. Mariusz zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, ale Kasia nie zdradza mu swoich tajemnic. Aneta, znając prawdę, naciska na Kasię, by ta wreszcie wyjawiła swoje sekrety. Choć Aneta nie zamierza zdradzić Kasi przed Mariuszem, nie zamierza też dłużej dźwigać ciężaru tej tajemnicy. Czy Kasia zdecyduje się na odważny krok i wyzna prawdę? W finałowym odcinku sezonu M jak Miłość, numer 1936, Hania odkrywa niepokojące zmiany w zachowaniu swojej mamy, Natalii. Dziewczynka, która jeszcze niedawno wspierała związek Natalii z Adamem Karskim, zaczyna podejrzewać, że w rodzinie dzieje się coś niepokojącego. Natalia odwołuje ślub z Adamem, co wywołuje u niego irytację, a sama zaczyna spotykać się z Mikołajem. Hania, zaniepokojona, obserwuje matkę coraz uważniej, dostrzegając, że dorosłe życie jest bardziej skomplikowane, niż się jej wydawało. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20.55 w TVP2. To emocjonalne zakończenie sezonu pokazuje, że Hania musi zmierzyć się z trudnymi dorosłymi emocjami, które burzą jej dziecięce wyobrażenia o idealnej rodzinie.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzą emocjonujące chwile. W odcinkach od 4213 do 4215, które zostaną wyemitowane w najbliższych dniach, Kasia i Darek szykują zasadzkę na Kalinę. W odcinku 4213 Kasia stawia czoła Kalinie, ujawniając jej sekret o romansie z Łukaszem, co wywołuje u intrygantki panikę. Darek z kolei naciska na Łukasza, by ten pomógł w ogrążeniu Kaliny. W odcinku 4215 Kasia i Zakościelna docierają do Kamy, stawiając jej ultimatum, co jeszcze bardziej pogłębia desperację Kaliny. Tymczasem w redakcji wybucha skandal, gdy Sandra donosi Smolnemu o naruszeniu dziennikarskich standardów przez Igora. Sytuacja staje się napięta, a Krzysztof i Igor muszą połączyć siły, by ratować sytuację.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 w 868 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Leonor staje przed trudnym wyborem, zastanawiając się nad swoją relacją z żonatym Inigo. Tymczasem Liberto, który odkrył ich sekret, musi zmierzyć się z własnymi dylematami. W tle tych wydarzeń pułkownik Valverde podejmuje desperacką próbę ratowania Sylwii przed niebezpieczeństwem. Casilda, nieświadoma śmierci Martina, pozostaje pod wpływem środków uspokajających. Blanka z kolei zmaga się z problemami zdrowotnymi, które mogą zagrozić jej dziecku. Odcinek 868 zostanie wyemitowany 14 maja o 18.55 na TVP1. To kolejna okazja, by zanurzyć się w skomplikowane losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
2: Barwy Szczęścia zapowiadają emocjonujące odcinki od 3382 do 3386, które będą emitowane od 18 do 22 maja na TVP2 o godzinie 25. W najbliższych odcinkach Bruno i Karolina wyruszają do Las Vegas, gdzie Bruno niespodziewanie proponuje Karolinie ślub. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard, co prowadzi do oskarżeń i napięć. Luisa, zdradzona przez Aro, rozważa przerwanie studiów, a Damian zwalnia Aro za romans z klientem. Z kolei Marcin, po zawodowych zawirowaniach, trafia na stanowisko dzielnicowego. W tle tych wydarzeń Wilk naciska na Agatę w sprawie zakupu mieszkania, a Lucyna manipuluje, by zignorowała pretensje Huberta. Wszystkie odcinki dostępne będą również w serwisie TVP VOD. W najnowszym, 96. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Hancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, podejmuje dramatyczną decyzję, która wstrząsa całą rezydencją. Jej powrót do domu wywołuje burzę, prowadząc do ostrego konfliktu między mężczyznami. Cichan w desperackim ruchu zamyka Hancer w sypialni, co spotyka się z gwałtownym sprzeciwem Nusreta. Wydarzenia te mogą na zawsze zmienić układ sił w rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o trudnych wyborach i wielkim poświęceniu, gdzie losy osieroconej Hancer splatają się z życiem wpływowej rodziny Develioglu. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi i Kan Tarakçı.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 7 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Taki maj to doskonały moment na książkę, koc i spokojny wieczór.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W miejscowości Alsbach-Henlein w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. 10-letni chłopiec, manewrując vanem na podwórku, śmiertelnie potrącił swoją 39-letnią matkę. Kobieta próbowała interweniować, gdy dziecko straciło kontrolę nad pojazdem. Mimo szybkiej reakcji ratowników, jej życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością.
2: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, którym dowodzi polski kapitan Jan Dobrogowski, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek ze 150 turystami utknął w rejonie wysp Zielonego Przylądka, a 3 osoby zmarły. Jedna z pasażerek, która opuściła statek, przeniosła wirusa do Holandii. Komisja Europejska uspokaja, że ryzyko dla Europejczyków jest niskie, ale sytuacja jest monitorowana.
0: Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Patch-to-opiętuch, na mojączy jak poraz. 3 kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących. W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także jedna baza logistyczna w Bydgoszczy, 4 Brygada Logistyczna oraz 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na warszawskich Siekierkach trwa budowa nowego centrum handlowego Plac Wiślany, które ma zostać otwarte w połowie 2027 roku. Wśród najemców znajdą się popularne marki, takie jak Biedronka, Action i Media Expert. Inwestycja ma zaspokoić potrzeby mieszkańców szybko rozwijającego się Mokotowa, wpisując się w koncepcję miasta 15-minutowego. Przy centrum powstanie również skwer parkowy, oferujący przestrzeń do relaksu. Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, twierdzi, że psy mogą pić wodę z kałuży podczas spacerów, o ile ich układ pokarmowy i odpornościowy nie są osłabione. Według niej woda z kałuży jest dla psów atrakcyjna ze względu na instynkt i zapach. Sumińska odradza podawanie psom przegotowanej lub butelkowanej wody, aby nie osłabiać ich naturalnej odporności. Cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdób.
2: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrits OU autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek. Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do zrozumienia Czarzastego. Poseł Robert Telus spędził długi majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słoneczni. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych. W Warszawie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli liczni politycy, w tym premier Donald Tusk, a także Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel zmarłego. Olechowski zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Rodzina prosiła o wsparcie Fundacji Kapucyńskiej zamiast kwiatów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Axel, chłopak z Bułgarii, który jeszcze niedawno nie potrafił rozpalić ogniska, triumfuje w finale 5. edycji programu Farma. Jego przemiana z nieporadnego młodzieńca w doświadczonego hodowcę świnek wzbudziła podziw widzów, choć nie zabrakło też głosów krytyki. Konflikty z innymi uczestnikami, a nawet z własnym ojcem, nie przeszkodziły mu zdobyć tytułu superfarmera i najsympatyczniejszego farmera programu. Cóż, niektórzy twierdzą, że wystarczyło sprzedać łzawą historyjkę, by zdobyć serca publiczności. Joanna Moro na premierze spektaklu Wpadka niemal zaliczyła wpadkę. Aktorka pojawiła się w jasno-błękitnym garniturze z dekoltem do pasa, bez bluzki czy bielizny, co wymagało od niej nie lada uwagi. Na szczęście, mimo ryzykownej stylizacji, udało jej się uniknąć niechcianych zdjęć. To był wieczór pełen emocji, a Moro i jej przyjaciółka Anna Gzyra bawiły się doskonale, choć jedna z nich postawiła na bardziej bezpieczny strój.
2: Andrzej Olechowski, założyciel Platformy Obywatelskiej i były minister, pożegnał się z tym światem 25 kwietnia, pozostawiając po sobie pustkę w sercach wielu. Na jego pogrzebie, który odbył się 6 maja, pojawiła się cała plejada znanych osobistości. Od polityków po ludzi kultury. Wśród nich byli m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Wojciech Mann, który z rozrzewnieniem wspominał swojego przyjaciela. Olechowski, dyplomata i ekonomista, miał 78 lat, a jego odejście to kolejny cios dla polskiej sceny politycznej. Axl Rose z Guns N' Roses postanowił w końcu zdradzić, do kogo skierowany był ich słynny utwór You Could Be Mine. Okazuje się, że tekst powstał z myślą o pewnej dziewczynie, która mogłaby być z gitarzystą Izim Stradlinem, gdyby tylko rzuciła kokainę i inne przyjemności. Axl przyznał, że środkowa część piosenki to jego własne miłosne porażki. Tymczasem Guns N' Roses szykują się na 2 koncerty w Polsce, które odbędą się w czerwcu w Gliwicach. To będzie prawdziwa rockowa uczta.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Alex James, basista Blur, postanowił nie owijać w bawełnę i porównał słynny festiwal Glastonbury do narkotykowego ciągu. To dość zaskakujące, zwłaszcza że Blur wielokrotnie tam występował. James nie szczędził też pochwał dla duńskiego Roskilde, które porównał do baśni Hansa Christiana Andersena. A co z przyszłością Blur? Damon Albarn, lider zespołu, zasugerował, że ich ostatni koncert mógł być naprawdę ostatnim. Cóż, czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy rzeczywiście koniec pewnej epoki. Dave Gahan, wokalista Depeche Mode, to prawdziwa ikona muzyki, ale jego życie to nie tylko sceniczne występy. Zaskakujące fakty z jego przeszłości, jak nieznajomość biologicznego ojca czy demolowanie biura kuratora, pokazują, że droga do sławy była kręta. Mimo burzliwej młodości, Gahan zdołał stać się legendą, a jego ulubiony album Ultra to świadectwo walki z uzależnieniem. Cóż, nie każdy kot ma 9 żyć, ale Dave z pewnością wykorzystał swoje szanse na maksa.
1: Iron Maiden, legendarna ikona heavy metalu, świętuje swoje 50-lecie w wielkim stylu, prezentując światu dokument Burning Ambition. Na londyńskiej premierze filmu, która odbyła się 5 maja, pojawili się członkowie zespołu, choć lider Steve Harris postanowił zagrać w chowanego i nie zaszczycił wydarzenia swoją obecnością. Blaze Bailey, były wokalista, bawił się doskonale, a fani już zacierają ręce na polską premierę 15 maja. Ciekawe, czy dokument zdradzi jakieś sekrety, które przez pół wieku skrywała żelazna dziewica. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po tygodniach plotek ogłosili premierę swojego 25. studyjnego albumu Foreign Tongues, który pojawi się 10 lipca. Na krążku usłyszymy takie gwiazdy jak Robert Smith z The Cure i Paul McCartney. Jak to się stało? Mick Jagger zdradził, że współpraca z McCartneyem była dziełem przypadku, a Robert Smith został niemalże wciągnięty do studia. Cóż, czasem wielkie rzeczy rodzą się z przypadkowych spotkań.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i rusza z solowym projektem. Jej pierwszy singiel Były Momenty to mieszanka tanecznej energii i słodko-gorzkich wspomnień o nieudanych związkach. W teledysku Kasia pokazuje się w nowej, nieco absurdalnej odsłonie, która z pewnością zaskoczy fanów. Ciekawe, czy solowa kariera przyniesie jej równie wielką popularność jak duet z bratem.
1: Dawid Podsiadło znów króluje na polskich falach radiowych, zdobywając tytuł najczęściej odtwarzanego artysty w 2025 roku. Związek Producentów Audio-Wideo opublikował raport, który pokazuje, że polscy artyści nie ustępują zagranicznym gwiazdom. Na podium znaleźli się także Damiano Dawid z Måneskin i Oskar Cyms. W zestawieniu nie zabrakło rockowych legend jak Queen czy Bon Jovi, a Lady Punk dumnie reprezentuje polski rock na 45. miejscu. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że Coldplay kiedyś grał rocka, zanim zaczął romansować z popem. Duran Duran powraca z nowym utworem Free to Love, który ma być disco na miarę lat 20. XXI wieku. Zespół, który kiedyś podbił świat kultową okładką albumu Rio, teraz stawia na cyberpunk i euforyczne brzmienia. Ciekawe, że mimo ogromnego sukcesu, muzycy nigdy nie poznali twórcy tej słynnej okładki, Patricka Nagla. A teraz z pomocą Nila Rodgersa chcą nas przekonać, że prawdziwa miłość jest wolna i bezwarunkowa. Czyżby nowa era miłości i disco właśnie nadeszła?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wilanowie trwają przygotowania do imprezy muzyki elektronicznej Circo Loco, która odbędzie się 9 maja. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu obaw o bezpieczeństwo zabytkowego pałacu i ogrodu. Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, wyraził zaniepokojenie, ponieważ plan imprezy różni się od zatwierdzonego. Organizatorzy zapewniają, że posiadają wszystkie wymagane zgody i podejmują działania minimalizujące wpływ na środowisko.
1: Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron, gdzie wyłudzają dane osobowe i bankowe. Kliknięcie w link może skutkować utratą oszczędności i kradzieżą tożsamości. W przypadku takich wiadomości zaleca się zachowanie ostrożności i weryfikację informacji bezpośrednio w urzędach.
0: Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem.
1: W Raszynie, na ulicy Mokrej, doszło do tragicznego zdarzenia. Przed jednym z domów znaleziono ciało kobiety, a według nieoficjalnych informacji padły strzały. Podejrzewa się, że sprawcą jest osoba bliska ofierze, być może jej obecny lub były partner. Na miejscu intensywnie pracują śledczy, a teren został zabezpieczony przez policję.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca wielu znanych akcji społecznych. Przez ponad 20 lat współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi, w tym Saatchi & Saatchi Poland, gdzie ostatnio pełnił funkcję senior copywritera. Był współtwórcą kampanii Fundacji Rock'n'Roll, takich jak Pierwsze Słowo i Daj z siebie 1,5%. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną energii, z dużym poczuciem humoru i otwartością na ludzi.
1: Polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały nowe połączenie na trasie Warszawa-San Francisco. Loty będą odbywać się 4 razy w tygodniu w sezonie letnim 2020.

0: 2006 roku. San Francisco to już szóste miasto w USA, do którego można polecieć bezpośrednio z Warszawy. Nowa trasa ma wspierać rozwój relacji biznesowych i turystycznych między Polską a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych.
1: W Olkuszu wybuchł konflikt o zamkniętą drogę, która od lat służyła mieszkańcom jako skrót do stacji kolejowej i centrum miasta. Prywatna firma zamknęła przejście, twierdząc, że miasto nie płaciło za jego użytkowanie, podczas gdy władze Olkusza uznają żądania finansowe właściciela za wygórowane. Mieszkańcy muszą teraz nadrabiać nawet 3 kilometry, co budzi ich frustrację. Miasto pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem, planując odbudowę kładki nad rzeką Babą.
0: 57-letni kierowca Mitsubishi, podejrzany o śmiertelne potrącenie Łukasza Litewki, nadal może prowadzić pojazdy, ponieważ nie zastosowano wobec niego zakazu prowadzenia. Prokuratura wyjaśnia, że cofnięcie uprawnień nie jest automatyczne i zależy od dalszych ustaleń dochodzeniowych. Mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, ale prokuratura złożyła zażalenie, domagając się jego aresztowania. Decyzja w tej sprawie zapadnie 12 maja.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rosja, mimo intensywnych ataków na Ukrainę, utrzymuje znaczne rezerwy pocisków i zwiększa ich produkcję. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Moskwa dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, co podważa wcześniejsze oceny o wyczerpywaniu się rosyjskich zapasów. Ukraina stosuje strategię strzelaj do łucznika, atakując rosyjską infrastrukturę produkcyjną i logistyczną, co wpływa na spadek tempa rosyjskiej kampanii balistycznej. Mimo to Rosja nadal inwestuje w rozwój przemysłu obronnego, co pozwala jej na kontynuowanie zmasowanych ataków.
1: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Catherine Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Catherine Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
0: Utrzymanie białych skarpet w idealnej czystości może być wyzwaniem, ale istnieje skuteczna metoda. Eksperci zalecają dwuetapowe pranie, które zaczyna się od namoczenia skarpet w mieszance sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Taki zabieg rozluźnia zabrudzenia, co ułatwia ich usunięcie podczas prania w temperaturze co najmniej 60 stopni. Alternatywnie można dodać do prania kwasek cytrynowy, który naturalnie wybiela tkaniny. Na Łotwie doszło do incydentu z udziałem dronów, które wleciały nad terytorium kraju od strony Rosji. Dwa z nich spadły, uszkadzając między innymi zbiornik na ropę w Rzeżycy, a trzeci zawrócił w stronę Rosji. Łotewskie wojsko przyznało, że systemy obrony powietrznej nie wykryły tych dronów. W związku z tym incydentem łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela Rosji, wręczając mu notę protestacyjną.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce.
2: Electromobility Poland jest blisko ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn w ramach projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Projekt ma otrzymać 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na rozwój nowoczesnego hubu elektromobilności w Polsce. Współpraca z Foxconnem, znanym z produkcji dla Apple, obejmie transfer technologii i budowę lokalnego łańcucha dostaw. To pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny Foxconna w Europie, co oznacza strategiczne wejście na nowy rynek. Oficjalne ogłoszenie współpracy jest blisko. A projekt Izera wkracza w decydującą fazę.
1: Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę. Otodom, jeden z największych portali ogłoszeniowych w Polsce, wprowadza nowe zasady rozliczeń z agencjami nieruchomości, co wywołało falę krytyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w odpowiedzi na skargi pośredników dotyczące drastycznych podwyżek i niejasnych reguł. Nowy model opłat uzależnia wysokość opłat od łącznej wartości nieruchomości oferowanych przez pośrednika, co może znacząco wpłynąć na koszty dla agencji działających na drogich rynkach. UOKiK bada, czy Otodom nadużywa swojej pozycji rynkowej, co mogłoby ograniczyć konkurencję. Wynik postępowania może wpłynąć na ceny nieruchomości, które mogą wzrosnąć, jeśli koszty zostaną przerzucone na klientów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia. Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Na rynku pracy szykują się duże zmiany. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada intensywne kontrole firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych i oferują pracownikom niskie stawki. Od 8 lipca inspektorzy będą mogli nie tylko kontrolować, ale także nakazywać zmianę umów na etaty. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla firm, sięgające nawet 60 tysięcy złotych. Skargi pracowników na niskie wynagrodzenia i złe traktowanie rosną lawinowo, co ma być kluczowym sygnałem do działania. Inspekcja liczy na to, że dzięki nowym przepisom pracownicy zyskają większą ochronę i uczciwe warunki pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Ted Turner, założyciel CNN i pionier całodobowej telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Turner był wizjonerem, który zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Jego medialne imperium obejmowało nie tylko telewizję, ale także sport, w tym drużynę Atlanta Braves. Znany z odwagi i kontrowersji, był także jednym z największych filantropów, przekazując $1 miliard na rzecz ONZ. W ostatnich latach zmagał się z otępieniem z ciałami Lewiego, wycofując się z życia publicznego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 15 maja na antenie TVP2 pojawi się 97 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Cihan stawia Bejzie twarde ultimatum, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Mukader nie przestaje dręczyć Hancer, a Aysu planuje, jak pomóc jej opuścić sypialnię. Widzowie będą świadkami szczerej rozmowy między Melichem a Cihanem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił popularną Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji, która pozostanie z nami na dłużej, bo w Turcji zrealizowano już 325 odcinków, a produkcja wciąż trwa. Dziedzictwo zaprasza na emocjonujący 920 odcinek, który zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja o 16:05 na TVP1. W najnowszym epizodzie próbna sesja zdjęciowa zamienia się w koszmar, a życie Nany wisi na włosku. Poyraz staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uratować przyjaciółkę z rąk bezwzględnych przestępców. Tymczasem w rezydencji prokuratora więź między Aynur a Sinanem nabiera rumieńców, co nie umyka czujnej Adale. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o losach Seher i jej walce o siostrzeńca, a w rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 290 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja, o godzinie 14 na antenie TVP1. Ferit, pełen optymizmu, planuje przyszłość z Seyran, ale ich wizje się rozmijają. W domu Korhanów szykuje się wstrząs, który zmieni życie jednego z domowników. Orhan odkrywa, że dziecko Betul nie jest jego biologicznym potomkiem, ale postanawia ukryć tę prawdę. Tymczasem Suna prosi Ferita o zachowanie tajemnicy dotyczącej ich problemów finansowych. Esme konfrontuje Kazima z jego manipulacjami domowymi rachunkami, co prowadzi do ogromnej awantury. Serial obfituje w emocje, rodzinne spiski i nieoczekiwane zwroty akcji. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Odcinek 1935, który zostanie wyemitowany 19 maja, przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Aleksander Sowiński odkryje tajemnicę Kasi i wykorzysta ją do szantażu. Wątek Kasi, Jakuba i Mariusza zakończy się przed finałem sezonu, pozostawiając widzów w napięciu. Kolejny sezon obiecuje jeszcze więcej dramatycznych wydarzeń. Kasia będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw, a Karski, gdy dowie się, że jest ojcem Zosi, nie zamierza odpuścić. Nowe odcinki pojawią się późną jesienią, a na planie już teraz dzieje się wiele. Krzysztof Kwiatkowski i Paulina Lasota zapowiadają, że emocji nie zabraknie. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Natalka Mostowiak stanie twarzą w twarz z niebezpieczną Darią, byłą ukochaną Mikołaja Lipińskiego. W wyniku ich konfrontacji padną strzały, co może oznaczać poważne zagrożenie dla życia Natalki. Czy bohaterka przeżyje? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi przez całe wakacje. Zakończenie sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy Natalki wyjaśnią się dopiero jesienią. Czy scenarzyści zdecydują się na całkowite usunięcie tej postaci z serialu? Czas pokaże. Serial Na Wspólnej w odcinkach 4213 i 4214 przynosi dramatyczne zwroty w życiu Oli. Mariusz, jej mąż, ponownie zawodzi, co skłania Olę do szukania wsparcia u nowego klienta, Dominika Zduńskiego. W odcinku 4213 Mariusz obiecuje poprawę i terapię, ale szybko rezygnuje, wracając do destrukcyjnych nawyków. Ola, zaniepokojona jego zasłabnięciem, zaczyna zbliżać się do Zduńskiego. W odcinku 4214 Mariusz budzi się w nieznanej piwnicy, a po powrocie do domu dochodzi do ostrej konfrontacji z teściem i matką. Tymczasem Ola kontynuuje znajomość ze Zduńskim, angażując w to także swojego synka. Czy nowa relacja przetrwa, a Mariusz zdoła się zmienić? Pierwsza Miłość znowu zaskakuje. Już 14 maja, w czwartek, odcinek 4216 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. W klinice dochodzi do dramatycznych scen, gdy Kaja atakuje Kalinę, a przerażony Kostek ucieka, pozostawiając rodziców w szoku. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy są w panice po tajemniczym zniknięciu Kazanowej. Seweryn wpada w panikę, gdy jego żona Karolina nie wraca do domu, a jej telefon milczy. Eliza odwiedza Bolesława w szpitalu, by zakończyć toksyczny związek, ale Olszewski grozi jej śmiercią. Serial Pierwsza Miłość to prawdziwy rollercoaster emocji, który nie pozwala oderwać się od ekranu. Wszystkie odcinki można oglądać online na Polsat Box Go. nadchodzącym 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia Hubert stanie przed trudnym wyzwaniem na ulicy Zacisznej. Jego zaufanie do bliskich zostanie wystawione na próbę, gdy odkryje, że Agata interesuje się ofertą dewelopera. To wywoła napiętą atmosferę między rodzeństwem. W tym samym czasie Broda otworzy się na temat swojego osamotnienia i braku informacji o biologicznym ojcu. Alex z kolei przygotowuje się do wyjazdu do Londynu, planując artystyczną wystawę portretów swojej mamy. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 25 na kanale TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne zmagania warszawskich rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu prognozowana temperatura to 8 stopni, z wiatrem północnym wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 10 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Niska temperatura kontrastuje z kwitnącymi drzewami. Spacer możliwy tylko z kubkiem termicznym wypełnionym gorącą herbatą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Łotwie doszło do incydentu z udziałem dronów, które wleciały nad terytorium kraju od strony Rosji. Dwa z nich spadły, uszkadzając między innymi zbiornik na ropę w Rzeżycy, a trzeci zawrócił w stronę Rosji. Łotewskie wojsko przyznało, że systemy obrony powietrznej nie wykryły tych dronów. W związku z tym incydentem łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela Rosji, wręczając mu notę protestacyjną. Papież Leon XIV spotkał się z prezydium konferencji Episkopatu Polski, gdzie biskupi zaprosili go do odwiedzenia Polski. Choć nie ma pewności, czy wizyta odbędzie się w 2027 roku, papież wyraził zainteresowanie przyjazdem. Podczas spotkania poruszono także temat 60. rocznicy orędzia biskupów polskich do niemieckich oraz sytuacji religii w polskich szkołach. Papież, który wielokrotnie odwiedzał Polskę jako przeor zakonu świętego Augustyna, podkreślił, że kraj ten jest mu bliski. 57-letni kierowca Mitsubishi, podejrzany o śmiertelne potrącenie Łukasza Litewki, nadal może prowadzić pojazdy, ponieważ nie zastosowano wobec niego zakazu prowadzenia. Prokuratura wyjaśnia, że cofnięcie uprawnień nie jest automatyczne i zależy od dalszych ustaleń dochodzeniowych. Mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, ale prokuratura złożyła zażalenie, domagając się jego aresztowania. Decyzja w tej sprawie zapadnie 12 maja.
1: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Katrin Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Katrin Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta – Polskie złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki.
2: Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron, gdzie wyłudzają dane osobowe i bankowe. Kliknięcie w link może skutkować utratą oszczędności i kradzieżą tożsamości. W przypadku takich wiadomości zaleca się zachowanie ostrożności i weryfikację informacji bezpośrednio w urzędach.
1: Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem.
2: W Raszynie, na ulicy Mokrej, doszło do tragicznego zdarzenia. Przed jednym z domów znaleziono ciało kobiety, a według nieoficjalnych informacji padły strzały. Podejrzewa się, że sprawcą jest osoba bliska ofierze, być może jej obecny lub były partner. Na miejscu intensywnie pracują śledczy, a teren został zabezpieczony przez policję.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Utrzymanie białych skarpet w idealnej czystości może być wyzwaniem, ale istnieje skuteczna metoda. Eksperci zalecają dwuetapowe pranie, które zaczyna się od namoczenia skarpet w mieszance sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Taki zabieg rozluźnia zabrudzenia, co ułatwia ich usunięcie podczas prania w temperaturze co najmniej 60 stopni. Alternatywnie można dodać do prania kwasek cytrynowy, który naturalnie wybiela tkaniny.
1: Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
2: W Polsce imię Dionizy, pochodzące od greckiego boga wina i ekstazy, jest jednym z najrzadszych. Obecnie nosi je zaledwie 1130 mężczyzn, co plasuje je na 450. miejscu w rankingu popularności. Mimo swojej rzadkości, imię to ma bogatą historię i intrygujące znaczenie, przywołując skojarzenia z antyczną kulturą grecką. W ubiegłym roku imię Dionizy nadano 11 chłopcom, co było najwyższą liczbą w ostatnim dziesięcioleciu. trwają poszukiwania 16-letniego Doriana Gila, który zaginął 6 maja w Krakowie. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na osiedlu Jagiellońskim i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Dorian ma 181 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne oczy i krótkie włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemną kurtkę, krótkie spodnie i czarne buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: tym żyje świat.
1: Agnieszka Bolikowska, 47 lat.
2: Co byś powiedziała tej 20-latce, gdybyś mogła cofnąć się w czasie i powiedzieć sobie, wiedząc już to, co teraz wiesz, jakieś zdania?
1: Powiedziałabym, podążaj odważnie twoją ścieżką. To jest twoja ścieżka i to jest absolutnie okej. Nawet jeżeli wydaje ci się, że wszyscy idą jakąś inną autostradą i tam są wszyscy, miej odwagę iść swoją. Potem bym sobie powiedziała, ale to jest takie doświadczenie już ostatnich lat, jeżeli ktoś, nawet z bliskiego ci otoczenia, będzie próbował cię do czegoś zniechęcić czy podcinać ci skrzydła, to weź poprawkę, że to jest bardziej o tej osobie niż o tobie. Warto jednak żyć swoim życiem. Nie bierz tego za bardzo do siebie. Nie przeżywaj tego. Nie walcz z tym. Nie polemizuj. Puść to. My wszyscy mamy prawo do własnych ścieżek.
2: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 10, 30 albo nawet 50 lat starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Co jest według ciebie najważniejsze w życiu?
1: Wiesz co, czym dłużej o tym myślę, to myślę, że po prostu samo życie i takie znajdowanie radości w małych chwilach i cieszenie się tym, co jest dostępne. Myślę, że jeszcze 5 lat temu, na pewno 10-15, myślałam, że to są takie duże rzeczy, definiowane oczywiście przeze mnie, ale sukcesy, tak zwane sukcesy życiowe, czy to jest w kwestii jakiegoś takiego spokoju zawodowego, czy satysfakcji zawodowej, czy jakichś osiągnięć. A teraz sobie myślę, że najważniejsze jest nauczenie się cieszenia tego, co mamy w danej chwili, co jest nam dostępne, że to jest ogromna sztuka, ale to jest też potem takie nieustające źródło radości, czyli nie wiem, z kawy o poranku, z tego, że wyszło słońce, że mogę z kimś przyjaznym porozmawiać, że mogę poczytać parę stron dobrej książki, że jestem zdrowa, że mogę wszędzie dojść na własnych nogach, z takich rzeczy. I myślę sobie, że to jest dla mnie teraz najważniejsze, żeby utrzymać to, żeby apetyt na życie nie zagłuszył mi tego, że to, co mam już na talerzu, jest cudowne, tak? Jeżeli chcę to dostrzec.
2: Wspominałaś, że parę lat temu jeszcze czekałaś na te duże rzeczy. Rozumiem, że to był jakiś proces takiej nauki, tego cieszenia się z małych rzeczy.
1: Na pewno. Na pewno jest tak, że jakby częścią tego, co też robię zawodowo, częścią jakby mojej metody, mojego podejścia jest w ogóle ćwiczenie wdzięczności. I tak jak o tym sobie teraz myślę, to tak jak myślę, że forma fizyczna nie bierze się sama z siebie, też trzeba na nią pracować w jakiś sposób, to tak samo myślę, że zadowolenie z życia i taka umiejętność dostrzegania tych fajnych rzeczy, ona też może być ćwiczona. I te ćwiczenia wdzięczności to już będzie kilkanaście lat i myślę, że one mają na pewno wpływ. Tak jak medytacja ma wpływ na ludzi, tak samo myślę, że to ćwiczenie wdzięczności to nie ma nic wspólnego z taką toksyczną pozytywnością, że uważam, że życie jest tylko wspaniałe i przymykam oczy na te niefajne rzeczy, ale to na pewno pomaga dostrzegać te rzeczy, które już są dobre i cieszyć się nimi, tak? I to można rzeczywiście wyćwiczyć, tak myślę.
2: Ćwiczenie wdzięczności, czyli na przykład takie zatrzymanie wieczorem i zadanie sobie pytania, za co jestem wdzięczna? Czy masz jeszcze jakieś może podpowiedzi, jak to można...
1: Tak, zdecydowanie. Wdzięczność to jest w ogóle coś, co zostało bardzo dobrze już przebadane. Ma to ogromny też wpływ, tak jak zresztą medytacja, na mózg i sposób, w jaki myślimy i postrzegamy świat. I to są rzeczywiście fizyczne zmiany. To jest w ogóle fascynujące, bo to się wydaje być może takim błahym ćwiczeniem, czyli właśnie wypisywanie sobie kilku rzeczy. Ja już teraz to robię w myślach i to właściwie robię zawsze, kiedy mam chwilę, żeby się zatrzymać. Najczęściej przy porannej kawie, czyli myślę sobie, Boże, jakie to jest cudowne, że mam te 15 minut dla siebie. Albo jakie to jest cudowne, że mam wygodny fotel. Albo jak fajnie, że siedzę z kawą w wygodnym fotelu rano przed pracą i mogę na przykład spojrzeć przez okno na ładne drzewo. Ale na początku rzeczywiście jest tak, że to jest takie bardzo formalne ćwiczenie, kiedy człowiek sobie siada z kartką papieru i wypisuje, tak, za co mogę być wdzięczna. I na początku sprawia to trudność. Bo jesteśmy chyba przyzwyczajeni do tego, żeby myśleć w kategoriach trochę narzekania, szczególnie w naszym kodzie kulturowym, w naszych szerokościach geograficznych, czyli tego, jak jesteśmy zmęczeni, co nie wyszło i takie przestawienie się na to, że oczywiście są różne aspekty życia, te mniej pozytywne i te bardziej, ale że mogę też się nauczyć dostrzegać te pozytywne, żeby zrównoważyć ten obraz.
2: Pytanie kolejne, myślę, że troszkę też pomoże nam ciebie przedstawić. Z czego jesteś dumna?
1: Dumna jestem z tego, że od wielu lat, tak naprawdę jak sobie myślę, od 30 lat, a no dokładnie od 30 lat, robię dokładnie to, co jest dla mnie wartościowe i ważne, mimo tego, że nie było to proste, nie była to droga usłana różami i było dużo momentów zwątpienia, ale od 30 lat rzeczywiście idę taką drogą, moją drogą. I to, czym dłużej o tym myślę, myślę, że to jest ogromny przywilej, ale też wymaga to takiej ogromnej odwagi, pracy, więc z tego na pewno jestem dumna, że wytrwałam, że się gdzieś tam nie poddałam i może nie zeszłam na takie bardziej uczęszczane drogi.
2: Czy mówisz tutaj o swojej drodze zawodowej?
1: Ja myślę, że w moim przypadku to droga zawodowa jest bardzo połączona w ogóle z moim życiem. Ja nie potrafiłabym tego rozłączyć, bo ta ścieżka zawodowa to jest coś, co jest mną, we mnie, wypadkowo mnie. To jest w ogóle nie do rozdzielenia. To wszystko, co jakby czego dokonałam zawodowo, z czego naprawdę jestem dumna, naprawdę wyszło z trzewi, więc trudno mi jest to rozgraniczyć.
2: Mhm. Uczysz angielskiego, uczysz języków, ale w sposób taki niestandardowy. Stworzyłaś własną metodę. Na czym ona polega?
1: Tak, stworzyłam też językodajnię, w której można się uczyć tą metodą. No właśnie, ta metoda jest takim wynikiem pracy bez mała 20 lat. Czyli to jest coś, co mnie gdzieś tam nurtowało, intrygowało. I to jest odpowiedź na pytanie, jak można sobie pomóc, jeżeli uczymy się jakiegoś języka już od wielu lat, a ciągle czujemy się bardzo mocno zablokowani, boimy się mówić, boimy się popełniać błędów, boimy się oceny, boimy się, że ktoś stwierdzi, że coś jest nie tak z naszym językiem. To może być angielski, może być jakikolwiek inny język. I ponieważ na to pytanie, jak ja się mu na początku przyglądałam, nie znalazłam żadnych satysfakcjonujących odpowiedzi, to stwierdziłam, że po prostu chcę się temu przyjrzeć. Też z takiej pozycji trochę naukowca zaczęłam patrzeć w literaturze, czy ktoś rzeczywiście to przebadał, czy są jakieś propozycje i nie było takiej konkretnej jednej metody, która by pomagała ludziom, którzy znają już język na poziomie średnio zaawansowanym, ale ciągle czują się tak, że nie mogą, tak, że jest dużo sytuacji, w których po prostu nie są w stanie, a nawet jak otworzą usta, to po prostu potem przeżywają to, że to nie było takie, że to nie było swobodne i na luzie. Więc to jest metoda specjalnie dla takich osób, których potem się okazało jest bardzo, bardzo dużo. I jest ich bardzo dużo i w Polsce, ale potem się okazało, że też w różnych innych krajach, co mnie zaskoczyło, na przykład może teraz już na pewno mniej, w Japonii też okazało się, że to jest z wiadomych względów. Tam też jest takie podejście bardzo perfekcjonistyczne do komunikacji. Więc ta metoda ma w sobie bardzo dużo elementów, które odchodzą trochę od takiego szkolnego podejścia. Czyli w ogóle zrywają z takimi skojarzeniami, że jestem w szkole językowej, czy w ogóle jestem w szkole podstawowej, czy średniej, czy gdzieś tam na studiach i że przyjdzie jakiś nauczyciel, który będzie czerwonym długopisem coś tam zakreślał i podkreśla błędy. Bo to jest ogromne źródło stresu i tam już są zaszyte, nieuświadomione często takie schematy po tego, jak wygląda uczenie się, które bardzo często w prostej linii prowadzą do tej blokady. Czyli w tej metodzie zupełnie od tego odchodzimy i to są takie spotkania dorosłych, gdzie są wprowadzone elementy właśnie i wdzięczności, i oddychania, i medytacji, takie bardzo mindfulnessowe, uważnościowe. W tej metodzie jest 13 elementów, więc nie będę tutaj zanudzać dokładnie, jak to jest ułożone, ale ona ma na celu takie, w ogóle ona się potem też przekłada na taką swobodę i luz u osób, które brały udział w takich kursach, bo ona ma to na zadaniu, tak? Czyli takie otwarcie, oswobodzenie może też nie tylko już samego języka, tylko nas w komunikacji.
2: Jeśli jesteście ciekawi tej metody i może też czujecie, że to jest o was, że znacie ten język, ale jednak jest jakaś blokada, to odsyłamy do publikacji, do książki Agnieszki, jak wreszcie zacząć mówić w języku obcym dla wszystkich, którzy stracili nadzieję. Jako, że ja lubię bardzo przykłady, to zapytam o jakieś może proste ćwiczenia, które nieco dotkną twojej metody, nieco pokażą, na czym to polega.
1: Myślę, że jednym z takich ćwiczeń, które gdzieś na początku zawsze tej pracy w tej metodzie w językodajnie się pojawiają, to jest takie pytanie, które wydaje się być może ogólne, ale ono jest bardzo ważne. To jest zadanie sobie pytania właściwie, po co mi ten na przykład angielski, tak? Po co mi jest ten angielski teraz? Czy rzeczywiście potrzebuję znać go płynnie, bo bardzo wiele osób ma takie marzenie, żeby nauczyć się języka obcego płynnie i myślą w takich kategoriach trochę zero-jedynkowych. I to jest bardzo ważny krok, bo ta płynność to jest właśnie taki ideał i taka perfekcja, do którego mało z nas nawet w języku ojczystym dochodzi, o czym zapominamy. I on jest ciągle przesuwany i powoduje, że my się frustrujemy, bo czujemy, że to jest absolutnie poza naszym zasięgiem. Więc to pierwsze ćwiczenie polega na tym, żeby sobie wziąć na przykład kartkę A4 i zastanowić się nad swoją drogą językową, co tam się wydarzyło, w czym brałam udział i powiedzieć, okej, to już było, teraz mam jakiś trudniejszy moment, jakąś blokadę, która mi przeszkadza, jest nierozwojowa, bo blokuje mi jakieś możliwości, czy osobiste, czy zawodowe. I co ja bym chciała, do czego mi ten angielski tak naprawdę, angielski czy inny język, jest mi potrzebny? I sobie to konkretnie na tej kartce gdzieś tam w przyszłości, na tej osi czasu namalować, napisać, zaznaczyć, wyobrazić, w jakich sytuacjach, tak? Czy to ja z plecakiem jeżdżę po świecie i potrzebuję do fajnych rozmów z fajnymi ludźmi? Czy to jestem ja awansująca? Czy to jestem ja robiąca, nie wiem, jakieś filmy w tym języku, bo chcę wyjść w świat? I to jest bardzo ważne, bo o tym trzeba pamiętać, czyli nie o jakimś takim wymyślonym celu pod tytułem płynność. On bardzo często powoduje, że ludzie odpadają, poddają się, tylko pomyśleć sobie, okej, mam ten konkretny cel mój życiowy, czy dwa, czy trzy cele, do tego dążę i to też pomaga trochę zawęzić wszystko i tego, ile tej gramatyki mam znać i jakie słownictwo i też od razu widać, że ja wcale nie muszę znać tego języka na 100%.
2: Albo muszę bardziej w piśmie, albo bardziej w mowie,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, że ja go mogę znać na przykład na 60%, co przynosi z ogromnym zaskoczeniem i daje takie poczucie ulgi. I okazuje się potem, że do moich celów wcale nie potrzebuję znać jakiegoś bardzo skomplikowanego słownictwa, bo my się na tym fiksujemy i mamy taki fetysz słówek. I to też ludzie bardzo często odpadają, dlatego że im wydaje się, że znają za mało słownictwa. Podczas gdy na przykład język angielski jest językiem bardzo prostym, ciągle się upraszczającym. I chyba że ktoś jest dyplomatą, zamierza pisać książki po angielsku i wygrywać nagrody Pulitzera czy Bookera. Oczywiście w tych przypadkach musi nastawić się na wiele dziesiąt lat pracy intensywnej, ale w każdym innym zazwyczaj to słownictwo, które już mamy na poziomie średnio zaawansowanym, jest naprawdę wystarczające. W związku z tym to, co my robimy tą metodą, uczymy ludzi używać tego, co mają. Jak się z tym odważyć, wyjść do świata. I to są całe narzędzia mówiące o tym, że ty nie potrzebujesz więcej tych składników do komunikacji. Ty już właściwie bardzo dużo ich masz. To jest bardziej o otwartości i o tym, jak to zrobić, żeby zobaczyć drugą osobę naprzeciwko ciebie, żeby chcieć wyjść, tak? Żeby dojść do tego miejsca. Więc to jest na przykład takie jedno ćwiczenie. Drugie to jest kwestia też myślenia o talencie językowym, bo bardzo dużo osób mówi o sobie, myśli o sobie. To jest takie bardzo ograniczające przekonanie, że nie mam talentu językowego. I my to rozbrajamy, bo rzeczywiście jest tak, jeżeli ktoś tam do któregoś wieku, różne teorie, czy tam 3, czy 6, czy 7 lat, 7 rok życia, nie uczył się równocześnie swojego języka ojczystego i tego drugiego, no właściwie nie ma szansy, żeby znać go jak native speaker. Co nie znaczy, że nie może znać tego języka w sposób naprawdę fajny, komunikatywny, pozwalający osiągać swoje cele i cieszyć się z tego. Więc jeżeli chodzi o ten mit talentu językowego, to my zastępujemy, i to w książce są też fajne ćwiczenia, przyjrzenie się tego, jakie inne talenty masz w życiu, które zdobyłaś w życiu swoim już dorosłym, które możesz użyć do komunikacji. Czyli nie tylko na przykład, jeżeli nie masz słuchu językowego, mało osób ma słuch językowy, albo nie jesteś w stanie mieć idealnego akcentu, to nie znaczy, że cię to już wyklucza, tylko możesz zobaczyć,

0: już domknęły, ludzi, których się kochało i że to jest okej, że właśnie nadal można mieć zadowalające, satysfakcjonujące życie, ale to na pewno odbiega od takiej instagramowej definicji, kiedy wszystko zawsze wychodzi świetnie, tak? I tam jest domek, piesek, ogródek, same sukcesy i sami wspierający ludzie, bo myślę, że ja mam takie wrażenie, że to nie na tym polega, że dobre, satysfakcjonujące życie nie na tym polega, że to jest może trochę coś, co nam się sprzedaje, ale że to dobre życie jest trochę obok.
1: Wspomniałaś o cierpieniu. Czy chciałabyś jeszcze podzielić się jakimiś sytuacjami, może innymi, może wejść głębiej w te? Bo to są takie sytuacje, które wiele nas uczą. Mm-hmm. I też myślę, że osoby, które nas słuchają, mogą usłyszeć to, coś, na co być może czekają, co może im pomóc.
0: Tak. Myślę, w ogóle w moim przypadku to, jak tak będę zupełnie szczera, to wszystko, co się zakończyło w sumie dobrze i pod czym teraz mogę się podpisać, powiedzieć, że jestem z tego dumna, proces dochodzenia do tego był zawsze zawiły. Na przykład doktorat, który zrobiłam w Stanach, z którego jestem bardzo dumna i jestem dumna też, że się nie poddałam, bo on mi zajął wiele lat i równocześnie wykładałam na uczelni w Waszyngtonie. No prawie się poddałam. Ja myślę, że gdyby nie to, że naprawdę wiedziałam, że będę tego żałować, to bym sobie może to darowała, bo to się okazało dużo bardziej wymagające doświadczenie, niż to wyglądało na początku. Założenie firmy i prowadzenie jej to też wymaga ogromnej dyscypliny i wielu umiejętności i przede wszystkim takiego zaparcia. I też odporności na to, że wszystko się może zmienić i nie wszystko mamy, właściwie mało rzeczy mamy pod kontrolą. Więc oczywiście jestem dumna z językodajni, ale tuż przed pandemią miałam w sumie otwierałam trzecią placówkę w Warszawie. W fajnych lokalizacjach, Saska Kępa, Marszałkowska, Praga, a potem przyszła pandemia i właściwie wszystko trzeba było zamykać, więc ja myślę, że może to nie jest z kategorii cierpienia, ale to jest z kategorii takich dramatycznych trochę zmian, które jak przychodzą, wydają się bardzo trudne, ale myślę, że też się nauczyłam trochę adoptować, puszczać. Że są, no pandemia, nikt na to nie miał wpływu. To, że coś trwa dłużej i jest trudniejsze. I myślę, że wiele rzeczy jest takich w życiu. I wiele wartościowych rzeczy wymaga bardzo dużo wysiłku. I myślę, że zaczęłam trochę zaprzyjaźnia się z tą ideą, że nie każdego dnia muszę budzić się na takim dopaminowym haju i uważać, że jest po prostu cudownie, żeby uważać, że mam właśnie to fajne, dobre życie. Także te trudności, czy to właśnie przy doktoracie, czy przy firmie, czy takie właśnie związane z życiem osobistym, trochę z taką rekonfiguracją rodziny, to na pewno jest też taka dla mnie trudna rzecz. Po śmierci taty, taka bardzo nieoczekiwana też, że to mnie trochę chyba nauczyło tego, że czasami trzeba zaakceptować. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. To nie chodzi, żeby biernie akceptować wszystko, co nam los przynosi, ale ze śmiercią nie wygramy.
1: Z pandemią też
0: nie. Z pandemią też nie wygramy. Z tym, że doktorat jest ogromnym przedsięwzięciem, nie tylko intelektualnym, ale też psychologicznym. To jest taki ultramaraton tak naprawdę psychologiczny. Tam jest bardzo wiele momentów, kiedy można zwątpić w siebie i to wymaga takiej odporności psychicznej, którą się buduje w trakcie. I jak sobie człowiek zda sprawę z tego, że okej, to jest strasznie trudne, ale przy okazji jestem trochę na takiej siłowni psychicznej, tak? Że to też może być fajne dla mnie, żeby właśnie nauczyć się, że te rzeczy nie dzieją się tak instagramowo na już albo na jutro. Więc ja myślę, że jak ma się taką, jak ja mam już teraz taką perspektywę, że to jest okej, że czasami coś jest bardzo przykre i zaboli, to tak oddycham sobie wtedy i myślę, okej, jutro, czy tam takie przysłowiowe jutro, tak? Będzie lepiej, na pewno się jakoś to ułożę. I może jeszcze ciekawiej, może w jakiś inny sposób, o którym jeszcze nie pomyślałam.
1: Jeśli powiem hasło, przełomowy moment w życiu, to co ci przychodzi na myśl jako pierwsze?
0: Myślę, że wyjazd do Stanów to było coś takiego, co zmieniło absolutnie wszystko i to też był wyjazd 23-22 lata temu, czyli w zupełnie innych czasach i on wtedy znaczył bardzo wiele, bo

0: była wyprawa do zupełnie innego świata, pod każdym względem, obyczajowym, kulturowym, poziomu nauki też, ale ja miałam wrażenie, że opuściłam jedną planetę i dotarłam na zupełnie inną. W takim wtedy pozytywnym tego słowa znaczeniu. No myślę, że na ten zajazd zastanowiłabym się teraz bym się mocno zastanawiała, ale wtedy te 22 lata temu to był przełom. I też fakt, że jechałam absolutnie sama z jedną walizką, bo bardzo chciałam i bardzo wierzyłam w to, że uczenie na uczelni to jest to, czego chcę spróbować. I to był taki tak zwany game changer dla mnie rzeczywiście. I też takie wejście w zupełnie inny system myślenia, bo to równie dobrze mogłaby być Japonia czy jakikolwiek inny kraj spoza Europy. Myślę, że to jest ważne, żeby on był spoza Europy. To były akurat Stany, ale zobaczenie, że ten sposób myślenia, w którym się wychowałam, w którym się wychowaliśmy, nie jest jedyny. I myślę, że będąc na przykład turystą, można liznąć gdzieś tego, można się zachwycić albo zadziwić jakimiś zwyczajami, ale dopiero mam takie wrażenie, że wgryzając się w rzeczywistość, mieszkając w jakimś miejscu dłużej, żyjąc, funkcjonując, można tego naprawdę doświadczyć na swojej skórze, że to, co uważaliśmy, że jest normalne, w cudzysłowie, standardowe, albo że tak się robi, to jest coś, co obowiązuje tylko w jakimś miejscu, w naszej kulturze, w naszym środowisku. I no jak już dostałam się na tą inną planetę, to okazało się, że tych sposobów jest nagle, że ta normalność jakby nie istnieje, bo jest tyle innych spojrzeń, tyle innych perspektyw. I to było chyba najbardziej takie ubogacające doświadczenie życiowe, żeby się tak otworzyć i pomyśleć sobie, wcale nie ma czegoś takiego jak normalne. To zależy. Zależy gdzie, dla kogo, w jakim kontekście można to zrobić. Tak, można to zrobić na tyle innych sposobów. I to było takie wow.
1: A jakie to były sposoby?
0: No właśnie, bo to też właściwie jest trochę treścią i mojej książki. Ta cała idea różnic kulturowych, różnic w kodach kulturowych. To na przykład jak prowadzimy takie pierwsze interakcje, rozmowy, na przykład w Polsce i w Stanach, czyli idea small talku. No dla nas small talk zazwyczaj dla większości jest to jakieś tam cierpienie. Uważam, że to jest wręcz synonim w języku polskim. Small talk jest synonimem rozmowy o niczym, takiej niechcianej, nielubianej, pretensjonalnej, pustej. Natomiast w krajach anglojęzycznych, w Stanach, to jest w ogóle podstawa podstaw. To jest takie DNA tamtej kultury, czyli taka otwieram się na zupełnie nieznaną mi osobę, bo o to chodzi w small talku, że to jest właśnie, to nie jest przyjaciel, to nie jest ktoś, kogo widuję często, tylko to jest osoba, którą widzę na ulicy na przykład i może już nigdy nie zobaczę. I otwieram się, to jest też słowo klucz, otwieram się na to, żeby czegoś ciekawego się o niej dowiedzieć, poznać. I to jest taka otwartość, której ja myślę, że kulturowo ona nie jest u nas gdzieś tam czymś powszechnym. Myślę, że my jej jakoś akurat nie mamy. To nie znaczy, że jesteśmy jakimiś górami, ale myślę, że tą różnicę widać bardzo. W takim sposobie, w takim podejściu, w tym uśmiechu, takiej chęci wchodzenia w interakcje, no właśnie z przypadkowymi ludźmi.
1: Może też zależy od sytuacji albo grupy osób, przestrzeni, bo ja tak czuję, że powoli chyba to się trochę zmienia.
0: Tak, to się trochę zmienia. Nie oczywiście jakoś masowo. Fajnie, że się zmienia. Myślę, że na przykładzie miasta, które kocham i znam najbardziej, nie mówię, że inne się nie zmieniają, po prostu ich tak dobrze nie znam, ale jestem akurat warszawianką i widzę, jak Warszawa się zmienia, też przez to, jak dużo tu jest obcokrajowców, coraz więcej, co mnie akurat bardzo cieszy. I myślę, że to wymusza trochę na nas to otwarcie. Myślę, że to jest w ogóle cudowne ćwiczenie. Właściwie już nie trzeba wyjeżdżać za granicę, wystarczy, jak ktoś jest właśnie w dużym mieście, w Warszawie na pewno, wystarczy po prostu sobie pójść na spacer. I są okazje, naprawdę jest bardzo dużo okazji, żeby mówić po angielsku czy w jakimś innym języku.
1: A jeśli miałabyś wybrać jedną narodowość, z którą uwielbiasz się spotykać, rozmawiać, bo ma coś w sobie takiego przyciągającego?
0: No właśnie Amerykanie. Ja wiem, że to teraz trochę brzmi inaczej przez to wszystko, co się dzieje w Ameryce Trumpa, ale Trump to nie jest cała Ameryka, tak? I tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy. to jest ponad 300 milionów ludzi, więc trudno generalizować. Nie wszyscy są wyborcami Trumpa, nie wszyscy są Trumpem, ale ja mam ogromny sentyment. No, mieszkałam tam 10 lat i naprawdę poznałam tych ludzi od podszewki. Też ich na początku nie do końca rozumiałam, bo to jest zupełnie inny świat i to rzeczywiście trzeba się troszkę wgryźć i przeżyć i zrozumieć, jak oni myślą i dlaczego pewne rzeczy robią. Ale ja kocham ich luz. Uwielbiam to, jak się bardzo wspierają. Taki rodzaj komplementu, który nie jest tylko właśnie o wyglądzie, o tym, czy ktoś schudł, czy przytył, tylko jak super, że coś próbujesz, jak fajnie, że coś robisz, że się odważyłaś. To jest też trochę właśnie w DNA Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Tak ten naród oparty na rzeszach imigrantów został zbudowany na takim przekonaniu, że jest weekend, nam się uda, możemy. I to jest, tego czasami mi brakuje, powiem szczerze. Tego, że właśnie tam można było w ciągu dnia usłyszeć od nawet nieznajomych na ulicy kilka razy w ciągu dnia. Good job, tak? Czyli wspaniale, że to robisz, albo super, tak trzymać. I dla nas to jest oczywiście śmieszne i pretensjonalne, bo w naszym kontekście to jest trochę może egzaltowane, niezrozumiałe, my się zupełnie inaczej, to być może przyjaciele mogą sobie tak mówić, ludzie, którzy się znają, tam mówią sobie to zupełnie obce osoby, to ma ogromną moc. I ja myślę, że wiele rzeczy, które do tej pory się udawały Amerykanom, w sensie z Amerykanom ze Stanów Zjednoczonych, bym obstawiała, że to jest w dużej mierze też ten duch takiego, że możemy, tak, że damy radę. Że możemy zrobić to inaczej, możemy spróbować, jak się nie uda, to trudno. Właśnie ten duch też, tak, że można próbować i błędy niczego nie kończą. I myślę, że w Europie mamy do tego zupełnie inne podejście, tak? Błędy są u nas napiętnowane, dużo formy mimo wszystko nas trzyma. Takie mam poczucie, że to jest taka ogromna różnica.
1: A czy to jest to, co cię najbardziej zaskoczyło tam? Czy może jest coś innego?
0: Ten luz, swoboda, to wspieranie się, taka życzliwość od obcych ludzi na pewno, ale to, co mnie jeszcze zaskoczyło, to jest to, jak Amerykanie są przywiązani do swojej lokalnej społeczności, czyli mają grupy sąsiedzkie, grupy takie przykościelne i tam jest bardzo dużo różnych kościołów. To nie jest tylko kościół katolicki, nie ma zupełnie takiej funkcji, roli jak w Polsce. Tam jest bardzo dużo różnych religii i te kościoły często są takimi ośrodkami, które skupiają po prostu ludzi, którzy chcą przyjść i spotkać się z sąsiadami. Czyli tam są organizowane jakieś pikniki, tak zwane potlaki, gdzie każdy coś tam przynosi do dobrego do zjedzenia, gdzie ludzie po prostu spotykają się, żeby porozmawiać. I to było dla mnie dużym zaskoczeniem, jak ludzie znają się, mówią sobie cześć, zapraszają się do siebie, jest mnóstwo takich inicjatyw sąsiedzkich. O tym jakby nigdy nie słyszałam wcześniej przed przyjazdem do Stanów i o tym się jakoś tak za dużo też nie mówiło i nie sądzę, żeby się teraz też o tym mówiło. To jest coś bardzo fajnego. To, że potem idziesz ulicą i macha do ciebie właśnie sąsiad, tak? Albo mówi, słuchaj, może wpadniesz do nas, bo będziemy robili, nie wiem, coś tam i będzie dużo, może wpadniesz i chcesz dołączyć i będzie sympatycznie, tak? I ludzie rzeczywiście się spotykali zupełnie ad hoc.
1: Brzmi bardzo sympatycznie. Tak jak często my nawet nie znamy swoich sąsiadów, kiedyś może było inaczej, ale rzeczywiście przynajmniej w tych dużych miastach. Chciałabym ciebie jeszcze zapytać, czy jest coś, czego żałujesz? Jeśli miałabyś możliwość wskoczenia do wehikułu, zmienić, tak, podjąć inną decyzję, to czy byś skorzystała z takiej możliwości?
0: Wiesz co, myślę, że nie. No właśnie, zastanawiam się, czy są jakieś rzeczy, czy mogłabym coś zrobić lepiej? Na pewno mnóstwo rzeczy. Na pewno mnóstwo rzeczy mogłabym zrobić inaczej, ale tak jak powiedziałam, zupełnie szczerze, uważam, że mam dobre życie i takie moje życie i to jest absolutnie efekt wszystkich wyborów. I też tych tak zwanych złych. I też tych, które w momencie, kiedy coś się działo, wydawało mi się, że to była wielka pomyłka i dlaczego to zrobiłam, ale to też było ważne. Myślę, że zdecydowanie ja jestem jakimś efektem też tych złych rzeczy, złych decyzji, pomyłek, błędów, potknięć, więc nie chciałabym niczego cofnąć i w ogóle nie myślę w takich kategoriach, że żałuję. W ogóle, powiem szczerze, że bardzo, nie wiem, czy w ogóle używam takiego słowa względem siebie, tak? Mhm. Wydaje mi się, że nie używam tego, w moim słowniku tego nie ma.
1: Zaintrygowałaś mnie trochę tym szczęściem, bo wspominałaś, że jeśli bym zapytała, czy jesteś szczęśliwa, to nie byłoby takie łatwe do odpowiedzenia.
0: Tak, to już tak jak na początku mówiłam, myślę, że jest taka wizja może, myślę, że jak miałam 20 lat i tak jak obserwuję, można mieć czasami, ja na pewno byłam trochę zrozumiałą 20-latką, tak już zupełnie szczerze, bo wydawało mi się, jak miałam 20 lat i jeszcze właściwie niewiele przeżyłam, ale wydawało mi się, że już dużo przeżyłam, bardzo dużo wiem i że życie jest dużo prostsze. I też miałam takie poczucie, że no przecież to wiadomo, wystarczy się nie dogadać, ułożyć i myślę, że no ta różnica między 20 parę lat a te 47 polega na tym, że rzeczywiście byłam w wielu sytuacjach, gdzie to jest absolutnie nie jest takie proste. W związku z tym też widzę, że szczęście tak definiowane popkulturowo, w kulturze masowej, szczególnie myślę, że w mediach gdzieś tam promowane, myślę, że może nam robić więcej szkody niż pożytku. Lubię zawsze takie sytuacje, gdzie ludzie szczerze opowiadają o tym, ile coś się kosztowało, jaka jest prawda też o takim ludzkim doświadczeniu i w ogóle takie pokuszenie się o tym, żeby co jakiś czas sobie definiować, czym dla mnie jest szczęście. Nie patrzeć na to, na te obrazki w mediach społecznościowych, jak myślimy, że żyją szczęśliwi ludzie, tylko zadać sobie pytanie, jeżeli ja już wiem, że te piękne obrazki to nie jest cała prawda o ludzkim doświadczeniu i ludzkim życiu, to jak ja definiuję, czym dla mnie jest fajne, szczęśliwe życie? To by było cudowne, żeby dla każdego z nas to były inne rzeczy. I na przykład ja sobie robię taki trochę rachunek sumienia co jakiś czas i myślę sobie, czy ja teraz z tym uważam, że to jest wartościowe, co robię, czy ja mam takie poczucie sensu, czy to jest właśnie dla mnie satysfakcjonujące. I jak nie, to gdzieś tam koryguję, ale staram się nie patrzeć na takie wyznaczniki społeczne, tak? Czyli że ktoś musi mieć, nie wiem, rodzinę w danym momencie, wyjść za mąż, mieć jakąś określoną liczbę dzieci, samochodów, posiadać pewne rzeczy, tak? Zarabiać, awansować. Myślę, że jak się potem z wiekiem jakoś gdzieś się okazuje, że to w ogóle są jakieś złudne mierniki szczęścia. To jaki kto ma metraż mieszkania, czy ma ładny wystrój wnętrza, czy nie, że to no nie ma się za bardzo do tego, czy jesteśmy naprawdę szczęśliwi, usatysfakcjonowani, że można budować to życie na tych wskaźnikach i próbując mieć takie poczucie, że jak zrobię to i to i będę miał i ten dom, i te dzieci, i to piękne mieszkanie, i ten piękny samochód, i jeszcze jakieś inne rzeczy, to już będzie to, ale potem się okazuje, że właśnie nie, że bardzo dużo ludzi gdzieś tam w moim wieku dotyka taka pustka, że niby teoretycznie spełnili wszystkie te wymagania, ale nie czują tej satysfakcji. Więc myślę, że warto zadawać sobie takie pytanie jak najwcześniej, tak? Czy ja definiuję to szczęście, bo to jest taki przekaz, na który się wystawiam parę godzin dziennie, oglądając właśnie Instagrama, czy to jest efekt naprawdę moich wartości, potrzeb, tego, kim jestem. I tego ćwiczenia nigdy nie jest za dużo tak naprawdę. I ono jest takie otrzeźwiające. Czy ja naprawdę tego potrzebuję, tak, żeby poczuć się dobrze?
1: Social media raz, a dwa też to, co wynosimy z domu. To, co nam się gdzieś tam wpaja, prawda?
0: O, to jest... No, śmiem powiedzieć, że w moim przypadku to zawsze był materiał na terapię, żeby gdzieś się od tego odgruzować. Od tych wszystkich takich, bo to nie są nawet tylko rodzice, czy tam dziadkowie, to są całe pokolenia, to są przekazy generacyjne. One są w obrębie danej rodziny, ale też danego społeczeństwa. One są bardzo silne i to jest w ogóle fascynujące, żeby sobie gdzieś tam popatrzeć na siebie, dlaczego ja myślę albo czuję w ten sposób. Czy to jest naprawdę moje, czy ja powtarzam to, co powtarzała właśnie moja mama, czy moja babcia, czy co powtarzają, nie wiem, osoby w moim otoczeniu. Tak, to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, żeby się zatrzymać, powiedzieć, okej, hola, tak? Czy ja naprawdę w to wierzę, że tak jest, że życie na tym polega, należy zrobić to i to i wszyscy, nie wiem, mężczyźni i wszystkie kobiety to są tacy. No, bo tam się okazuje, że no, to niekoniecznie jest to, co ja naprawdę myślę, albo to nie jest moje doświadczenie.
1: Zbliżamy się do grande finale, czyli tego pytania już tak ładnie w ogóle poszłyśmy w tę stronę, bo zaczęłaś mówić o sobie 20-letniej. I co byś powiedziała tej 20-latce, gdybyś mogła cofnąć się w czasie i powiedzieć sobie, wiedząc już to, co teraz wiesz, jakieś zdania?
0: Powiedziałabym, podążaj odważnie twoją ścieżką, to jest twoja ścieżka i to jest absolutnie okej. I tak byłam odważną nastolatką i dwudziestolatką. I tak to zrobiłam, ale myślę, żebym to sobie powiedziała, to jest absolutnie okej, to jest dobre. Idź tą swoją ścieżką, nawet jeżeli wydaje ci się, że wszyscy idą jakąś inną autostradą i tam są wszyscy, miej odwagę iść swoją i nawet ją czasami wydeptywać. To na pewno. Potem bym sobie powiedziała, to jest takie doświadczenie już ostatnich lat, weź poprawkę na to, że jeżeli ktoś, nawet z bliskiego ci otoczenia, będzie próbował cię do czegoś zniechęcić, czy podcinać ci skrzydła, to weź poprawkę, że to jest bardziej o tej osobie niż o tobie i o tym, że no właśnie, warto jednak żyć swoim życiem. Nie bierz tego za bardzo do siebie, nie przeżywaj tego, ja to zawsze bardzo przeżywałam, nie przeżywaj tego. Powiedziałabym sobie, spodziewaj się, że tak może być, że ludzie mogą reagować na to, że ty sobie wydeptujesz własną ścieżkę w bardzo emocjonalny sposób. Mogą myśleć, że to jest trochę atak na nich i na ich styl życia. I to jest okej. Nie przywiązuj się do tego, nie walcz z tym, nie polemizuj, puść to. My wszyscy mamy prawo do własnych ścieżek. I myślę, żebym już nie traciła energii na to, tak? Też takiej emocjonalnej, na myślenie, na zastanawianie się, czegoś nie uraziłam, czy właśnie jest przykro, że ja żyję tak, jak żyję. To by była druga rzecz. A trzecia to bym pomyślała sobie, pamiętaj o tych małych radościach. Po prostu z takiego poziomu małej dziewczynki, bo te małe radości zawsze, one są darmowe, bezpłatne. Wyjście na spacer, natura. W ogóle natura bardzo dużo, powiedziałabym. Bądź w kontakcie z naturą, z zwierzętami, z takimi najprostszymi rzeczami, które zawsze tam będą czekały na ciebie. Jakoś się tak uziemiały.
1: Mhm. Pięknie. Agnieszka Wolikowska była naszą nauczycielką życia. Bardzo dziękuję za tę inspirującą rozmowę. Było mi bardzo miło się z tobą znowu zobaczyć. No i mam nadzieję, że nie ostatni raz.
0: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia.
2: Wielkie emocje przed finałem Miss Polski 2026. Już w sobotę 24 wybrane kandydatki z całego kraju staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki. Wśród nich studentki prawa, medycyny, a nawet technologii jądrowej, a także artystki i właścicielki firm. Konkurs piękności to już nie tylko uroda, ale i osobowość, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Miss Polski jako ambasadorkę na arenie międzynarodowej. Czekamy na wielki finał w Nowym Sączu.
1: Hania Stach, niegdyś gwiazda Idola, zaskoczyła wszystkich, rezygnując z programu w kulminacyjnym momencie. Dziś, zamiast podbijać polskie sceny, mieszka w Malezji, dzieląc życie między Polskę a egzotyczną Azję. Choć nie zdobyła tytułu Idola, jej głos wciąż rozbrzmiewa, a fani będą mogli usłyszeć ją na żywo już 24 maja podczas koncertu Tribute to Whitney Houston w Katowicach. Cóż, nie każdy musi być numerem jeden, by żyć pełnią życia.
2: Izabella Kszan, była Miss Polonia, nie przestaje zaskakiwać. Z wybiegu wskoczyła na ekrany telewizorów, a teraz podbija siłownię, pokazując, że potrafi wyciskać nie tylko uśmiechy, ale i ciężary. Jej najnowsze nagrania z treningów to prawdziwa motywacyjna bomba dla fanów, a wszystko to z uśmiechem i luzem, który sprawia, że nawet boks wydaje się być zabawą. Kto by pomyślał, że piękno i siła mogą iść w parze tak zgrabnie?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W piątej edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące?
2: Magdalena Narożna, królowa disco polo, znów zrobiła furorę w sieci. Tym razem zaprezentowała się w odważnym kostiumie kąpielowym, który podkreślił jej smukłą sylwetkę. Internauci nie mogli się powstrzymać od komplementów, a internet niemal eksplodował od zachwytów nad jej figurą życia. Narożna, nie zważając na krytykę, konsekwentnie pokazuje, że czuje się świetnie we własnej skórze i nie zamierza rezygnować z kontaktu z fanami. Konrad Skolimowski, gwiazda polskiej popkultury, nie tylko śpiewa, ale i inwestuje w stacje benzynowe, bo przecież kto by nie chciał mieć własnej sieci paliwowej? Jego droga do milionów była pełna refleksji, a teraz z kieliszkiem szampana i plikiem banknotów w ręku zastanawia się, czy to naprawdę było takie mądre. Skolim, który kiedyś chwalił się gotówką, teraz z dystansem patrzy na swoje dawne zdjęcia, bo przecież każdy raper musi mieć takie w albumie, prawda? Ciekawe, czy jego nowe stacje też będą miały tak konkurencyjną cenę jak jego dawne zdjęcia.
1: Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Pola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę, kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko? Ale Pola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać. Metallica, zespół, który zdobył serca milionów, kryje w sobie mroczną historię. Śmierć Cliffa Burtona w 1986 roku była dla grupy prawdziwym ciosem, z którym nie mogli się pogodzić. Jason Newsted, nowy basista, wspomina, jak wprowadzał optymizm do zespołu, podczas gdy reszta tonęła w smutku i alkoholu. Choć Metallica wciąż była na scenie, za kulisami rozgrywał się prawdziwy dramat.
1: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień.
2: Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, nie przestaje zaskakiwać. Po zaledwie 5 miesiącach od odejścia z zespołu nie tylko rozwija solową karierę, ale także dołącza do Dragon Force jako pierwsza frontmanka w historii tej grupy. Ciekawe, jak Mark Hudson, dotychczasowy lider wokalny, odnajdzie się w tej nowej sytuacji. Alisa zadebiutuje z Dragon Force już 9 maja na Welcome to Rockville, a fani metalu zacierają ręce na tę niecodzienną współpracę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W miejscowości Alsbach-Henlein w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. 10-letni chłopiec, manewrując vanem na podwórku, śmiertelnie potrącił swoją 39-letnią matkę. Kobieta próbowała interweniować, gdy dziecko straciło kontrolę nad pojazdem. Mimo szybkiej reakcji ratowników, jej życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. 39-letni Alex Jenkinson został oskarżony o nękanie i groźby po incydencie w pobliżu domu byłego księcia Andrzeja w Sandringham. Mężczyzna w kominiarce, uzbrojony w przedmiot przypominający broń, gonił Andrzeja, który uciekł z ochroniarzem do samochodu. Policja aresztowała Jenkinsona w środę wieczorem, a dziś ma on stanąć przed sądem w Norwich. Andrzej, pozbawiony królewskich tytułów w zeszłym roku, mieszka obecnie w Sandringham. W austriackim Linzu doszło do tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginęły 3 osoby. Strzały padły przed jedną z restauracji, a policja zabezpieczyła broń używaną podczas ataku. Według lokalnych mediów sprawca zastrzelił 2 kobiety, a następnie odebrał sobie życie. Jednak te informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Śledztwo trwa, a służby apelują o cierpliwość w oczekiwaniu na dalsze informacje. Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Trzy kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących. W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także 1 baza logistyczna w Bydgoszczy, 4 brygada logistyczna oraz 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii. Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, twierdzi, że psy mogą pić wodę z kałuży podczas spacerów, o ile ich układ pokarmowy i odpornościowy nie są osłabione. Według niej woda z kałuży jest dla psów atrakcyjna ze względu na instynkt i zapach. Sumińska odradza podawanie psom przegotowanej lub butelkowanej wody, aby nie osłabiać ich naturalnej odporności. W cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdu. Dziś o godzinie 9 rozpocznie się matura z biologii na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 180 minut, a uczniowie zmierzą się z zadaniami zamkniętymi i otwartymi, opartymi na wykresach i doświadczeniach. Mimo licznych spekulacji w internecie, rzekome przecieki co roku okazują się nieprawdziwe. Biologia pozostaje jednym z najpopularniejszych przedmiotów, wybranym przez ponad 71 tysięcy maturzystów. Tegoroczni maturzyści zdawali rozszerzony angielski, a w arkuszu pojawiło się zaskakujące zadanie związane z popularną grą Wordle. Gra, stworzona w 2021 roku, zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jej zasady polegają na odgadywaniu 5-literowego słowa w 6 próbach. Zadanie wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dzielili się swoim zaskoczeniem i rozbawieniem. Wielu z nich nie spodziewało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgnie po tak aktualny temat z popkultury. Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do zrozumienia Czarzastego. Poseł Robert Telus spędził długi majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słoneczni. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych. W Warszawie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli liczni politycy, w tym premier Donald Tusk, a także Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel zmarłego. Olechowski zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Rodzina prosiła o wsparcie Fundacji Kapucyńskiej zamiast kwiatów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura podobnie 15 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Axel, chłopak z Bułgarii, który jeszcze niedawno nie potrafił rozpalić ogniska, triumfuje w finale 5. edycji programu Farma. Jego przemiana z nieporadnego młodzieńca w doświadczonego hodowcę świnek wzbudziła podziw widzów, choć nie zabrakło też głosów krytyki. Konflikty z innymi uczestnikami, a nawet z własnym ojcem, nie przeszkodziły mu zdobyć tytułu superfarmera i najsympatyczniejszego farmera programu. Cóż, niektórzy twierdzą, że wystarczyło sprzedać łzawą historyjkę, by zdobyć serca publiczności.
2: Alicja Szemplińska szykuje się do podboju wiedeńskiej sceny Eurowizji z piosenką Pray. Polska ekipa, jak zawsze, postawiła na spektakularne efekty. 4 tancerzy i 2-metrowa rampa mają zrobić wrażenie na widzach. Za artystyczną stronę odpowiada Kamil Staszczyszyn, a Jacek Dybowski czuwa nad realizacją obrazu. Polska wystąpi jako 14 podczas półfinału 12 maja, a fani już zacierają ręce na emocje, które przyniesie ten jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji.
1: Filip Heiser, znany dziennikarz, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze swojej książki z tajemniczą 20-letnią Bianką. Jak się okazuje, młoda dama skradła serce Filipa, a ich związek rozwija się w zawrotnym tempie. Zygmunt Heiser, ojciec Filipa, jest zachwycony nową wybranką syna i życzy im szczęścia. Cóż, miłość nie zna granic, a serce Filipa zdecydowanie nie pyta o datę urodzenia. Joanna Moro na premierze spektaklu Wpadka niemal zaliczyła wpadkę. Aktorka pojawiła się w jasno-błękitnym garniturze z dekoltem do pasa, bez bluzki czy bielizny, co wymagało od niej nie lada uwagi. Na szczęście, mimo ryzykownej stylizacji, udało jej się uniknąć niechcianych zdjęć. To był wieczór pełen emocji, a Moro i jej przyjaciółka Anna Gzyra bawiły się doskonale, choć jedna z nich postawiła na bardziej bezpieczny strój.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Andrzej Olechowski, założyciel Platformy Obywatelskiej i były minister, pożegnał się z tym światem 25 kwietnia, pozostawiając po sobie pustkę w sercach wielu. Na jego pogrzebie, który odbył się 6 maja, pojawiła się cała plejada znanych osobistości. Od polityków po ludzi kultury. Wśród nich byli m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Wojciech Mann, który z rozrzewnieniem wspominał swojego przyjaciela. Olechowski, dyplomata i ekonomista, miał 78 lat, a jego odejście to kolejny cios dla polskiej sceny politycznej.
1: Katy Perry znów na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą swoich muzycznych hitów, ale i kosmicznych przygód. Związek z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, to tylko początek jej ekscentrycznych eskapad. Po szaleństwach na Coachella i wizytach w Rzymie planuje koncert w autorytarnym kraju. Cóż, życie Katy to prawdziwy rollercoaster. Bonnie Tyler, legenda rocka, trafiła nagle do szpitala w portugalskim Faro. Gwiazda przeszła pilną operację jelit, która na szczęście zakończyła się sukcesem. Teraz 75-letnia wokalistka może skupić się na powrocie do zdrowia. Jej chropowaty głos i hity, takie jak Total Eclipse of the Heart, wciąż rozbrzmiewają w sercach fanów na całym świecie. Bruce Dickinson z Iron Maiden nie przebiera w słowach, gdy chodzi o ceny biletów na koncerty. Wokalista otwarcie krytykuje szaleństwo dynamicznie rosnących kosztów wejściówek, które sprawiają, że muzyka na żywo staje się luksusem dla wybranych. Dickinson podkreśla, że Iron Maiden zawsze stara się utrzymać ceny biletów na rozsądnym poziomie, by prawdziwi fani mogli cieszyć się ich muzyką. W końcu, kto chciałby widzieć pod sceną tylko grupę bardzo bogatych ludzi?
0: Słuchacie Radia Super Express. Chris Martin, lider Coldplay, zrewolucjonizował pojęcie gwiazdy rocka, odrzucając skórzane kurtki i chaos na rzecz fortepianu i melancholii. Zamiast burzyć hotele, wolał pisać piosenki, które poruszają serca na całym świecie. Jego sukces pokazuje, że rock nie musi być destrukcyjny, by zdobyć tłumy. Może to właśnie dlatego stadiony są pełne, a jego muzyka wciąż brzmi świeżo i autentycznie. Corey Taylor, znany z zespołu Slipknot, zaskakuje swoim gościnnym występem na nowym singlu Playing God zespołu Motionless in White. Utwór, będący ostrą krytyką toksycznej kultury mediów społecznościowych, już teraz wywołuje spore emocje. Lider Motionless in White, Chris Motionless, nie owija w bawełnę, mówiąc o negatywności i kłamstwach, które dominują w sieci. Nowy album Decades, który ukaże się 17 lipca, zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, pełną gniewu i oporu. Dave Gahan, wokalista Depeche Mode, to prawdziwa ikona muzyki, ale jego życie to nie tylko sceniczne występy. Zaskakujące fakty z jego przeszłości, jak nieznajomość biologicznego ojca czy demolowanie biura kuratora, pokazują, że droga do sławy była kręta. Mimo burzliwej młodości, Gahan zdołał stać się legendą, a jego ulubiony album Ultra to świadectwo walki z uzależnieniem. Cóż, nie każdy kot ma 9 żyć, ale Dave z pewnością wykorzystał swoje szanse na maksa.
1: Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po 18 latach przerwy, a fani już zacierają ręce na koncert 19 maja. Jakby tego było mało, w Katowicach otworzy się pop-up shop z gadżetami zespołu, bo przecież kto nie chciałby mieć koszulki z logo Metallica. Sklep rusza 18 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a kolejki pewnie będą dłuższe niż do najnowszego iPhone'a, a na deser Metallica serwuje wznowienie albumu Reload, bo przecież klasyki nigdy za wiele.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 9 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wilanowie trwają przygotowania do imprezy muzyki elektronicznej Circo Loco, która odbędzie się 9 maja. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu obaw o bezpieczeństwo zabytkowego pałacu i ogrodu. Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, wyraził zaniepokojenie, ponieważ plan imprezy różni się od zatwierdzonego. Organizatorzy zapewniają, że posiadają wszystkie wymagane zgody i podejmują działania minimalizujące wpływ na środowisko. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta – Polskie złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki.
2: Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron, gdzie wyłudzają dane osobowe i bankowe. Kliknięcie w link może skutkować utratą oszczędności i kradzieżą tożsamości. W przypadku takich wiadomości zaleca się zachowanie ostrożności i weryfikację informacji bezpośrednio w urzędach.
1: Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca wielu znanych akcji społecznych. Przez ponad 20 lat współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi, w tym Saatchi & Saatchi Poland, gdzie ostatnio pełnił funkcję senior copywritera. Był współtwórcą kampanii Fundacji Rock'n'Roll, takich jak Pierwsze Słowo i Daj z siebie 1,5%. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną energii, z dużym poczuciem humoru i otwartością na ludzi.
2: Polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały nowe połączenie na trasie Warszawa-San Francisco. Loty będą odbywać się 4 razy w tygodniu w sezonie letnim 2026 roku. San Francisco to już 6 miasto w USA, do którego można polecieć bezpośrednio z Warszawy. Nowa trasa ma wspierać rozwój relacji biznesowych i turystycznych między Polską a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych.
1: W Olkuszu wybuchł konflikt o zamkniętą drogę, która od lat służyła mieszkańcom jako skrót do stacji kolejowej i centrum miasta. Prywatna firma zamknęła przejście, twierdząc, że miasto nie płaciło za jego użytkowanie, podczas gdy władze Olkusza uznają żądania finansowe właściciela za wygórowane. Mieszkańcy muszą teraz nadrabiać nawet 3 kilometry, co budzi ich frustrację. Miasto pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem, planując odbudowę kładki nad rzeką Babą.
2: Dziś o godzinie 9 rozpoczęła się matura z biologii na poziomie rozszerzonym, do której przystąpiło ponad 71 tysięcy uczniów w całej Polsce. Egzamin potrwa 180 minut i obejmuje zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, wymagające analizy danych i wyciągania wniosków. Biologia jest jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych, szczególnie dla przyszłych studentów kierunków medycznych i przyrodniczych. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze i sugerowane odpowiedzi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwają poszukiwania 16-letniego Doriana Gila, który zaginął 6 maja w Krakowie. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na osiedlu Jagiellońskim i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Dorian ma 181 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne oczy i krótkie włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemną kurtkę, krótkie spodnie i czarne buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu. 57-letni kierowca Mitsubishi, podejrzany o śmiertelne potrącenie Łukasza Litewki, nadal może prowadzić pojazdy, ponieważ nie zastosowano wobec niego zakazu prowadzenia. Prokuratura wyjaśnia, że cofnięcie uprawnień nie jest automatyczne i zależy od dalszych ustaleń dochodzeniowych. Mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, ale prokuratura złożyła zażalenie, domagając się jego aresztowania. Decyzja w tej sprawie zapadnie 12 maja. Tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Nikodema z województwa śląskiego. Młody mężczyzna, znany w sieci jako Lil Narcyz, zaginął w Chorwacji, gdzie wyjechał do pracy. Po tygodniach niepewności rodzina potwierdziła,

0: Zgłosiła jego śmierć i apeluje o wsparcie finansowe na sprowadzenie ciała do Polski. Śledztwo w tej sprawie prowadzą chorwackie organy ścigania.
1: Donald Tusk przebywał w Rzymie, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV oraz premier Włoch Giorgio Meloni. W tym samym czasie w Sopocie, pod jego domem, odbyła się spokojna pikieta z udziałem około 50 osób. Tusk skomentował to wydarzenie na platformie X, obarczając odpowiedzialnością prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Spotkanie z papieżem było dla premiera wyjątkowe, a rozmowa z Meloni przebiegła w serdecznej atmosferze.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu. Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. Trzy statki japońskiego armatora Mitsui OSK Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu. Afera Zonda Krypto wstrząsnęła rynkiem kryptowalut, ujawniając mechanizmy, które doprowadziły do zniknięcia setek milionów złotych. Zaginiony w marcu 2022 roku Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, jest podejrzewany o bycie ofiarą zabójstwa w walce o kontrolę nad biznesem. Po jego zniknięciu majątek był systematycznie wyprzedawany przez Przemysława Krala i powiązane osoby, często z wykorzystaniem zagranicznych spółek. Zonda Krypto działała dzięki spółce TriPay, która jako krajowa instytucja płatnicza była nadzorowana przez KNF, co stwarzało pozory bezpieczeństwa. Łączne straty klientów giełdy mogą przekroczyć 350 milionów złotych. Prokuratura bada kryminalne tło sprawy, a śledczy sugerują, że rzeczywistą kontrolę nad przedsięwzięciem mógł sprawować Marian W.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Od północy 8 maja wchodzą w życie nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztować będzie maksymalnie 6,41 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy ponad 7 zł za litr. Wszystkie te ceny są nieco niższe niż poprzednie. Zmiany te wynikają z rozporządzenia ministra energii Miłosza Motyki. Tymczasem na światowych giełdach ceny ropy naftowej rosną, co jest związane z negocjacjami między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump wyraził nadzieję na zawarcie porozumienia, które może zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Ukraiński rząd dąży do uzyskania dostępu do danych obywateli, którzy po wybuchu wojny schronili się w krajach Unii Europejskiej. Kijów chce przygotować plan powrotu uchodźców do kraju, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji życiowej. Minister Denis Uliutin podkreśla, że powrót ma być dobrowolny i świadomy. Obecnie 4,3 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i Niemczech. Unijne przepisy ochronne obowiązują do marca przyszłego roku, ale trwają rozmowy o ich przedłużeniu. Kijów zaznacza, że powrót obywateli jest kluczowy dla odbudowy kraju po wojnie.
1: Coraz więcej Polaków decyduje się na wakacje w kraju, a liczba rezerwacji wzrosła o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największym zainteresowaniem cieszy się Bałtyk, gdzie nowoczesne hotele oferują baseny i atrakcje dla dzieci. Góry i jeziora również przyciągają turystów szukających spokoju. Ceny hoteli są stabilne, a nawet nieco niższe niż rok temu, co czyni Polskę atrakcyjną alternatywą dla zagranicznych wyjazdów. Eksperci podkreślają, że Polska jest bezpiecznym miejscem na wakacje. Warto rezerwować wcześniej, by skorzystać z lepszych ofert i uniknąć problemów z dostępnością miejsc.
2: Od maja ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia wspierającego, które może wynieść nawet 4353 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich dochodów czy pobieranej renty. Kluczowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od stycznia krąg uprawnionych został poszerzony, co daje szansę na wsparcie większej liczbie osób. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Niemiecki rząd ma problem z inwestycją w producenta czołgów KNDS z powodu braku porozumienia w kluczowych kwestiach. Spory dotyczą wielkości udziałów i ceny, co może zagrozić planom zwiększenia zaangażowania w przemyśle zbrojeniowym. KNDS planuje wejść na giełdę w czerwcu, co dodatkowo ogranicza czas na podjęcie decyzji. Współpraca z firmą Drexlmaier ma przyspieszyć produkcję transporterów Boxer. Tymczasem KNDS zmaga się z oskarżeniami o korupcję związanymi z wcześniejszą sprzedażą czołgów do Kataru. Dochodzenie w tej sprawie trwa, a audytorzy wstrzymali wydanie opinii finansowej za 2025 rok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory. W 3388 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 maja o 25 na TVP2, Bruno odkryje prawdziwe oblicze swojej świeżo poślubionej żony, Karoliny. Po szalonym ślubie w Las Vegas, Karolina przyzna się do intrygi przeciwko Justinowi, co wzbudzi przerażenie Bruna. Jej działania mogą doprowadzić do aresztowania, jeśli Justin zdecyduje się zgłosić sprawę na policję. Tymczasem Justin zmaga się z oskarżeniami o zdradę, które są wynikiem spreparowanego nagrania. Ola, jego ukochana, nie wierzy w jego niewinność i postanawia wrócić do matki. Czy Bruno zdoła poradzić sobie z szokującą prawdą o Karolinie?
2: Dziedzictwo zaprasza na emocjonujący 920 odcinek, który zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja o 16:05 na TVP1. W najnowszym epizodzie próbna sesja zdjęciowa zamienia się w koszmar, a życie Nany wisi na włosku. Poyraz staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uratować przyjaciółkę z rąk bezwzględnych przestępców. Tymczasem w rezydencji prokuratora więź między Ainur a Sinanem nabiera rumieńców, co nie umyka czujnej Adale. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o losach Seher i jej walce o siostrzeńca, a w rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 290 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja, o godzinie 14 na antenie TVP1. Ferit, pełen optymizmu, planuje przyszłość z Seyran, ale ich wizje się rozmijają. W domu Korhanów szykuje się wstrząs, który zmieni życie jednego z domowników. Orhan odkrywa, że dziecko Betul nie jest jego biologicznym potomkiem, ale postanawia ukryć tę prawdę. Tymczasem Suna prosi Ferita o zachowanie tajemnicy dotyczącej ich problemów finansowych. Esme konfrontuje Kazima z jego manipulacjami domowymi rachunkami, co prowadzi do ogromnej awantury. Serial obfituje w emocje, rodzinne spiski i nieoczekiwane zwroty akcji. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Natalka Mostowiak stanie twarzą w twarz z niebezpieczną Darią, byłą ukochaną Mikołaja Lipińskiego. W wyniku ich konfrontacji padną strzały, co może oznaczać poważne zagrożenie dla życia Natalki. Czy bohaterka przeżyje? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi przez całe wakacje. Zakończenie sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy Natalki wyjaśnią się dopiero jesienią. Czy scenarzyści zdecydują się na całkowite usunięcie tej postaci z serialu? Czas pokaże. Serial Na Wspólnej w odcinkach 4213 i 4214 przynosi dramatyczne zwroty w życiu Oli. Mariusz, jej mąż, ponownie zawodzi, co skłania Olę do szukania wsparcia u nowego klienta, Dominika Zduńskiego. W odcinku 4213 Mariusz obiecuje poprawę i terapię, ale szybko rezygnuje, wracając do destrukcyjnych nawyków. Ola, zaniepokojona jego zasłabnięciem, zaczyna zbliżać się do Zduńskiego. W odcinku 4214 Mariusz budzi się w nieznanej piwnicy, a po powrocie do domu dochodzi do ostrej konfrontacji z teściem i matką. Tymczasem Ola kontynuuje znajomość ze Zduńskim, angażując w to także swojego synka. Czy nowa relacja przetrwa, a Mariusz zdoła się zmienić? Pierwsza miłość znowu zaskakuje. Już 14 maja, w czwartek, odcinek 4216 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. W klinice dochodzi do dramatycznych scen, gdy Kaja atakuje Kalinę, a przerażony Kostek ucieka, pozostawiając rodziców w szoku. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy są w panice po tajemniczym zniknięciu Kazanowej. Seweryn wpada w panikę, gdy jego żona Karolina nie wraca do domu, a jej telefon milczy. Eliza odwiedza Bolesława w szpitalu, by zakończyć toksyczny związek, ale Olszewski grozi jej śmiercią. Serial Pierwsza Miłość to prawdziwy rollercoaster emocji, który nie pozwala oderwać się od ekranu. Wszystkie odcinki można oglądać online na Polsat Box Go.
1: W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika i Tobiasz po powrocie do willi odbyli szczerą rozmowę i wspólną randkę, co rozgrzało atmosferę między nimi. Weronika nie kryje swoich uczuć i przyznała, że chyba zakochała się w Tobiaszu, co wywołało spore poruszenie wśród uczestników. Tobiasz jednak podchodzi do tych deklaracji z ostrożnością, podkreślając, że takie słowa mają dużą wagę. Po programie para nie zerwała kontaktu, co sugerują ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana z powrotem Marty do programu, co może postawić Tobiasza przed trudnym wyborem. Widzowie mogą spodziewać się prawdziwego, emocjonalnego rollercoastera. Panna Młoda w 97. odcinku serwuje widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Bejza staje przed trudnym wyborem, gdy Cichan stawia jej ultimatum dotyczące dalszego pobytu w rezydencji. Tymczasem Hunter, zmagając się z presją ze strony Mukader, próbuje odzyskać wolność. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji prowadzą do potężnej awantury, gdy Nusret sprzeciwia się drastycznym działaniom Cichana. Warto zobaczyć, jak te napięcia wpłyną na dalsze losy bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17.20. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i miłości w trudnych warunkach, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 9 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry również pokażą 9 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Niska temperatura kontrastuje z kwitnącymi drzewami. Spacer możliwy tylko z kubkiem termicznym, wypełnionym gorącą herbatą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.
3: Donald Tusk przebywał w Rzymie, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV oraz premier Włoch Giorgią Meloni. W tym samym czasie w Sopocie, pod jego domem, odbyła się spokojna pikieta z udziałem około 50 osób. Tusk skomentował to wydarzenie na platformie X, obarczając odpowiedzialnością prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Spotkanie z papieżem było dla premiera wyjątkowe, a rozmowa z Meloni przebiegła w serdecznej atmosferze. Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
2: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Łotwie doszło do incydentu z udziałem dronów, które wleciały nad terytorium kraju od strony Rosji. Dwa z nich spadły, uszkadzając między innymi zbiornik na ropę w Rzeżycy, a trzeci zawrócił w stronę Rosji. Łotewskie wojsko przyznało, że systemy obrony powietrznej nie wykryły tych dronów. W związku z tym incydentem łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela Rosji, wręczając mu notę protestacyjną.
3: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, którym dowodzi polski kapitan Jan Dobrogowski, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek ze 150 turystami utknął w rejonie wysp Zielonego Przylądka, a 3 osoby zmarły. Jedna z pasażerek, która opuściła statek, przeniosła wirusa do Holandii. Komisja Europejska uspokaja, że ryzyko dla Europejczyków jest niskie, ale sytuacja jest monitorowana.
2: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
3: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Catherine Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Catherine Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrits OU autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie.
2: Utrzymanie białych skarpet w idealnej czystości może być wyzwaniem, ale istnieje skuteczna metoda. Eksperci zalecają dwuetapowe pranie, które zaczyna się od namoczenia skarpet w mieszance sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Taki zabieg rozluźnia zabrudzenia, co ułatwia ich usunięcie podczas prania w temperaturze co najmniej 60 stopni. Alternatywnie można dodać do prania kwasek cytrynowy, który naturalnie wybiela tkaniny. W Polsce imię Dionizy, pochodzące od greckiego boga wina i ekstazy, jest jednym z najrzadszych. Obecnie nosi je zaledwie 1130 mężczyzn, co plasuje je na 450 miejscu w rankingu popularności. Mimo swojej rzadkości, imię to ma bogatą historię i intrygujące znaczenie, przywołując skojarzenia z antyczną kulturą grecką. W ubiegłym roku imię Dionizy nadano 11 chłopcom, co było najwyższą liczbą w ostatnim dziesięcioleciu. Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 14 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia.
2: Wielkie emocje przed finałem Miss Polski 2026. Już w sobotę 24 wybrane kandydatki z całego kraju staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki. Wśród nich studentki prawa, medycyny, a nawet technologii jądrowej, a także artystki i właścicielki firm. Konkurs piękności to już nie tylko uroda, ale i osobowość, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Miss Polski jako ambasadorkę na arenie międzynarodowej. Czekamy na wielki finał w Nowym Sączu. Izabella Kszan, była Miss Polonia, nie przestaje zaskakiwać. Z wybiegu wskoczyła na ekrany telewizorów, a teraz podbija siłownię, pokazując, że potrafi wyciskać nie tylko uśmiechy, ale i ciężary. Jej najnowsze nagrania z treningów to prawdziwa motywacyjna bomba dla fanów, a wszystko to z uśmiechem i luzem, który sprawia, że nawet boks wydaje się być zabawą. Kto by pomyślał, że piękno i siła mogą iść w parze tak zgrabnie?
1: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W piątej edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące? Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
2: Konrad Skolimowski, gwiazda polskiej popkultury, nie tylko śpiewa, ale i inwestuje w stacje benzynowe, bo przecież kto by nie chciał mieć własnej sieci paliwowej? Jego droga do milionów była pełna refleksji, a teraz z kieliszkiem szampana i plikiem banknotów w ręku zastanawia się, czy to naprawdę było takie mądre. Skolim, który kiedyś chwalił się gotówką, teraz z dystansem patrzy na swoje dawne zdjęcia, bo przecież każdy raper musi mieć takie w albumie, prawda? Ciekawe, czy jego nowe stacje też będą miały tak konkurencyjną cenę jak jego dawne zdjęcia.
1: Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Pola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę. Kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko? Ale Pola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać.
1: Axl Rose z Guns N' Roses postanowił w końcu zdradzić, do kogo skierowany był ich słynny utwór You Could Be Mine. Okazuje się, że tekst powstał z myślą o pewnej dziewczynie, która mogłaby być z gitarzystą Izim Stradlinem, gdyby tylko rzuciła kokainę i inne przyjemności. Axl przyznał, że środkowa część piosenki to jego własne miłosne porażki. Tymczasem Guns N' Roses szykują się na dwa koncerty w Polsce, które odbędą się w czerwcu w Gliwicach. To będzie prawdziwa rockowa uczta.
2: Metallica, zespół, który zdobył serca milionów, kryje w sobie mroczną historię. Śmierć Cliffa Burtona w 1986 roku była dla grupy prawdziwym ciosem, z którym nie mogli się pogodzić. Jason Newsted, nowy basista, wspomina, jak wprowadzał optymizm do zespołu, podczas gdy reszta tonęła w smutku i alkoholu. Choć Metallica wciąż była na scenie, za kulisami rozgrywał się prawdziwy dramat.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metallica, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do cieplejszego ubioru i kontaktu z naturą.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący tragicznego wypadku z lipca 2024 roku, kiedy na 18-letniego Dymytra spadł z dachu 30-kilogramowy kocioł. Świadek zdarzenia, Marcel C., opisał dramatyczną walkę o życie chłopaka, który zmarł tydzień po wypadku. Na ławie oskarżonych zasiadł Grzegorz W., oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Świadek zwrócił uwagę na brak odpowiedniego oznaczenia strefy robót, co mogło przyczynić się do tragedii.
2: W Raszynie, na ulicy Mokrej, doszło do tragicznego zdarzenia. Przed jednym z domów znaleziono ciało kobiety, a według nieoficjalnych informacji padły strzały. Podejrzewa się, że sprawcą jest osoba bliska ofierze, być może jej obecny lub były partner. Na miejscu intensywnie pracują śledczy, a teren został zabezpieczony przez policję. Brzegi, malownicza wieś na Podhalu, zachwyca pięknymi widokami na Tatry i bogatą historią sięgającą XVII wieku. Miejscowość, choć związana z tradycją góralską, ma także niespodziewane nawiązania do włoskiego Neapolu. Znajduje się tu dom rekolekcyjny Scala, którego nazwa pochodzi od miejscowości pod Neapolem. Brzegi łączą nowoczesną turystykę z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa, oferując atrakcje zarówno latem, jak i zimą. Porąbka Uszewska w Małopolsce to miejsce o bogatej historii i niezwykłych krajobrazach. Wieś słynie z wiernej kopii groty Matki Bożej z Lourdes, która przyciąga wielu turystów i pielgrzymów. Znajduje się tam również neogotycki kościół świętego Andrzeja Apostoła, zaprojektowany przez Jana Sas-Zubrzyckiego. Porąbka Uszewska to idealne miejsce dla tych, którzy szukają spokoju i pięknych widoków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Hertha Arenie o 17.30.
2: Sławomir Mentzen ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, zarzucając mu brak kompetencji i niezrozumienie ekonomii wojny. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, zdystansował się od tych słów, uznając je za obraźliwe i niezgodne z prawdą. Bosak podkreślił, że jego osobiste doświadczenia i rozmowy z generałem Kukułą świadczą o jego kompetencjach i odpowiedzialności. Wewnętrzny spór w Konfederacji może wpłynąć na wizerunek partii.
1: Poseł Łukasz Mejza stoi w obliczu poważnych konsekwencji za liczne wykroczenia drogowe, w tym przekraczanie prędkości i rozmowy przez telefon podczas jazdy. Łącznie prowadzone jest 16 postępowań, z czego 9 trafi do sądu, a 7 jest w toku. Mejza może stracić prawo jazdy, gdyż suma potencjalnych punktów karnych wynosi aż 237, co znacznie przekracza dopuszczalny limit. Mimo to nie stracił jeszcze prawa jazdy, ponieważ większość spraw nie została prawomocnie zakończona.
2: W Puszczy Solskiej trwa walka z pożarem, który objął już około 300 hektarów lasu i zbliżył się do zabudowań. Ponad 450 strażaków pracuje nad opanowaniem sytuacji, a kolejne jednostki są w drodze. Mieszkańcy Józefowa mogą czuć się nieco bezpieczniej dzięki naturalnej barierze w postaci kamieniołomu, ale służby pozostają w gotowości do ewentualnej ewakuacji. Na razie nie podjęto decyzji o opuszczeniu domów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Senat zatwierdził ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, co oznacza obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów w Polsce. Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezdomnością zwierząt i ułatwić odnajdywanie zagubionych pupili. Koszt oznakowania i rejestracji wyniesie około 50 zł za każdą czynność, a system obejmie także koty, choć w ich przypadku zasady będą bardziej zróżnicowane. Ustawa ma na celu uporządkowanie danych o zwierzętach i zmniejszenie kosztów utrzymania schronisk przez gminy. Główny Inspektorat Transportu Drogowego stoi w obliczu poważnego kryzysu, który zagraża bezpieczeństwu na polskich drogach. Były szef GTD, Alvin Gajatur, ostrzega, że sytuacja jest dramatyczna i apeluje do rządu o natychmiastowe działania. Pracownicy inspekcji zapowiedzieli protesty na 20 maja i 3 czerwca, co może prowadzić do braku kontroli na drogach. Ministerstwo Infrastruktury pod przewodnictwem Dariusza Klimczaka jest krytykowane za brak reakcji na narastające problemy.
1: Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostało

0: pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski.
1: Bronisław Wildstein, znany publicysta i pisarz, ostro skrytykował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za jej zarzuty wobec rządu, podkreślając jej współodpowiedzialność za jego działania. W rozmowie z Wiktorem Świetlikiem Wildstein wyraził również zaniepokojenie łamaniem konstytucji przez rząd, wskazując na niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykował także profesora Andrzeja Zolla za jego wypowiedzi dotyczące systemu prezydenckiego, zarzucając mu brak konsekwencji w interpretacji prawa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Real Madryt przeżywa trudny sezon, nie tylko pod względem sportowym, ale także atmosfery w szatni. Ostatnio głośno było o rzekomej bójce między Fede Valverde a Aurelienem Tchouamenim, po której Valverde trafił do szpitala. Urugwajczyk wyjaśnił, że jego obrażenia były wynikiem przypadkowego uderzenia w stół, a nie starcia z kolegą. Real Madryt w tym sezonie najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego trofeum, co dodatkowo pogarsza sytuację w klubie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Frederiksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową. Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Lekki chłód otula miasto jak mgła. Przyda się rozpinana bluza.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku Barw Szczęścia Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy przed rodziną. Wybiorą walentynki na ten wyjątkowy dzień, symbolizując nowy etap w ich życiu. Ceremonia odbędzie się w Urzędzie Stanu Cywilnego, a świadkami będą tylko najbliżsi przyjaciele Witek i Ewelina. W 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 w TVP2, młodzi małżonkowie spędzą swoją pierwszą noc poślubną w hotelu, ciesząc się chwilą tylko dla siebie. Jednak już następnego dnia będą musieli zmierzyć się z reakcją rodziny na ich sekretny ślub. Dla Elżbiety, Aldony i Borysa będzie to prawdziwy show, a emocje dopiero się zaczną. Czy Ewa i Romeo będą gotowi na to wyzwanie? W finałowym odcinku sezonu M jak Miłość, numer 1936, Hania odkrywa niepokojące zmiany w zachowaniu swojej mamy, Natalii. Dziewczynka, która jeszcze niedawno wspierała związek Natalii z Adamem Karskim, zaczyna podejrzewać, że w rodzinie dzieje się coś niepokojącego. Natalia odwołuje ślub z Adamem, co wywołuje u niego irytację, a sama zaczyna spotykać się z Mikołajem. Hania, zaniepokojona, obserwuje matkę coraz uważniej, dostrzegając, że dorosłe życie jest bardziej skomplikowane, niż się jej wydawało. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:55 w TVP2. To emocjonalne zakończenie sezonu pokazuje, że Hania musi zmierzyć się z trudnymi dorosłymi emocjami, które burzą jej dziecięce wyobrażenia o idealnej rodzinie. W 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20:55 w TVP2, Dorota i Bartek wreszcie spełnią swoje największe marzenie. Po wielu miesiącach niepewności i trudnych decyzji, los uśmiechnie się do nich, a ich życie nabierze nowego sensu. Dzięki decyzji sądu, Franek oficjalnie dołączy do ich rodziny, co oznacza, że Lisieccy staną się jego pełnoprawnymi opiekunami. To dla nich moment ogromnych emocji i spełnienia marzeń o prawdziwej rodzinie. Finał sezonu zapowiada się wyjątkowo wzruszająco, zamykając trudny rozdział i otwierając nowy etap w życiu Lisieckich. Czy to początek spokojnego życia dla Doroty, Bartka i Franka? Ten odcinek na pewno dostarczy widzom wielu wzruszeń. Finał sezonu M jak Miłość zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 1936 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Artur Rogowski zdradzi swoją żonę Marysię z Joanną. Zakazane uczucie do młodszej lekarki okaże się tak silne, że Artur postanowi postawić wszystko na jedną kartę. W dramatycznej scenie wyzna Joannie miłość i zacznie ją całować, nie zdając sobie sprawy, że jego córka Agnes wszystko zobaczy. Czy to oznacza koniec małżeństwa Rogowskich? Marysia dowie się o zdradzie, co może być dla niej ciosem, zwłaszcza że Artur już raz ją opuścił. W kolejnym sezonie dowiemy się, czy Artur zdecyduje się na życie z Joanną. Teresa Lipowska, jako ekranowa Barbara, łagodnie ocenia zdradę Artura, podkreślając, że miłość bywa skomplikowana.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Barwy Szczęścia zapowiadają emocjonujące odcinki od 3382 do 3386, które będą emitowane od 18 do 22 maja na TVP2 o godzinie 25. W najbliższych odcinkach Bruno i Karolina wyruszają do Las Vegas, gdzie Bruno niespodziewanie proponuje Karolinie ślub. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard, co prowadzi do oskarżeń i napięć. Luiza, zdradzona przez Aro, rozważa przerwanie studiów, a Damian zwalnia Aro za romans z klientką. Z kolei Marcin, po zawodowych zawirowaniach, trafia na stanowisko dzielnicowego. W tle tych wydarzeń Wilk naciska na Agatę w sprawie zakupu mieszkania, a Lucyna manipuluje, by zignorowała pretensje Huberta. Wszystkie odcinki dostępne będą również w serwisie TVP VOD. Na wspólnej w odcinkach 4213 i 4214 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ola Czerska, mimo prób ratowania małżeństwa z Mariuszem, zaczyna zbliżać się do nowego przystojnego klienta, Dominika Zduńskiego. Mariusz po utracie przytomności obiecuje zmianę i terapię, ale szybko wraca do starych nawyków. W 4214 odcinku Mariusz budzi się w piwnicy, nie pamiętając, jak się tam znalazł, a jego powrót do domu kończy się burzliwą rozmową z rodziną. Tymczasem Ola, szukając spokoju, przyjmuje zaproszenie z Duńskiego i zabiera na spotkanie nawet synka. Czy nowa znajomość Oli przyniesie jej upragnioną normalność? Odcinki pełne napięcia i niespodziewanych wydarzeń już wkrótce na ekranach. Złoty Chłopak wkracza w nowy etap emocji i napięć. W czwartek, 14 maja, widzowie będą mogli zobaczyć 290 odcinek serialu, który zaskoczy niejednym zwrotem akcji. Ferit, nowy lider klanu Korchanów, staje przed wyzwaniem pogodzenia rodzinnych ambicji z osobistymi pragnieniami. Jego relacja z Seyran przechodzi trudny okres, gdyż nie zgadzają się co do planów na przyszłość. Tymczasem Orhan odkrywa, że syn Betul nie jest jego biologicznym dzieckiem, ale postanawia zachować to w tajemnicy. Suna, w obawie przed reakcją Abidina, prosi Ferita o dyskrecję w sprawie ich finansowych problemów. Esme natomiast odkrywa manipulacje w domowych rachunkach, co prowadzi do ostrej konfrontacji z Kazimem. Serial można oglądać na antenie TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 9 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Zimny wiatr przeszywa na wskroś. Najlepiej zaszyć się w ciepłym domu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 39-letni Alex Jenkinson został oskarżony o nękanie i groźby po incydencie w pobliżu domu byłego księcia Andrzeja w Sandringham. Mężczyzna w kominiarce, uzbrojony w przedmiot przypominający broń, gonił Andrzeja, który uciekł z ochroniarzem do samochodu. Policja aresztowała Jenkinsona w środę wieczorem, a dziś ma on stanąć przed sądem w Norwich. Andrzej, pozbawiony królewskich tytułów w zeszłym roku, mieszka obecnie w Sandringham. Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o kolejnym ataku rakietowym i dronowym ze strony Iranu. W rejonie cieśniny Ormus doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu, co zwiększa napięcie w tym strategicznym regionie. Prezydent Donald Trump zapewnia, że zawieszenie broni nadal obowiązuje i jest bliski porozumienia z Iranem. Jednocześnie ostrzega Teheran przed dalszą blokadą cieśniny Ormus. Papież Leon XIV spotkał się z prezydium Konferencji Episkopatu Polski, gdzie biskupi zaprosili go do odwiedzenia Polski. Choć nie ma pewności, czy wizyta odbędzie się w 2027 roku, papież wyraził zainteresowanie przyjazdem. Podczas spotkania poruszono także temat 60. rocznicy orędzia biskupów polskich do niemieckich oraz sytuacji religii w polskich szkołach. Papież, który wielokrotnie odwiedzał Polskę jako przeor zakonu świętego Augustyna, podkreślił, że kraj ten jest mu bliski. W austriackim Linzu doszło do tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginęły 3 osoby. Strzały padły przed jedną z restauracji, a policja zabezpieczyła broń używaną podczas ataku. Według lokalnych mediów sprawca zastrzelił 2 kobiety, a następnie odebrał sobie życie. Jednak te informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Śledztwo trwa, a służby apelują o cierpliwość w oczekiwaniu na dalsze informacje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosja, mimo intensywnych ataków na Ukrainę, utrzymuje znaczne rezerwy pocisków i zwiększa ich produkcję. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Moskwa dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, co podważa wcześniejsze oceny o wyczerpywaniu się rosyjskich zapasów. Ukraina stosuje strategię strzelaj do łucznika, atakując rosyjską infrastrukturę produkcyjną i logistyczną, co wpływa na spadek tempa rosyjskiej kampanii balistycznej. Mimo to Rosja nadal inwestuje w rozwój przemysłu obronnego, co pozwala jej na kontynuowanie zmasowanych ataków. W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także 1 baza logistyczna w Bydgoszczy, 4 brygada logistyczna oraz 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii. Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, twierdzi, że psy mogą pić wodę z kałuży podczas spacerów, o ile ich układ pokarmowy i odpornościowy nie są osłabione. Według niej woda z kałuży jest dla psów atrakcyjna ze względu na instynkt i zapach. Sumińska odradza podawanie psom przegotowanej lub butelkowanej wody, aby nie osłabiać ich naturalnej odporności. Cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdób.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NXXMNN. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blind boxa wynosi niecałe 33 zł.
0: Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów. Tegoroczni maturzyści zdawali rozszerzony angielski, a w arkuszu pojawiło się zaskakujące zadanie związane z popularną grą Wordle. Gra, stworzona w 2021 roku, zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jej zasady polegają na odgadywaniu 5-literowego słowa w 6 próbach. Zadanie wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dzielili się swoim zaskoczeniem i rozbawieniem. Wielu z nich nie spodziewało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgnie po tak aktualny temat z popkultury. Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do Zrozumienia Czarzastego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura też 14 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Dzisiejsza świeżość powietrza zachęca do delikatnego ruchu na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Axel, chłopak z Bułgarii, który jeszcze niedawno nie potrafił rozpalić ogniska, triumfuje w finale 5. edycji programu Farma. Jego przemiana z nieporadnego młodzieńca w doświadczonego hodowcę świnek wzbudziła podziw widzów, choć nie zabrakło też głosów krytyki. Konflikty z innymi uczestnikami, a nawet z własnym ojcem, nie przeszkodziły mu zdobyć tytułu superfarmera i najsympatyczniejszego farmera programu. Cóż, niektórzy twierdzą, że wystarczyło sprzedać łzawą historyjkę, by zdobyć serca publiczności.
2: Alicja Szemplińska szykuje się do podboju wiedeńskiej sceny Eurowizji z piosenką Pray. Polska ekipa, jak zawsze, postawiła na spektakularne efekty. 4 tancerzy i 2-metrowa rampa mają zrobić wrażenie na widzach. Za artystyczną stronę odpowiada Kamil Staszczyszyn, a Jacek Dybowski czuwa nad realizacją obrazu. Polska wystąpi jako 14 podczas półfinału 12 maja, a fani już zacierają ręce na emocje, które przyniesie ten jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji. Hania Stach, niegdyś gwiazda Idola, zaskoczyła wszystkich, rezygnując z programu w kulminacyjnym momencie. Dziś, zamiast podbijać polskie sceny, mieszka w Malezji, dzieląc życie między Polskę a egzotyczną Azję. Choć nie zdobyła tytułu Idola, jej głos wciąż rozbrzmiewa, a fani będą mogli usłyszeć ją na żywo już 24 maja podczas koncertu Tribute to Whitney Houston w Katowicach. Cóż, nie każdy musi być numerem jeden, by żyć pełnią życia. Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwę i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Andrzej Olechowski, założyciel Platformy Obywatelskiej i były minister, pożegnał się z tym światem 25 kwietnia, pozostawiając po sobie pustkę w sercach wielu. Na jego pogrzebie, który odbył się 6 maja, pojawiła się cała plejada znanych osobistości. Od polityków po ludzi kultury. Wśród nich byli m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Wojciech Mann, który z rozrzewnieniem wspominał swojego przyjaciela. Olechowski, dyplomata i ekonomista, miał 78 lat, a jego odejście to kolejny cios dla polskiej sceny politycznej.
1: Katy Perry znów na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą swoich muzycznych hitów, ale i kosmicznych przygód. Związek z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, to tylko początek jej ekscentrycznych eskapad. Po szaleństwach na Coachella i wizytach w Rzymie planuje koncert w autorytarnym kraju. Cóż, życie Katy to prawdziwy rollercoaster. Bruce Dickinson z Iron Maiden nie przebiera w słowach, gdy chodzi o ceny biletów na koncerty. Wokalista otwarcie krytykuje szaleństwo dynamicznie rosnących kosztów wejściówek, które sprawiają, że muzyka na żywo staje się luksusem dla wybranych. Dickinson podkreśla, że Iron Maiden zawsze stara się utrzymać ceny biletów na rozsądnym poziomie, by prawdziwi fani mogli cieszyć się ich muzyką. W końcu, kto chciałby widzieć pod sceną tylko grupę bardzo bogatych ludzi?
2: Chris Martin, lider Coldplay, zrewolucjonizował pojęcie gwiazdy rocka, odrzucając skórzane kurtki i chaos na rzecz fortepianu i melancholii. Zamiast burzyć hotele, wolał pisać piosenki, które poruszają serca na całym świecie. Jego sukces pokazuje, że rock nie musi być destrukcyjny, by zdobyć tłumy. Może to właśnie dlatego stadiony są pełne, a jego muzyka wciąż brzmi świeżo i autentycznie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dave Gahan, wokalista Depeche Mode, to prawdziwa ikona muzyki, ale jego życie to nie tylko sceniczne występy. Zaskakujące fakty z jego przeszłości, jak nieznajomość biologicznego ojca czy demolowanie biura kuratora, pokazują, że droga do sławy była kręta. Mimo burzliwej młodości, Gahan zdołał stać się legendą, a jego ulubiony album Ultra to świadectwo walki z uzależnieniem. Cóż, nie każdy kot ma 9 żyć, ale Dave z pewnością wykorzystał swoje szanse na maksa.
1: Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po 18 latach przerwy, a fani już zacierają ręce na koncert 19 maja. Jakby tego było mało, w Katowicach otworzy się pop-up shop z gadżetami zespołu, bo przecież kto nie chciałby mieć koszulki z logo Metalliki. Sklep rusza 18 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a kolejki pewnie będą dłuższe niż do najnowszego iPhone'a, a na deser Metallica serwuje wznowienie albumu Reload, bo przecież klasyki nigdy za wiele.
2: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień.
1: Smoke on the Water, Deep Purple. Ten niby heavy metalowy klasyk okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na zachmurzenie całkowite nad Polską. W Toruniu termometry wskażą 10 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Katowicach zaś możemy liczyć na 14 stopni i wiatr północny z prędkością do 3 metry na sekundę. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta – Polskie złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki.
2: Na warszawskich Siekierkach trwa budowa nowego centrum handlowego Plac Wiślany, które ma zostać otwarte w połowie 2027 roku. Wśród najemców znajdą się popularne marki, takie jak Biedronka, Action i Media Expert. Inwestycja ma zaspokoić potrzeby mieszkańców szybko rozwijającego się Mokotowa, wpisując się w koncepcję miasta 15-minutowego. Przy centrum powstanie również skwer parkowy, oferujący przestrzeń do relaksu. Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron. Aplikację M

0: Wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginęła Anna P., aktywna członkini społeczności wietnamskiej. Podejrzanym o morderstwo jest jej były partner, 67-letni pilot, z którym miała napięte relacje i próbowała się rozwieść. Dramat rozegrał się na oczach ich dzieci, które były obecne w domu podczas zdarzenia. Ciało podejrzanego znaleziono później na cmentarzu w Prażmowie. Społeczność wietnamska w Polsce opłakuje Annę, organizując modlitwy i spotkania upamiętniające jej życie. Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca wielu znanych akcji społecznych. Przez ponad 20 lat współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi, w tym Saatchi & Saatchi Poland, gdzie ostatnio pełnił funkcję senior copywritera. Był współtwórcą kampanii Fundacji Rock'n'Roll, takich jak Pierwsze Słowo i Daj z siebie 1,5%. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną energii, z dużym poczuciem humoru i otwartością na ludzi.
2: Polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały nowe połączenie na trasie Warszawa-San Francisco. Loty będą odbywać się 4 razy w tygodniu w sezonie letnim 2026 roku. San Francisco to już 6. miasto w USA, do którego można polecieć bezpośrednio z Warszawy. Nowa trasa ma wspierać rozwój relacji biznesowych i turystycznych między Polską a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych.
0: W Olkuszu wybuchł konflikt o zamkniętą drogę, która od lat służyła mieszkańcom jako skrót do stacji kolejowej i centrum miasta. Prywatna firma zamknęła przejście, twierdząc, że miasto nie płaciło za jego użytkowanie, podczas gdy władze Olkusza uznają żądania finansowe właściciela za wygórowane. Mieszkańcy muszą teraz nadrabiać nawet 3 kilometry, co budzi ich frustrację. Miasto pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem, planując odbudowę kładki nad rzeką Babą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś o 9:00 maturzyści rozpoczęli egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Przed rozpoczęciem testu w sieci odnotowano wzmożone wyszukiwania dotyczące tematów takich jak tkanki roślinne, krzyżówki genetyczne i oddychanie komórkowe, co sugeruje możliwy przeciek informacji. Centralna Komisja Egzaminacyjna planuje udostępnić oficjalne arkusze egzaminacyjne w godzinach popołudniowych, co pozwoli zweryfikować te spekulacje.
0: W Krakowie rozpoczęła się budowa Seven Air Hub Nowa Huta, największego miejskiego centrum logistycznego w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych stworzy ponad 2000 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i technologicznym. Projekt ma pobudzić lokalny rynek pracy i umocnić pozycję Krakowa jako centrum nowoczesnego przemysłu. Inwestycja stawia na ekologię, planując instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz posadzenie lasu na 10 hektarach.
2: 57-letni kierowca Mitsubishi, podejrzany o śmiertelne potrącenie Łukasza Litewki, nadal może prowadzić pojazdy, ponieważ nie zastosowano wobec niego zakazu prowadzenia. Prokuratura wyjaśnia, że cofnięcie uprawnień nie jest automatyczne i zależy od dalszych ustaleń dochodzeniowych. Mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, ale prokuratura złożyła zażalenie, domagając się jego aresztowania. Decyzja w tej sprawie zapadnie 12 maja. Tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Nikodema z województwa śląskiego. Młody mężczyzna, znany w sieci jako Lil Narcyz, zaginął w Chorwacji, gdzie wyjechał do pracy. Po tygodniach niepewności rodzina potwierdziła jego śmierć i apeluje o wsparcie finansowe na sprowadzenie ciała do Polski. Śledztwo w tej sprawie prowadzą chorwackie organy ścigania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodniejszy dzień pozwala złapać oddech. Idealny na rower w sportowej kurtce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Kariera i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce.
2: Electromobility Poland jest blisko ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn w ramach projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Projekt ma otrzymać 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na rozwój nowoczesnego hubu elektromobilności w Polsce. Współpraca z Foxconnem, znanym z produkcji dla Apple, obejmie transfer technologii i budowę lokalnego łańcucha dostaw. To pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny Foxconna w Europie, co oznacza strategiczne wejście na nowy rynek. Oficjalne ogłoszenie współpracy jest blisko. A projekt Izera wkracza w decydującą fazę.
1: Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę. Otodom, jeden z największych portali ogłoszeniowych w Polsce, wprowadza nowe zasady rozliczeń z agencjami nieruchomości, co wywołało falę krytyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w odpowiedzi na skargi pośredników dotyczące drastycznych podwyżek i niejasnych reguł. Nowy model opłat uzależnia wysokość opłat od łącznej wartości nieruchomości oferowanych przez pośrednika, co może znacząco wpłynąć na koszty dla agencji działających na drogich rynkach. UOKiK bada, czy Otodom nadużywa swojej pozycji rynkowej, co mogłoby ograniczyć konkurencję. Wynik postępowania może wpłynąć na ceny nieruchomości, które mogą wzrosnąć, jeśli koszty zostaną przerzucone na klientów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia. Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Na rynku pracy szykują się duże zmiany. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada intensywne kontrole firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych i oferują pracownikom niskie stawki. Od 8 lipca inspektorzy będą mogli nie tylko kontrolować, ale także nakazywać zmianę umów na etaty. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla firm, sięgające nawet 60 tysięcy złotych. Skargi pracowników na niskie wynagrodzenia i złe traktowanie rosną lawinowo, co ma być kluczowym sygnałem do działania. Inspekcja liczy na to, że dzięki nowym przepisom pracownicy zyskają większą ochronę i uczciwe warunki pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Ted Turner, założyciel CNN i pionier całodobowej telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Turner był wizjonerem, który zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Jego medialne imperium obejmowało nie tylko telewizję, ale także sport, w tym drużynę Atlanta Braves. Znany z odwagi i kontrowersji, był także jednym z największych filantropów, przekazując miliard dolarów na rzecz ONZ. W ostatnich latach zmagał się z otępieniem z ciałami Lewiego, wycofując się z życia publicznego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Majowy dzień z nutą chłodu. Warto zaplanować krótką wycieczkę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ewa i Romeo postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ten wyjątkowy moment zaplanowali na 28 maja o godzinie 25 w TVP2. Zakochani 18-latkowie, pełni pewności co do swojej miłości, zorganizują skromną ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami ich ślubu będą przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy obiecają zachować wszystko w tajemnicy. Ewa i Romeo nie poinformują swoich opiekunów o planach, co może prowadzić do przykrych konsekwencji. Po nocy poślubnej, w 3391 odcinku, młoda para ogłosi swoją decyzję rodzinom, co wywoła niemały szok. Zakochani będą musieli stawić czoła skutkom swojego spontanicznego kroku. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55 na TVP2. W Grabinie dojdzie do dramatycznej strzelaniny, która postawi życie Natalki na włosku. Niezrównoważona Daria, była kochanka Mikołaja Lipińskiego, zaatakuje Natalkę podczas potajemnej randki. W tle rozgrywa się również dramatyczna decyzja Natalki dotycząca ślubu z Adamem Karskim, który stawia jej ultimatum. Presja ze strony Adama i córki Hani sprawia, że Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a odpowiedzi na kluczowe pytania poznamy dopiero po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wkracza na emocjonującą ścieżkę w 1932 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. Aneta nie zamierza odpuścić Kasi, dopóki ta nie przyzna Jakubowi, że to on jest ojcem jej córki Zosi. Kasia, pogrążona w kłamstwach, ukrywa prawdę przed Mariuszem i Jakubem, co wywołuje u niej coraz większe wyrzuty sumienia. Mariusz zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, ale Kasia nie zdradza mu swoich tajemnic. Aneta, znając prawdę, naciska na Kasię, by ta wreszcie wyjawiła swoje sekrety. Choć Aneta nie zamierza zdradzić Kasi przed Mariuszem, nie zamierza też dłużej dźwigać ciężaru tej tajemnicy. Czy Kasia zdecyduje się na odważny krok i wyzna prawdę?
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzą emocjonujące chwile. W odcinkach od 4213 do 4215, które zostaną wyemitowane w najbliższych dniach, Kasia i Darek szykują zasadzkę na Kalinę. W odcinku 4213 Kasia stawia czoła Kalinie, ujawniając jej sekret o romansie z Łukaszem, co wywołuje u intrygantki panikę. Darek z kolei naciska na Łukasza, by ten pomógł w pogrążeniu Kaliny. W odcinku 4215 Kasia i Zakościelna docierają do Kamy, stawiając jej ultimatum, co jeszcze bardziej pogłębia desperację Kaliny. Tymczasem w redakcji wybucha skandal, gdy Sandra donosi Smolnemu o naruszeniu dziennikarskich standardów przez Igora. Sytuacja staje się napięta, a Krzysztof i Igor muszą połączyć siły, by ratować sytuację.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Na Wspólnej w odcinkach 4213 i 4214 przynosi dramatyczne zwroty w życiu Oli. Mariusz, jej mąż, ponownie zawodzi, co skłania Olę do szukania wsparcia u nowego klienta, Dominika Zduńskiego. W odcinku 4213 Mariusz obiecuje poprawę i terapię, ale szybko rezygnuje, wracając do destrukcyjnych nawyków. Ola, zaniepokojona jego zasłabnięciem, zaczyna zbliżać się do Zduńskiego. W odcinku 4214 Mariusz budzi się w nieznanej piwnicy, a po powrocie do domu dochodzi do ostrej konfrontacji z teściem i matką. Tymczasem Ola kontynuuje znajomość ze Zduńskim, angażując w to także swojego synka. Czy nowa relacja przetrwa, a Mariusz zdoła się zmienić? Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 869 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 maja o 18.55 na TVP1, atmosfera w madryckiej kamienicy staje się coraz bardziej napięta. Diego podejmuje drastyczne kroki, by pozostać w więzieniu, ale Honor musi zmierzyć się z niechcianymi wyznaniami. Liberto wyznaje Florze, że ich pocałunek nie miał znaczenia, a Inigo jest zaskoczony dystansem Leonor. Jaime próbuje wyjaśnić Blance zniknięcie Diego, a Samuel oskarża brata o śmierć Martina. Casilda odzyskuje przytomność, co daje nadzieję jej bliskim. Serial pełen jest sekretów, romansów i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Serial Dziedzictwo w odcinku 919 przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem zawodowym, próbując pomóc bliskim, co prowadzi ją do świata modelingu. Tymczasem między bohaterami narastają napięcia i niedopowiedzenia, a obecność osób trzecich nie ułatwia szczerych rozmów. Ferit organizuje rodzinny piknik, który zostaje zakłócony przez niespodziewane pojawienie się Derii. W tle rozwija się intryga związana z Kansel i Sahinem, a Poyraz zaczyna mieć poważne podejrzenia. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 15 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna intryg i skomplikowanych relacji, która od lat przyciąga przed ekrany liczną publiczność.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 9 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Dzisiejszy chłód przemyka przez ulicę. Najlepiej spędzić ten dzień w cieple.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
3: Karol Nawrocki ogłosił dziś, że nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Bartosz Grodecki. Zastąpi on Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z tej funkcji pod koniec kwietnia. Grodecki, były wiceszef EMSWiA, ma bogate doświadczenie w sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwa, zdobyte między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W przeszłości aktywnie działał na rzecz bezpieczeństwa granic Polski i wspierał demokratyczne inicjatywy w regionie. W miejscowości Alsbach-Henlein w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. 10-letni chłopiec, manewrując vanem na podwórku, śmiertelnie potrącił swoją 39-letnią matkę. Kobieta próbowała interweniować, gdy dziecko straciło kontrolę nad pojazdem. Mimo szybkiej reakcji ratowników, jej życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Na Łotwie doszło do incydentu z udziałem dronów, które wleciały nad terytorium kraju od strony Rosji. Dwa z nich spadły, uszkadzając między innymi zbiornik na ropę w Rzeżycy, a trzeci zawrócił w stronę Rosji. Łotewskie wojsko przyznało, że systemy obrony powietrznej nie wykryły tych dronów. W związku z tym incydentem łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela Rosji, wręczając mu notę protestacyjną. Statek wycieczkowy Amphihondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, ma jutro dotrzeć na Wyspy Kanaryjskie. Mieszkańcy obawiają się powtórki z pandemii COVID-19, co wywołało protesty. Na pokładzie jest 150 osób, w tym Polacy, a troje pasażerów zmarło. WHO uspokaja, że zagrożenie dla społeczeństwa jest niskie, ale niepokój wśród mieszkańców i przedsiębiorców rośnie. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
2: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Catherine Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Catherine Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej. Dziś o godzinie 9 maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE zawierały zadania zarówno w nowej, jak i starej formule. Jednym z zadań było wykazanie, że struktura albuminy stabilizowana jest przez maksymalną liczbę mostków disiarczkowych. Rozwiązania zadań są dostępne w internecie, jednak mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od oficjalnych ocen.
3: Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato. Utrzymanie białych skarpet w idealnej czystości może być wyzwaniem, ale istnieje skuteczna metoda. Eksperci zalecają dwuetapowe pranie, które zaczyna się od namoczenia skarpet w mieszance sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Taki zabieg rozluźnia zabrudzenia, co ułatwia ich usunięcie podczas prania w temperaturze co najmniej 60 stopni. Alternatywnie można dodać do prania kwasek cytrynowy, który naturalnie wybiela tkaniny. W Polsce imię Dionizy, pochodzące od greckiego boga wina i ekstazy, jest jednym z najrzadszych. Obecnie nosi je zaledwie 1130 mężczyzn, co plasuje je na 450 miejscu w rankingu popularności. Mimo swojej rzadkości, imię to ma bogatą historię i intrygujące znaczenie, przywołując skojarzenia z antyczną kulturą grecką. W ubiegłym roku imię Dionizy nadano 11 chłopcom, co było najwyższą liczbą w ostatnim dziesięcioleciu.
2: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
3: Mikrofalówki, choć niezwykle praktyczne, często pochłaniają nieprzyjemne zapachy z podgrzewanych potraw. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia chemii. Wystarczy włożyć do mikrofalówki miseczkę z wodą i cytryną, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę wewnątrz. Para cytrynowa skutecznie neutralizuje zapachy i ułatwia czyszczenie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia. Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji.
2: Wielkie emocje przed finałem Miss Polski 2026. Już w sobotę 24 wybrane kandydatki z całego kraju staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki. Wśród nich studentki prawa, medycyny, a nawet technologii jądrowej, a także artystki i właścicielki firm. Konkurs piękności to już nie tylko uroda, ale i osobowość, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Miss Polski jako ambasadorkę na arenie międzynarodowej. Czekamy na wielki finał w Nowym Sączu. Izabella Kszan, była Miss Polonia, nie przestaje zaskakiwać. Z wybiegu wskoczyła na ekrany telewizorów, a teraz podbija siłownię, pokazując, że potrafi wyciskać nie tylko uśmiechy, ale i ciężary. Jej najnowsze nagrania z treningów to prawdziwa motywacyjna bomba dla fanów. A wszystko to z uśmiechem i luzem, który sprawia, że nawet boks wydaje się być zabawą. Kto by pomyślał, że piękno i siła mogą iść w parze tak zgrabnie?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W piątej edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące? Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery?
2: Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Pola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę, kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko? Ale Pola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Metallica, zespół, który zdobył serca milionów, kryje w sobie mroczną historię. Śmierć Cliffa Burtona w 1986 roku była dla grupy prawdziwym ciosem, z którym nie mogli się pogodzić. Jason Newsted, nowy basista, wspomina, jak wprowadzał optymizm do zespołu, podczas gdy reszta tonęła w smutku i alkoholu. Choć Metallica wciąż była na scenie, za kulisami rozgrywał się prawdziwy dramat.
1: Jason Newsted, były basista Metalliki, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metalliki, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
2: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James Labrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 9 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Majowy wiatr przypomina, że warto mieć przy sobie szal, nawet wiosną.
3: Radio Super Express.

0: Na 18-letniego Dymytra spadł z dachu 30-kilogramowy kocioł. Świadek zdarzenia, Marcel C., opisał dramatyczną walkę o życie chłopaka, który zmarł tydzień po wypadku. Na ławie oskarżonych zasiadł Grzegorz W., oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Świadek zwrócił uwagę na brak odpowiedniego oznaczenia strefy robót, co mogło przyczynić się do tragedii.
1: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwo przestępstwa związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
0: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka.
1: Podczas trwającej matury z biologii rozszerzonej w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Maturzyści mierzyli się z zadaniami dotyczącymi m.in. potencjału czynnościowego neuronu, osmoregulacji ryb oraz toksoplazmozy. Arkusz zawierał zarówno pytania zamknięte, jak i wymagające krótkich odpowiedzi. Oficjalne arkusze i sugerowane odpowiedzi zostaną opublikowane po godzinie 14.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Obajtek jest podejrzewany o zaniżenie dochodów w deklaracjach podatkowych za 2020 rok o ponad 3 miliony złotych, co miało skutkować zaniżeniem podatków o ponad 1 000 000 złotych. Kluczowe dla śledztwa jest nieujawnienie przychodu z tytułu wzrostu wartości zabytkowego dworu oraz dofinansowania kosztów opieki medycznej przez Orlen S.A. Przedstawienie zarzutów będzie możliwe dopiero po uchyleniu jego immunitetu.
1: Senat zatwierdził ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, co oznacza obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów w Polsce. Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezdomnością zwierząt i ułatwić odnajdywanie zagubionych pupili. Koszt oznakowania i rejestracji wyniesie około 50 zł za każdą czynność, a system obejmie także koty, choć w ich przypadku zasady będą bardziej zróżnicowane. Ustawa ma na celu uporządkowanie danych o zwierzętach i zmniejszenie kosztów utrzymania schronisk przez gminy.
0: Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska. Bronisław Wildstein, znany publicysta i pisarz, ostro skrytykował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za jej zarzuty wobec rządu, podkreślając jej współodpowiedzialność za jego działania. W rozmowie z Wiktorem Świetlikiem Wildstein wyraził również zaniepokojenie łamaniem konstytucji przez rząd, wskazując na niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykował także profesora Andrzeja Zolla za jego wypowiedzi dotyczące systemu prezydenckiego, zarzucając mu brak konsekwencji w interpretacji prawa. programie Debata Gozdyry w Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań po kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nazwał szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, nienormalnym człowiekiem. Wypowiedź ta wywołała burzę w studiu i ostre reakcje ze strony innych polityków, w tym senatora Wojciecha Koniecznego, który nawiązał do tradycji honoru oficerskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Dyskusja szybko przerodziła się w otwarte spięcie, a politycy różnych opcji wyrazili swoje oburzenie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Dzisiejsza rzeźkość sprzyja aktywności. Wystarczy cieplejsza bluza i wygodne buty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA w Rzymie. Mierząc się z Katie McNally, Polka, trzykrotna mistrzyni tej imprezy, ma za sobą niepewny okres, co czyni jej formę zagadką. Świątek i McNally znają się od lat, kiedy to razem wygrały juniorski debel na Roland Garros. W seniorskiej karierze Polka dwukrotnie pokonała Amerykankę, ale McNally jest wymagającą rywalką z dużym potencjałem. Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 9 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do cieplejszego ubioru i kontaktu z naturą.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja. Luisa, załamana zdradą Aro, szuka schronienia u wujcików, co może wywołać prawdziwą burzę emocji. W domu Pyrków powrót Emila prowadzi do ostrego konfliktu między Danielem a Hubertem, którzy spierają się o metody wychowawcze. Lucyna próbuje manipulować Emilem, by przyznał się do incydentu z petardami, co stawia chłopca w trudnej sytuacji. Tymczasem w Las Vegas Bruno i Karolina oddają się beztroskiej zabawie, a Bruno zaskakuje ukochaną propozycją ekspresowej ślubu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory. W 3388 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 maja o 20:05 na TVP2, Bruno odkryje prawdziwe oblicze swojej świeżo poślubionej żony, Karoliny. Po szalonym ślubie w Las Vegas, Karolina przyzna się do intrygi przeciwko Justinowi, co wzbudzi przerażenie Bruna. Jej działania mogą doprowadzić do aresztowania, jeśli Justin zdecyduje się zgłosić sprawę na policję. Tymczasem Justin zmaga się z oskarżeniami o zdradę, które są wynikiem spreparowanego nagrania. Ola, jego ukochana, nie wierzy w jego niewinność i postanawia wrócić do matki. Czy Bruno zdoła poradzić sobie z szokującą prawdą o Karolinie?
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 919, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 16:05 na TVP1. Nana, chcąc pomóc Cancel, zgadza się na sesję zdjęciową, nie wiedząc, że jej opiekunem jest Semi, odpowiedzialny za niesłuszne aresztowanie Poiraza. Tymczasem Deria, pełna zazdrości, planuje zniszczyć szczęście Aise i Ferita. Czy jej działania doprowadzą do tragedii? W poprzednim odcinku Cancel próbowała upokorzyć Nanę, a Ferit zorganizował romantyczny piknik dla Aise. Serial można oglądać codziennie, a dla tych, którzy przegapią odcinek, jest dostępny na platformie TVP VOD. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 290 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja, o godzinie 14 na antenie TVP1. Ferit, pełen optymizmu, planuje przyszłość z Zeyran, ale ich wizje się rozmijają. W domu Korhanów szykuje się wstrząs, który zmieni życie jednego z domowników. Orhan odkrywa, że dziecko Betul nie jest jego biologicznym potomkiem, ale postanawia ukryć tę prawdę. Tymczasem Suna prosi Ferita o zachowanie tajemnicy dotyczącej ich problemów finansowych. Esme konfrontuje Kazima z jego manipulacjami domowymi rachunkami, co prowadzi do ogromnej awantury. Serial obfituje w emocje, rodzinne spiski i nieoczekiwane zwroty akcji. W 1932 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Marcin, próbując ukryć przed kamą swoje powroty do pracy detektywa, zostanie przyłapany na kłamstwie. Między małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, a kama oskarży Marcina o brak szczerości. Ich związek zostanie wystawiony na próbę, gdyż kama nie przestanie kontrolować męża. Marcin, mimo miłości do żony, będzie musiał zmierzyć się z jej wybuchowymi reakcjami i groźbami. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedź poznamy już w najbliższym odcinku. W serialu Pierwsza Miłość emocje sięgają zenitu. Wadlewo jest wstrząśnięte po odnalezieniu zakrwawionej apaszki kazanowej, co zmusza mieszkańców do intensywnych poszukiwań. Emilka i Bartek zostają wysłani na wspólną misję, co może pomóc im odbudować zniszczoną relację. Tymczasem Alan odkrywa niecodzienny sposób na dotarcie do ukrywającego się Kostka, co daje nadzieję na jego bezpieczny powrót do domu. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii zobaczymy już w piątek, 15 maja, o godzinie 18:00 na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, wszystkie epizody są dostępne online na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji. W 390 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 maja o 15:05 na TVP2, Manuel odkrywa intrygę swojego ojca Alonsa, co prowadzi do gwałtownej konfrontacji. Jana i Curro, pełni determinacji, próbują odkryć sekrety przeszłości swojej matki, unikając podejrzeń. Simona musi zmierzyć się z gorzką prawdą o Virtudes, co pogłębia ich kryzys. Tymczasem Salvador planuje romantyczną niespodziankę dla Mary, pragnąc choć na chwilę uciec od pałacowego chaosu. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Na Wspólnej w odcinkach 4213 i 4214 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ola Czerska, mimo prób ratowania małżeństwa z Mariuszem, zaczyna zbliżać się do nowego przystojnego klienta, Dominika Zduńskiego. Mariusz po utracie przytomności obiecuje zmianę i terapię, ale szybko wraca do starych nawyków. W 4214 odcinku Mariusz budzi się w piwnicy, nie pamiętając, jak się tam znalazł, a jego powrót do domu kończy się burzliwą rozmową z rodziną. Tymczasem Ola, szukając spokoju, przyjmuje zaproszenie Zduńskiego i zabiera na spotkanie nawet synka. Czy nowa znajomość Oli przyniesie jej upragnioną normalność? Odcinki pełne napięcia i niespodziewanych wydarzeń już wkrótce na ekranach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 9 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Chłodna pogoda to okazja do założenia ulubionej zimowej czapki, nawet w maju.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk odwiedził Włochy, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Podczas rozmowy papież przyjął zaproszenie do Polski na 2028 rok. Tusk złożył również kwiaty przy grobie Jana Pawła II i spotkał się z polskimi pielgrzymami w Bazylice Świętego Piotra. Papież Leon XIV przekazał ważne przesłanie o jedności i nadziei, które premier uznał za istotne dla Polaków. W programie Debata Gozdyry Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań po kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nazwał szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, nienormalnym człowiekiem. Wypowiedź ta wywołała burzę w studiu i ostre reakcje ze strony innych polityków, w tym senatora Wojciecha Koniecznego, który nawiązał do tradycji honoru oficerskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Dyskusja szybko przerodziła się w otwarte spięcie, a politycy różnych opcji wyrazili swoje oburzenie. 39-letni Alex Jenkinson został oskarżony o nękanie i groźby po incydencie w pobliżu domu byłego księcia Andrzeja w Sandringham. Mężczyzna w kominiarce, uzbrojony w przedmiot przypominający broń, gonił Andrzeja, który uciekł z ochroniarzem do samochodu. Policja aresztowała Jenkinsona w środę wieczorem, a dziś ma on stanąć przed sądem w Norwich. Andrzej, pozbawiony królewskich tytułów w zeszłym roku, mieszka obecnie w Sandringham. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haynes zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. W austriackim Linzu doszło do tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginęły trzy osoby. Strzały padły przed jedną z restauracji, a policja zabezpieczyła broń używaną podczas ataku. Według lokalnych mediów sprawca zastrzelił dwie kobiety, a następnie odebrał sobie życie. Jednak te informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Śledztwo trwa, a służby apelują o cierpliwość w oczekiwaniu na dalsze informacje. Rosja, mimo intensywnych ataków na Ukrainę, utrzymuje znaczne rezerwy pocisków i zwiększa ich produkcję. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Moskwa dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, co podważa wcześniejsze oceny o wyczerpywaniu się rosyjskich zapasów. Ukraina stosuje strategię strzelaj do łucznika, atakując rosyjską infrastrukturę produkcyjną i logistyczną, co wpływa na spadek tempa rosyjskiej kampanii balistycznej. Mimo to Rosja nadal inwestuje w rozwój przemysłu obronnego, co pozwala jej na kontynuowanie zmasowanych ataków. Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, twierdzi, że psy mogą pić wodę z kałuży podczas spacerów, o ile ich układ pokarmowy i odpornościowy nie są osłabione. Według niej woda z kałuży jest dla psów atrakcyjna ze względu na instynkt i zapach. Sumińska odradza podawanie psom przegotowanej lub butelkowanej wody, aby nie osłabiać ich naturalnej odporności.
1: Słuchacie Radia Super Express. W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NX X M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z siedmiu kolorów, inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
2: Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów.
1: W Warszawie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa miała miejsce w kościele świętej Anny w Wilanowie, a pochówek na miejscowym cmentarzu. W uroczystościach uczestniczyli znani politycy, ludzie ze świata biznesu oraz kultury, w tym premier Donald Tusk i były prezydent Bronisław Komorowski. Olechowski, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, był postacią wszechstronną, angażującą się w politykę, naukę i kulturę.
2: Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do zrozumienia Czarzastego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Rześkie dni, takie jak dziś, dodają energii. Warto zacząć dzień od spaceru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Axel, chłopak z Bułgarii, który jeszcze niedawno nie potrafił rozpalić ogniska, triumfuje w finale 5. edycji programu Farma. Jego przemiana z nieporadnego młodzieńca w doświadczonego hodowcę świnek wzbudziła podziw widzów, choć nie zabrakło też głosów krytyki. Konflikty z innymi uczestnikami, a nawet z własnym ojcem, nie przeszkodziły mu zdobyć tytułu superfarmera i najsympatyczniejszego farmera programu. Cóż, niektórzy twierdzą, że wystarczyło sprzedać łzawą historyjkę, by zdobyć serca publiczności.
2: Alicja Szemplińska szykuje się do podboju wiedeńskiej sceny Eurowizji z piosenką Pray. Polska ekipa, jak zawsze, postawiła na spektakularne efekty. 4 tancerzy i 2-metrowa rampa mają zrobić wrażenie na widzach. Za artystyczną stronę odpowiada Kamil Staszczyszyn, a Jacek Dybowski czuwa nad realizacją obrazu. Polska wystąpi jako 14 podczas półfinału 12 maja, a fani już zacierają ręce na emocje, które przyniesie ten jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji.
1: Filip Heiser, znany dziennikarz, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze swojej książki z tajemniczą 20-letnią Bianką. Jak się okazuje, młoda dama skradła serce Filipa, a ich związek rozwija się w zawrotnym tempie. Zygmunt Heiser, ojciec Filipa, jest zachwycony nową wybranką syna i życzy im szczęścia. Cóż, miłość nie zna granic, a serce Filipa zdecydowanie nie pyta o datę urodzenia.
2: Andrzej Olechowski, założyciel Platformy Obywatelskiej i były minister, pożegnał się z tym światem 25 kwietnia, pozostawiając po sobie pustkę w sercach wielu. Na jego pogrzebie, który odbył się 6 maja, pojawiła się cała plejada znanych osobistości. Od polityków po ludzi kultury. Wśród nich byli m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Wojciech Mann, który z rozrzewnieniem wspominał swojego przyjaciela. Olechowski, dyplomata i ekonomista, miał 78 lat, a jego odejście to kolejny cios dla polskiej sceny politycznej.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
1: Konrad Skolimowski, gwiazda polskiej popkultury, nie tylko śpiewa, ale i inwestuje w stacje benzynowe, bo przecież kto by nie chciał mieć własnej sieci paliwowej? Jego droga do milionów była pełna refleksji, a teraz z kieliszkiem szampana i plikiem banknotów w ręku zastanawia się, czy to naprawdę było takie mądre. Skolim, który kiedyś chwalił się gotówką, teraz z dystansem patrzy na swoje dawne zdjęcia, bo przecież każdy raper musi mieć takie w albumie, prawda? Ciekawe, czy jego nowe stacje też będą miały tak konkurencyjną cenę jak jego dawne zdjęcia. Katy Perry znów na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą swoich muzycznych hitów, ale i kosmicznych przygód. Związek z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, to tylko początek jej ekscentrycznych eskapad. Po szaleństwach na Coachella i wizytach w Rzymie planuje koncert w autorytarnym kraju. Cóż, życie Katy to prawdziwy rollercoaster.
2: Chris Martin, lider Coldplay, zrewolucjonizował pojęcie gwiazdy rocka, odrzucając skórzane kurtki i chaos na rzecz fortepianu i melancholii. Zamiast burzyć hotele, wolał pisać piosenki, które poruszają serca na całym świecie. Jego sukces pokazuje, że rock nie musi być destrukcyjny, by zdobyć tłumy. Może to właśnie dlatego stadiony są pełne, a jego muzyka wciąż brzmi świeżo i autentycznie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po 18 latach przerwy, a fani już zacierają ręce na koncert 19 maja. Jakby tego było mało, w Katowicach otworzy się pop-up shop z gadżetami zespołu, bo przecież kto nie chciałby mieć koszulki z logo Metalliki. Sklep rusza 18 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a kolejki pewnie będą dłuższe niż do najnowszego iPhone'a, a na deser Metallica serwuje wznowienie albumu Reload, bo przecież klasyki nigdy za wiele.
2: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień.
1: Smoke on the Water, Deep Purple. Ten niby heavy metalowy klasyk okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 9 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Rześki dzień daje sygnał, by zabrać ze sobą coś ciepłego do picia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Na warszawskich Siekierkach trwa budowa nowego centrum handlowego Plac Wiślany, które ma zostać otwarte w połowie 2027 roku. Wśród najemców znajdą się popularne marki, takie jak Biedronka, Action i Media Expert. Inwestycja ma zaspokoić potrzeby mieszkańców szybko rozwijającego się Mokotowa, wpisując się w koncepcję miasta 15-minutowego. Przy centrum powstanie również skwer parkowy, oferujący przestrzeń do relaksu. Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron, gdzie wyłudzają dane osobowe i bankowe. Kliknięcie w link może skutkować

0: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska.
1: Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, gdzie rozmawiał również z kardynałem Pietro Parolinem. Papież przekazał Polakom przesłanie o jedności i nadziei. Spotkanie skomentował prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Krytykując Tuska i przypominając kontrowersje związane z Danielem Obajtkiem i pismem Nie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Białymstokiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 9 stopni. Tymczasem nad Wrocławiem będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 12 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
2: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
1: Real Madryt przeżywa trudny sezon, nie tylko pod względem sportowym, ale także atmosfery w szatni. Ostatnio głośno było o rzekomej bójce między Fede Valverde a Aurelienem Tchouamenim, po której Valverde trafił do szpitala. Urugwajczyk wyjaśnił, że jego obrażenia były wynikiem przypadkowego uderzenia w stół, a nie starcia z kolegą. Real Madryt w tym sezonie najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego trofeum, co dodatkowo pogarsza sytuację w klubie.
2: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
1: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po wygranej z Amerykanką Katy McNally. Polka, trzykrotna mistrzyni tej imprezy, zmierzy się w niedzielę 10 maja z rywalką, którą pozna po meczu Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. Świątek podkreśla, że Rzym jest dla niej jak drugi dom i zawsze chętnie tam wraca. Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
2: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
1: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
2: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 10 stopni. Z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura w sam raz na długi spacer po lesie z lekką kurtką.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaprasza na emocjonujący 920 odcinek, który zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja o 16:05 na TVP1. W najnowszym epizodzie próbna sesja zdjęciowa zamienia się w koszmar, a życie Nany wisi na włosku. Poyraz staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uratować przyjaciółkę z rąk bezwzględnych przestępców. Tymczasem w rezydencji prokuratora więź między Ainur a Sinanem nabiera rumieńców, co nie umyka czujnej Adale. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o losach Seher i jej walce o siostrzeńca, a w rolach głównych występują Khalil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 290 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja, o godzinie 14 na antenie TVP1. Ferit, pełen optymizmu, planuje przyszłość z Seyran, ale ich wizje się rozmijają. W domu Korhanów szykuje się wstrząs, który zmieni życie jednego z domowników. Orhan odkrywa, że dziecko Betul nie jest jego biologicznym potomkiem, ale postanawia ukryć tę prawdę. Tymczasem Suna prosi Ferita o zachowanie tajemnicy dotyczącej ich problemów finansowych. Esme konfrontuje Kazima z jego manipulacjami domowymi rachunkami, co prowadzi do ogromnej awantury. Serial obfituje w emocje, rodzinne spiski i nieoczekiwane zwroty akcji.
0: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Jesienią 2026 roku Martyna i Jakub, dotychczasowi przyjaciele, staną się kochankami. Zdjęcia z planu, które wyciekły do sieci, potwierdzają, że ich relacja nabierze nowego wymiaru po wakacyjnej przerwie. Martyna jako pierwsza zrozumie, że jej uczucia do Jakuba to coś więcej niż przyjaźń. Jakub będzie potrzebował więcej czasu, by odwzajemnić te emocje. Ich historia to opowieść o wsparciu w trudnych chwilach, które przerodziło się w miłość. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tego wątku.
1: W serialu Pierwsza Miłość emocje sięgają zenitu. Wadlewo jest wstrząśnięte po odnalezieniu zakrwawionej apaszki kazanowej, co zmusza mieszkańców do intensywnych poszukiwań. Emilka i Bartek zostają wysłani na wspólną misję, co może pomóc im odbudować zniszczoną relację. Tymczasem Alan odkrywa niecodzienny sposób na dotarcie do ukrywającego się Kostka, co daje nadzieję na jego bezpieczny powrót do domu. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii zobaczymy już w piątek, 15 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, wszystkie epizody są dostępne online na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Daredevil, Odrodzenie, zakończył swój drugi sezon, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Serial osiągnął imponujące 86% pozytywnych ocen od krytyków i 87% od widzów na Rotten Tomatoes. Fani mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ trzeci sezon został potwierdzony. Tymczasem już 13 maja na Disney Plus pojawi się krótki film specjalny Punisher – Ostatnie starcie. Frank Castle, w którego ponownie wcieli się John Bernthal, znów wpadnie w wir walki, szukając sensu życia poza zemstą. W obsadzie zobaczymy także Rowan Sela, Jasona Ermura i Mile James. To emocjonujące widowisko z pewnością przyciągnie uwagę fanów.
0: Serial Dziedzictwo w odcinku 919 przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem zawodowym, próbując pomóc bliskim, co prowadzi ją do świata modelingu. Tymczasem między bohaterami narastają napięcia i niedopowiedzenia, a obecność osób trzecich nie ułatwia szczerych rozmów. Ferit organizuje rodzinny piknik, który zostaje zakłócony przez niespodziewane pojawienie się Dery. W tle rozwija się intryga związana z Kansel i Sahinem, a Poyraz zaczyna mieć poważne podejrzenia. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 15 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna intryg i skomplikowanych relacji, która od lat przyciąga przed ekrany liczną publiczność.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 19 maja TVP2 wyemituje jubileuszowy, setny odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Nusret zaskakuje Jonce niespodziewaną propozycją, a Bejza szuka schronienia w rezydencji przed porodem. Fadime dzieli się z Sinem bolesnymi wspomnieniami o Melichu. Serial opowiada historię Hancer, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, by pomóc bratu, ale zamiast transakcji odkrywa prawdziwą miłość. Panna Młoda to długa przygoda, która w Polsce potrwa jeszcze wiele lat. Z uwagi na liczbę odcinków. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan.
0: Panna Młoda w 97. odcinku serwuje widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Bejza staje przed trudnym wyborem, gdy Cichan stawia jej ultimatum dotyczące dalszego pobytu w rezydencji. Tymczasem Hunter, zmagając się z presją ze strony Mukader, próbuje odzyskać wolność. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji prowadzą do potężnej awantury, gdy Nusret sprzeciwia się drastycznym działaniom Cichana. Warto zobaczyć, jak te napięcia wpłyną na dalsze losy bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17:20. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i miłości w trudnych warunkach, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Rześki majowy dzień aż prosi się o spędzenie popołudnia w domowym zaciszu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, gdzie rozmawiał również z kardynałem Pietro Parolinem. Papież przekazał Polakom przesłanie o jedności i nadziei. Spotkanie skomentował prezes PiS, Jarosław Kaczyński, krytykując Tuska i przypominając kontrowersje związane z Danielem Obajtkiem i pismem Nie.
3: 39-letni Alex Jenkinson został oskarżony o nękanie i groźby po incydencie w pobliżu domu byłego księcia Andrzeja w Sandringham. Mężczyzna w kominiarce, uzbrojony w przedmiot przypominający broń, gonił Andrzeja, który uciekł z ochroniarzem do samochodu. Policja aresztowała Jenkinsona w środę wieczorem, a dziś ma on stanąć przed sądem w Norwich. Andrzej, pozbawiony królewskich tytułów w zeszłym roku, mieszka obecnie w Sandringham. Na Łotwie doszło do incydentu z udziałem dronów, które wleciały nad terytorium kraju od strony Rosji. Dwa z nich spadły, uszkadzając między innymi zbiornik na ropę w Rzeżycy, a trzeci zawrócił w stronę Rosji. Łotewskie wojsko przyznało, że systemy obrony powietrznej nie wykryły tych dronów. W związku z tym incydentem łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela Rosji, wręczając mu notę protestacyjną. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Dziś, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii, który odbywa się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 180 minut. Arkusze oraz sugerowane odpowiedzi są już dostępne, jednak na oficjalne wyniki trzeba będzie jeszcze poczekać. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
2: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NX X M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów, inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
3: Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
2: W Warszawie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa miała miejsce w kościele świętej Anny w Wilanowie, a pochówek na miejscowym cmentarzu. W uroczystościach uczestniczyli znani politycy, ludzie ze świata biznesu oraz kultury, w tym premier Donald Tusk i były prezydent Bronisław Komorowski. Olechowski, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, był postacią wszechstronną, angażującą się w politykę, naukę i kulturę.
3: Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do Zrozumienia Czarzastego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia. Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cykinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji.
2: Izabella Kszan, była Miss Polonia, nie przestaje zaskakiwać. Z wybiegów skoczyła na ekrany telewizorów, a teraz podbija siłownię, pokazując, że potrafi wyciskać nie tylko uśmiechy, ale i ciężary. Jej najnowsze nagrania z treningów to prawdziwa motywacyjna bomba dla fanów, a wszystko to z uśmiechem i luzem, który sprawia, że nawet boks wydaje się być zabawą. Kto by pomyślał, że piękno i siła mogą iść w parze tak zgrabnie?
1: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W piątej edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące? Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
2: Świat show biznesu, pogrążony w smutku po śmierci Nikoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce. Beach The Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing, Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery.
2: Ola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Ola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę, kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko, ale Ola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać. Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie 2 lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po 3 dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Na warszawskich Siekierkach trwa budowa nowego centrum handlowego Plac Wiślany, które ma zostać otwarte w połowie 2027 roku. Wśród najemców znajdą się popularne marki, takie jak Biedronka, Action i Media Expert. Inwestycja ma zaspokoić potrzeby mieszkańców szybko rozwijającego się Mokotowa, wpisując się w koncepcję miasta 15-minutowego. Przy centrum powstanie również skwer parkowy, oferujący przestrzeń do relaksu. Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron, gdzie wyłudzają dane osobowe i bankowe. Kliknięcie w link może skutkować utratą oszczędności i kradzieżą tożsamości. W przypadku takich wiadomości zaleca się zachowanie ostrożności i weryfikację informacji.

0: Mieszkańcy muszą teraz nadrabiać nawet 3 kilometry, co budzi ich frustrację. Miasto pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem, planując odbudowę kładki nad rzeką Babą.
1: Dziś maturzyści zmierzyli się z egzaminem z biologii na poziomie rozszerzonym. W arkuszu znalazły się zadania z różnych dziedzin, takich jak neurofizjologia, osmoregulacja czy genetyka muszki owocowej. Pojawiły się zarówno pytania zamknięte, jak i te wymagające analizy i uzasadnienia. Sugerowane odpowiedzi do zadań są już dostępne i będą na bieżąco aktualizowane.
0: W Krakowie rozpoczęła się budowa Seven Air Hub Nowa Huta, największego miejskiego centrum logistycznego w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych stworzy ponad 2000 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i technologicznym. Projekt ma pobudzić lokalny rynek pracy i umocnić pozycję Krakowa jako centrum nowoczesnego przemysłu. Inwestycja stawia na ekologię, planując instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz posadzenie lasu na 10 hektarach.
1: 57-letni kierowca Mitsubishi, podejrzany o śmiertelne potrącenie Łukasza Litewki, nadal może prowadzić pojazdy, ponieważ nie zastosowano wobec niego zakazu prowadzenia. Prokuratura wyjaśnia, że cofnięcie uprawnień nie jest automatyczne i zależy od dalszych ustaleń dochodzeniowych. Mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, ale prokuratura złożyła zażalenie, domagając się jego aresztowania. Decyzja w tej sprawie zapadnie 12 maja.
0: Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Herten Arenie o 17.30. Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
1: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 9 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce.
2: Od 14 czerwca w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące żywności, wynikające z tzw. dyrektywy śniadaniowej. Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości rynku spożywczego i ograniczenie wprowadzania konsumentów w błąd. Nowe regulacje obejmą m.in. miód, soki i dżemy. Intensywnie filtrowany miód nie będzie mógł być sprzedawany jako pełnoprawny produkt, co ma zapobiec nadużyciom. Producenci będą musieli dokładnie wskazywać kraje pochodzenia i zawartość składników w mieszankach miodów. Dla konsumentów oznacza to większą kontrolę nad jakością kupowanej żywności.
1: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia. Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Na rynku pracy szykują się duże zmiany. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada intensywne kontrole firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych i oferują pracownikom niskie stawki. Od 8 lipca inspektorzy będą mogli nie tylko kontrolować, ale także nakazywać zmianę umów na etaty. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla firm, sięgające nawet 60 tysięcy złotych. Skargi pracowników na niskie wynagrodzenia i złe traktowanie rosną lawinowo, co ma być kluczowym sygnałem do działania. Inspekcja liczy na to, że dzięki nowym przepisom pracownicy zyskają większą ochronę i uczciwe warunki pracy. Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek.
2: poniedziałek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków decyduje się na wakacje w kraju, a liczba rezerwacji wzrosła o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największym zainteresowaniem cieszy się Bałtyk, gdzie nowoczesne hotele oferują baseny i atrakcje dla dzieci. Góry i jeziora również przyciągają turystów szukających spokoju. Ceny hoteli są stabilne, a nawet nieco niższe niż rok temu, co czyni Polskę atrakcyjną alternatywą dla zagranicznych wyjazdów. Eksperci podkreślają, że Polska jest bezpiecznym miejscem na wakacje. Warto rezerwować wcześniej, by skorzystać z lepszych ofert i uniknąć problemów z dostępnością miejsc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu. W 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 maja o godzinie 20:55 na TVP 2. Marcin, próbując ukryć przed kamą swoje powroty do pracy detektywa, zostanie przyłapany na kłamstwie. Między małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, a kama oskarży Marcina o brak szczerości. Ich związek zostanie wystawiony na próbę, gdyż kama nie przestanie kontrolować męża. Marcin, mimo miłości do żony, będzie musiał zmierzyć się z jej wybuchowymi reakcjami i groźbami. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedź poznamy już w najbliższym odcinku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina w emocjonalnym wpisie podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
2: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 869 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 maja o 18:55 na TVP1, atmosfera w madryckiej kamienicy staje się coraz bardziej napięta. Diego podejmuje drastyczne kroki, by pozostać w więzieniu, a Leonor musi zmierzyć się z niechcianymi wyznaniami. Liberto wyznaje Florze, że ich pocałunek nie miał znaczenia, a Inigo jest zaskoczony dystansem Leonor. Jaime próbuje wyjaśnić Blance zniknięcie Diego, a Samuel oskarża brata o śmierć Martina. Casilda odzyskuje przytomność, co daje nadzieję jej bliskim. Serial pełen jest sekretów, romansów i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają widzów przed ekrany. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luisa, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W 1934 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kamil, grany przez Marcina Bosaka, niespodziewanie porusza temat powiększenia rodziny, co wprawia Anitę w osłupienie. Dotychczas unikali takich deklaracji, ale teraz Kamil zasugeruje chęć posiadania wspólnego dziecka. Wszystko zaczyna się od opieki nad dziećmi z duńskich, co zmusza Kamila do głębokich przemyśleń. Zajmowanie się gromadką dzieci uświadamia mu, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z rodzicielstwem. Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz, reaguje zaskoczeniem na te rewelacje. Czy para zdecyduje się na tak wielką życiową zmianę? Odpowiedź na to pytanie pozostanie tajemnicą jeszcze przez jakiś czas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 10 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk odwiedził Włochy, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Podczas rozmowy papież przyjął zaproszenie do Polski na 2028 rok. Tusk złożył również kwiaty przy grobie Jana Pawła II i spotkał się z polskimi pielgrzymami w Bazylice Świętego Piotra. Papież Leon XIV przekazał ważne przesłanie o jedności i nadziei, które premier uznał za istotne dla Polaków. Pułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, w rozmowie z Karoliną Pajączkowską ocenił unijny program SAFE, który ma dziś zostać podpisany w Warszawie, jako kluczowy dla wzrostu zdolności obronnych Polski. Podkreślił, że inwestycje w krajowy przemysł obronny są niezbędne, a współpraca z USA powinna być uzupełniana przez rozwijanie relacji z krajami takimi jak Szwecja, Estonia czy Rumunia. Faliński zaznaczył, że w obliczu zagrożeń ze wschodu nie ma czasu na zwłokę. Karol Nawrocki ogłosił dziś, że nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Bartosz Grodecki. Zastąpi on Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z tej funkcji pod koniec kwietnia. Grodecki, były wiceszef EMSWiA, ma bogate doświadczenie w sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwa, zdobyte między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W przeszłości aktywnie działał na rzecz bezpieczeństwa granic Polski i wspierał demokratyczne inicjatywy w regionie. W Mahwah w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o kolejnym ataku rakietowym i dronowym ze strony Iranu. W rejonie cieśniny Ormus doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu, co zwiększa napięcie w tym strategicznym regionie. Prezydent Donald Trump zapewnia, że zawieszenie broni nadal obowiązuje i jest bliski porozumienia z Iranem. Jednocześnie ostrzega Teheran przed dalszą blokadą cieśniny Ormus. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. Statek wycieczkowy Amphihondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, ma jutro dotrzeć na Wyspy Kanaryjskie. Mieszkańcy obawiają się powtórki z pandemii COVID-19, co wywołało protesty. Na pokładzie jest 150 osób, w tym Polacy, a troje pasażerów zmarło. WHO uspokaja, że zagrożenie dla społeczeństwa jest niskie, ale niepokój wśród mieszkańców i przedsiębiorców rośnie.
1: Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE zawierały zadania zarówno w nowej, jak i starej formule. Jednym z zadań było wykazanie, że struktura albuminy stabilizowana jest przez maksymalną liczbę mostków disiarczkowych. Rozwiązania zadań są dostępne w internecie, jednak mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od oficjalnych ocen. Słuchacie Radia Super Express.
2: Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato. W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czador II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
1: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mikrofalówki, choć niezwykle praktyczne, często pochłaniają nieprzyjemne zapachy z podgrzewanych potraw. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia chemii. Wystarczy włożyć do mikrofalówki miseczkę z wodą i cytryną, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę wewnątrz. Para cytrynowa skutecznie neutralizuje zapachy i ułatwia czyszczenie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 5 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska szykuje się do podboju wiedeńskiej sceny Eurowizji z piosenką Pray. Polska ekipa, jak zawsze, postawiła na spektakularne efekty. Czterech tancerzy i dwumetrowa rampa mają zrobić wrażenie na widzach. Za artystyczną stronę odpowiada Kamil Staszczyszyn, a Jacek Dybowski czuwa nad realizacją obrazu. Polska wystąpi jako 14 podczas półfinału 12 maja, a fani już zacierają ręce na emocje, które przyniesie ten jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji. Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
2: Konrad Szkolimowski, gwiazda polskiej popkultury, nie tylko śpiewa, ale i inwestuje w stacje benzynowe, bo przecież kto by nie chciał mieć własnej sieci paliwowej? Jego droga do milionów była pełna refleksji, a teraz z kieliszkiem szampana i plikiem banknotów w ręku zastanawia się, czy to naprawdę było takie mądre. Szkolim, który kiedyś chwalił się gotówką, teraz z dystansem patrzy na swoje dawne zdjęcia, bo przecież każdy raper musi mieć takie w albumie, prawda? Ciekawe, czy jego nowe stacje też będą miały tak konkurencyjną cenę jak jego dawne zdjęcia.
1: Chris Martin, lider Coldplay, zrewolucjonizował pojęcie gwiazdy rocka, odrzucając skórzane kurtki i chaos na rzecz fortepianu i melancholii. Zamiast burzyć hotele, wolał pisać piosenki, które poruszają serca na całym świecie. Jego sukces pokazuje, że rock nie musi być destrukcyjny, by zdobyć tłumy. Może to właśnie dlatego stadiony są pełne, a jego muzyka wciąż brzmi świeżo i autentycznie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Jason Newsted, były basista Metalliki, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metalliki, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
2: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po 18 latach przerwy, a fani już zacierają ręce na koncert 19 maja. Jakby tego było mało, w Katowicach otworzy się pop-up shop z gadżetami zespołu, bo przecież kto nie chciałby mieć koszulki z logo Metalliki. Sklep rusza 18 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a kolejki pewnie będą dłuższe niż do najnowszego iPhone'a, a na deser Metallica serwuje wznowienie albumu Reload, bo przecież klasyki nigdy za wiele. Zespół Muse, znany z wybuchowych dźwięków i kosmicznych zapowiedzi, znowu zaskakuje. Ich nowy singiel Cryogen to prawdziwa eksplozja gitarowych riffów i miażdżącej perkusji, która przenosi słuchaczy w mroźne rejony Jowisza. Album The Wow Signal, zapowiedziany z kosmosu, ukaże się 26 czerwca i już teraz budzi emocje. Czyżby Muse szykowali się na podbój nie tylko ziemskich, ale i międzygwiezdnych scen?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień. No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
2: Smoke on the Water, Deep Purple, ten niby heavy metalowy klasyk, okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wilanowie trwają przygotowania do imprezy muzyki elektronicznej Circo Loco, która odbędzie się 9 maja. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu obaw o bezpieczeństwo zabytkowego pałacu i ogrodu. Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, wyraził zaniepokojenie, ponieważ plan imprezy różni się od zatwierdzonego. Organizatorzy zapewniają, że posiadają wszystkie wymagane zgody i podejmują działania minimalizujące wpływ na środowisko. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta – Polskie złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki. Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem.
2: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwo związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Raszynie doszło do tragicznego morderstwa 45-letniej Anny P.E., Polki wietnamskiego pochodzenia. Dzieci zamordowanej były świadkami zdarzenia i obecnie znajdują się pod opieką specjalistów. Sprawca, 67-letni partner kobiety, został znaleziony martwy na cmentarzu w Prażmowie. Społeczność wietnamska w Polsce jest wstrząśnięta i oferuje pomoc osieroconym dzieciom. Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka.
2: Dziś, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii, który odbywa się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 180 minut. Arkusze oraz sugerowane odpowiedzi są już dostępne. Oficjalne wyniki trzeba

0: W wieku 78 lat. Msza pogrzebowa miała miejsce w kościele świętej Anny w Wilanowie, a pochówek na miejscowym cmentarzu. W uroczystościach uczestniczyli znani politycy, ludzie ze świata biznesu oraz kultury, w tym premier Donald Tusk i były prezydent Bronisław Komorowski. Olechowski, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, był postacią wszechstronną, angażującą się w politykę, naukę i kulturę.
1: Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haines zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoju. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 7 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
2: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
1: Real Madryt przeżywa trudny sezon, nie tylko pod względem sportowym, ale także atmosfery w szatni. Ostatnio głośno było o rzekomej bójce między Fede Valverde a Aurelienem Tchouamenim, po której Valverde trafił do szpitala. Urugwajczyk wyjaśnił, że jego obrażenia były wynikiem przypadkowego uderzenia w stół, a nie starcia z kolegą. Real Madryt w tym sezonie najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego trofeum, co dodatkowo pogarsza sytuację w klubie.
2: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
1: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po wygranej z Amerykanką Katy McNally. Polka, trzykrotna mistrzyni tej imprezy, zmierzy się w niedzielę 10 maja z rywalką, którą pozna po meczu Emma Navarro, Elisabetta Pocciaretto. Świątek podkreśla, że Rzym jest dla niej jak drugi dom i zawsze chętnie tam wraca. Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
2: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Frederiksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
1: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
2: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, a w Warszawie umiarkowana.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja. Luisa, załamana zdradą Aro, szuka schronienia u wujcików, co może wywołać prawdziwą burzę emocji. W Domu Pyrków powrót Emila prowadzi do ostrego konfliktu między Danielem a Hubertem, którzy spierają się o metody wychowawcze. Lucyna próbuje manipulować Emilem, by przyznał się do incydentu z petardami, co stawia chłopca w trudnej sytuacji. Tymczasem w Las Vegas Bruno i Karolina oddają się beztroskiej zabawie, a Bruno zaskakuje ukochaną propozycją ekspresowej ślubu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55 na TVP2. W Grabinie dojdzie do dramatycznej strzelaniny, która postawi życie Natalki na włosku. Niezrównoważona Daria, była kochanka Mikołaja Lipińskiego, zaatakuje Natalkę podczas potajemnej randki. W tle rozgrywa się również dramatyczna decyzja Natalki dotycząca ślubu z Adamem Karskim, który stawia jej ultimatum. Presja ze strony Adama i córki Hani sprawia, że Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a odpowiedzi na kluczowe pytania poznamy dopiero po wakacyjnej przerwie.
0: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Jesienią 2026 roku Martyna i Jakub, dotychczasowi przyjaciele, staną się kochankami. Zdjęcia z planu, które wyciekły do sieci, potwierdzają, że ich relacja nabierze nowego wymiaru po wakacyjnej przerwie. Martyna jako pierwsza zrozumie, że jej uczucia do Jakuba to coś więcej niż przyjaźń. Jakub będzie potrzebował więcej czasu, by odwzajemnić te emocje. Ich historia to opowieść o wsparciu w trudnych chwilach, które przerodziło się w miłość. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tego wątku.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1934 odcinku M jak miłość Kamil zaskoczy Anitę rozmową, która może zmienić ich życie. Gryc, po opiece nad dziećmi z Duńskich, zacznie myśleć o powiększeniu rodziny i zasugeruje Anicie, że chciałby mieć z nią dziecko. To pierwszy raz, gdy Kamil porusza tak poważny temat, mimo że nigdy nie oświadczył się Anicie. Ich związek dotąd był szczęśliwy bez ślubu i dzieci. Reakcja Anity na te propozycje będzie pełna zaskoczenia, co może wpłynąć na przyszłość ich relacji. Czy zdecydują się na dziecko? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. W serialu Pierwsza Miłość emocje sięgają zenitu. Wadlewo jest wstrząśnięte po odnalezieniu zakrwawionej apaszki kazanowej, co zmusza mieszkańców do intensywnych poszukiwań. Emilka i Bartek zostają wysłani na wspólną misję, co może pomóc im odbudować zniszczoną relację. Tymczasem Alan odkrywa niecodzienny sposób na dotarcie do ukrywającego się Kostka, co daje nadzieję na jego bezpieczny powrót do domu. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii zobaczymy już w piątek, 15 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, wszystkie epizody są dostępne online na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Daredevil, Odrodzenie, zakończył swój drugi sezon, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Serial osiągnął imponujące 86% pozytywnych ocen od krytyków i 87% od widzów na Rotten Tomatoes. Fani mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ trzeci sezon został potwierdzony. Tymczasem już 13 maja na Disney Plus pojawi się krótki film specjalny Punisher – Ostatnie starcie. Frank Castle, w którego ponownie wcieli się John Bernthal, znów wpadnie w wir walki, szukając sensu życia poza zemstą. W obsadzie zobaczymy także Rowan Sela, Jasona Ermura i Mile James. To emocjonujące widowisko z pewnością przyciągnie uwagę fanów.
0: Panna Młoda. W 97. odcinku serwuje widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Bejza staje przed trudnym wyborem, gdy Cichan stawia jej ultimatum dotyczące dalszego pobytu w rezydencji. Tymczasem Hunter, zmagając się z presją ze strony Mukader, próbuje odzyskać wolność. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji prowadzą do potężnej awantury, gdy Nusret sprzeciwia się drastycznym działaniom Cichana. Warto zobaczyć, jak te napięcia wpłyną na dalsze losy bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17:20. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i miłości w trudnych warunkach, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 9 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, gdzie rozmawiał również z kardynałem Pietro Parolinem. Papież przekazał Polakom przesłanie o jedności i nadziei. Spotkanie skomentował prezes PiS, Jarosław Kaczyński, krytykując Tuska i przypominając kontrowersje związane z Danielem Obajtkiem i pismem Nie.
3: 39-letni Alex Jenkinson został oskarżony o nękanie i groźby po incydencie w pobliżu domu byłego księcia Andrzeja w Sandringham. Mężczyzna w kominiarce, uzbrojony w przedmiot przypominający broń, gonił Andrzeja, który uciekł z ochroniarzem do samochodu. Policja aresztowała Jenkinsona w środę wieczorem, a dziś ma on stanąć przed sądem w Norwich. Andrzej, pozbawiony królewskich tytułów w zeszłym roku, mieszka obecnie w Sandringham. Na Łotwie doszło do incydentu z udziałem dronów, które wleciały nad terytorium kraju od strony Rosji. Dwa z nich spadły, uszkadzając między innymi zbiornik na ropę w Rzeżycy, a trzeci zawrócił w stronę Rosji. Łotewskie wojsko przyznało, że systemy obrony powietrznej nie wykryły tych dronów. W związku z tym incydentem łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela Rosji, wręczając mu notę protestacyjną. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haines zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii, który odbywa się w dwóch formułach, 2015 i 2023. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 180 minut. Arkusze oraz sugerowane odpowiedzi są już dostępne, jednak na oficjalne wyniki trzeba będzie jeszcze poczekać. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
2: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NX X M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
3: Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 5 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: 13-letnia Izabela Strzałkowska odprowadziła koleżankę na przystanek i ruszyła z powrotem do domu. Obiecała mamie, że wróci około godziny 20:30. Do celu jednak nie dotarła, a wszelki kontakt z nastolatką się urwał. Zaniepokojeni rodzice natychmiast rozpoczęli działania, ale to matka dokonała makabrycznego odkrycia. Najpierw znalazła but Izabeli, a chwilę później w krzakach zmaltretowane ciało swojej ukochanej córki. Leżała zaledwie 300 metrów od domu. Sprawca mimo upływu lat nadal nie został złapany i do dziś trwają jego poszukiwania. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Izabela Strzałkowska miała 13 lat. Zaledwie dwa miesiące wcześniej, w czerwcu 2011 roku, skończyła szkołę podstawową. Uczyła się dobrze, była lubiana w klasie, niczego jej nie brakowało. Uchodziła za rezolutną dziewczynę. Była wysoka, szczupła, o ponadprzeciętnej inteligencji i odwadze. Trenowała hokej oraz piłkę ręczną. To miały być jej ostatnie wyjątkowe wakacje przed rozpoczęciem nauki w gimnazjum, które w tamtym okresie jeszcze w Polsce funkcjonowały. Większość tego okresu upłynęła nastolatce zwyczajnie, bez żadnych szczególnych wydarzeń. Dopiero pod koniec wolnego, 23 sierpnia, rozegrał się koszmar, którego nikt nie mógł przewidzieć. Tego dnia Iza Strzałkowska umówiła się ze swoją koleżanką, Aleksandrą. Dziewczyny chciały spędzić ze sobą trochę czasu na tydzień przed rozpoczęciem szkoły. Najpierw spacerowały po Dąbrowie, jednej z najmłodszych i mniej znanych dzielnic Gdyni, której znaczną część stanowią lasy i zbiorniki wodne. Iza tam mieszkała. Północną granicę Dąbrowy wyznacza rzeka Kacza, rejon raczej wolny od turystów, otoczony drzewami i domkami jednorodzinnymi. Spokojna okolica, w której można oderwać się od zgiełku miasta. Tak do czasu tragedii uważali mieszkańcy. Nastolatki najpierw spacerowały po Dąbrowie, a potem poszły na boisko szkoły podstawowej, którą niedawno ukończyła Iza. Spotkały tam kilkoro znajomych, spędziły wspólnie czas, a potem wróciły. Ola musiała niedługo zbierać się do Gdańska, gdzie na co dzień mieszkała, więc koleżanka zaproponowała, że ją odprowadzi. Mamie obiecała, że wróci około godziny 20:30, bo autobus miał odjechać o 20:22, a przystanek znajdował się stosunkowo blisko domu. Dziewczyny pokręciły się jeszcze po okolicy i wstąpiły na moment do sklepu. Na koniec faktycznie pożegnały się na przystanku. Ola pojechała autobusem w stronę Gdańska, a Izabela odwróciła się i ruszyła do domu. Nigdy już tam jednak nie dotarła. Gdy minęła 20:30, rodzice Izy byli jeszcze względnie spokojni. Autobus mógł mieć przecież opóźnienie, ale nieobecność córki przedłużała się. 13-latka przestała odpisywać na wiadomości, nie odbierała telefonu. Sygnał łączenia w końcu całkowicie zniknął. Wtedy pani Małgorzata, mama Izabeli, zaczęła mieć złe przeczucia. Razem z mężem postanowili działać. On został w domu na wypadek, gdyby córka wróciła, a ona poszła kawałek przed dom wypatrywać nastolatki. Kobieta nie widziała nigdzie Izy, więc postanowiła przejść się kawałek wzdłuż drogi, ścieżką koło giełdy towarowej. Z późniejszych relacji medialnych wynika, że zwróciła uwagę na rozkopaną ziemię, lecz uznała, że zapewne to dzieło dzików i poszła szukać dalej. Potem jednak wróciła do tego miejsca i przyjrzała mu się dokładniej. To wtedy dostrzegła but swojej córki. Było około godziny 22:00. Serce zaczęło jej bić mocniej, gdy wychyliła się dalej. W pobliskich krzakach zobaczyła wówczas leżącą bez ruchu Izę. Sprawca nie postarał się nawet, by porządnie ją ukryć. Matka zadziałała instynktownie, przykucnęła przy córce i próbowała ją ratować. Wykonała resuscytację krążeniowo-oddechową, lecz niestety reanimacja nie przyniosła rezultatu. Wezwana została też na miejsce pomoc, a ratownicy medyczni powtórzyli działania bliskich. Bez skutku. Na miejscu stwierdzono zgon 13-latki. Leżała zaledwie 300 metrów od domu. Ból po stracie córki był niewyobrażalny. Wyszła wieczorem przecież tylko na chwilę. Odprowadziła koleżankę na autobus i zabrakło jej dosłownie kilku minut, by wrócić bezpiecznie do domu. Miała do pokonania łącznie 800 metrów. Zdołała przejść 500. nim ktoś przeciął jej drogę. Sekcja zwłok wykazała, że śmierć nastąpiła około godziny 20:40. Izabela została uduszona, a sprawca był wyjątkowo brutalny. Na jej szyi obecne były charakterystyczne ślady zaciśniętych dłoni. Dziewczyna miała też zsuniętą bieliznę, co kazało sądzić, że mogła zostać wykorzystana. Przeprowadzono specjalistyczne badania, które wykluczyły gwałt. Jednak motyw seksualny zbrodni pozostał aktualny, ponieważ na brzuchu dziewczyny odkryto materiał genetyczny sprawcy. Śledczy uznali, że agresor chciał wykorzystać Izę, ale ta stawiała opór i walczyła z nim do ostatniej chwili. W wyniku wybuchu złości zamordował ofiarę, zanim doszło do aktu, bo nie mógł sobie z nią poradzić. W pobliżu dostrzeżono poszarpane ubrania Izy, siniaki i rany na innych częściach ciała oraz przeoraną dookoła ziemię. Policjanci błyskawicznie rozpoczęli obławę, która miała na celu odnalezienie bezwzględnego napastnika. W jego poszukiwania zaangażowali się również bliscy oraz sąsiedzi Izabeli. Jeden z nich miał nawet psa myśliwskiego, którego zabrał ze sobą, lecz zwierzę nie podjęło tropu. Potem na miejsce ściągnięto jeszcze psy policyjne, ale im także nie udało się natrafić na ślad podejrzanego mężczyzny. Śledczy dotarli za to do świadków, którzy słyszeli krzyki dochodzące z lasu około godziny 20:30. Byli to pracownicy pobliskiej giełdy towarowej. Zgodnie z ich zeznaniami, krzyki uznano za wakacyjne wygłupy nastolatków, stąd brak większej reakcji na hałasy. Pani Małgorzata opowiedziała za to mundurowym, że osobiście natknęła się na podejrzaną osobę w pobliżu lasu. Izabela obiecała jej bowiem, że po powrocie do domu wyprowadzi psa, ale kobieta postanowiła ją w tym wyręczyć i wyszła z czworonogiem wcześniej, około godziny 20. Spacerowała z nim w pobliskim lesie, kiedy nagle minął ją tajemniczy mężczyzna. Mama trzynastolatki zeznawała, że nieznajomy wydawał się zdenerwowany jej obecnością. Zasłaniał też twarz. Gdy zauważył panią Małgorzatę i jej psa, przyspieszył kroku, oddalając się od miejsca zdarzenia. W notatkach policyjnych zapisano jego rysopis. Postawna budowa ciała, ciemne włosy sięgające do ramion, przylizane. Ubrany w biały t-shirt i czarne spodnie. Czy mężczyzna mógł kręcić się po tej okolicy, licząc na to, że dopadnie jakąś ofiarę? Czy znowu przyszedł do lasu, kiedy pani Małgorzata wróciła z psem do domu i wtedy natknął się na Izę? Takie pytania kłębiły się w głowach bliskich nastolatki oraz śledczych, badających sprawę. Mężczyzny nigdy jednak nie odnaleziono. Poszukiwania trwały wiele lat i były zakrojone na szeroką skalę. W międzyczasie mieszkańcy dzielnicy pogrążyli się w strachu. Serwis Crime relacjonował, że rodzice zabronili dzieciom wychodzenia wieczorami, a lokalna społeczność żyła w atmosferze psychozy. Każdy bał się o własne bezpieczeństwo, ale jednocześnie rosła determinacja, by schwytać sprawcę. Miejscowi mówili otwarcie, że lepiej dla mordercy, by trafił do aresztu, niż w ręce któregoś z sąsiadów, pisali dziennikarze. Komendant wojewódzki policji wyznaczył także nagrodę w wysokości 10 000 zł za pomoc w ujęciu napastnika, co spotęgowało poczucie współodpowiedzialności za poszukiwania wśród mieszkańców. Na pogrzeb Izabeli Strzałkowskiej przyszły setki osób. Obecni byli nie tylko okoliczni sąsiedzi, lecz także nieznajomi, ci, którzy

prosiła więc okolicznych mieszkańców, aby przekazali informacje o tego typu pracach prowadzonych w dniu morderstwa. Lista zgłoszonych pracowników wyniosła aż 650 osób. Od wszystkich pobrano materiał genetyczny, by przeprowadzić badania DNA i porównać je ze śladami na miejscu zbrodni oraz na ciele ofiary. Żadne wyniki nie były jednak zbieżne. Co ciekawe, całkiem spore grono osób śledzących sprawę Izy próbowało powiązać ją ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek. Postać z portretu pamięciowego policji przypominała im bowiem mężczyznę z ręcznikiem, który w lipcu 2010 roku, 11 miesięcy przed zabójstwem Izy, szedł gdańskim deptakiem za Iwoną. I choć mieszkańcy Trójmiasta próbowali te wydarzenia łączyć z uwagi na dość bliską odległość między tymi miastami, to ani policja, ani prokuratura nie znalazły dowodów świadczących o tym, by te sprawy faktycznie miały ze sobą coś wspólnego, poza plotkami i domysłami. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, mimo upływu blisko 14 lat, w sprawie nie pojawiły się żadne nowe fakty, lecz bliscy dziewczyny nie tracą nadziei, że oprawcę w końcu dosięgnie sprawiedliwość. W tego typu sprawach zdarza się bowiem, że nawet po kilkudziesięciu latach może dojść do przełomowego odkrycia śledczych. Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat okoliczności śmierci Izabeli Strzałkowskiej lub osoby bądź osób mogących być z tą sprawą powiązanych, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub zadzwoń na numer alarmowy. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Axel, chłopak z Bułgarii, który jeszcze niedawno nie potrafił rozpalić ogniska, triumfuje w finale 5. edycji programu Farma. Jego przemiana z nieporadnego młodzieńca w doświadczonego hodowcę świnek wzbudziła podziw widzów, choć nie zabrakło też głosów krytyki. Konflikty z innymi uczestnikami, a nawet z własnym ojcem, nie przeszkodziły mu zdobyć tytułu superfarmera i najsympatyczniejszego farmera programu. Cóż, niektórzy twierdzą, że wystarczyło sprzedać łzawą historyjkę, by zdobyć serca publiczności.
2: David Attenborough, żywa legenda telewizji, kończy dziś 100 lat. Jego kariera to prawdziwy fenomen, który przetrwał od czasów czarno-białej telewizji do epoki streamingu, nie poddając się żadnym modom. W świecie, gdzie uwaga widzów często zdobywana jest skandalem i krzykliwością, Attenborough zbudował swoją pozycję na spokoju i jakości. To człowiek, który pokazał, że można być ikoną bez taniego efekciarstwa, a jego głos stał się symbolem telewizji, która uczy i fascynuje.

0: Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W piątej edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące? Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
1: Świat show biznesu, pogrążony w smutku po śmierci Nicoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce.
0: Damą Fal, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją tańca z gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą.
1: Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Pola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę, kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko? Ale Pola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać. Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie dwa lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po trzech dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya, zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James Labrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po czterech dekadach na scenie?
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 8 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mariusz Majewski, polski rekordzista Guinnessa, który odwiedził 193 kraje, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie niesłusznie oskarżono go o szpiegostwo. Po ponad 100 dniach w dramatycznych warunkach udało mu się wrócić do Polski. Już 12 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego Majewski opowie o swoich przeżyciach, a towarzyszyć mu będzie dziennikarz Jarosław Kocęba. Wydarzenie poprowadzi Mariusz Szczygieł, a wstęp jest bezpłatny. Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Na warszawskich Siekierkach trwa budowa nowego centrum handlowego Plac Wiślany, które ma zostać otwarte w połowie 2027 roku. Wśród najemców znajdą się popularne marki, takie jak Biedronka, Action i Media Expert. Inwestycja ma zaspokoić potrzeby mieszkańców szybko rozwijającego się Mokotowa, wpisując się w koncepcję miasta 15-minutowego. Przy centrum powstanie również skwer parkowy, oferujący przestrzeń do relaksu. Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron, gdzie wyłudzają dane osobowe i bankowe. Kliknięcie w link może skutkować utratą oszczędności i kradzieżą tożsamości. W przypadku takich wiadomości zaleca się zachowanie ostrożności i weryfikację informacji bezpośrednio w urzędach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie ujawniła nowe informacje dotyczące tragedii w Raszynie, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę. W chwili zdarzenia w domu znajdowały się ich dzieci, które otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Sprawca, wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną, po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Śledztwo prowadzi Komenda Stołeczna Policji, a sekcja zwłok ofiary i badania balistyczne są w toku.
2: W Krakowie rozpoczęła się budowa Seven Air Hub Nowa Huta, największego miejskiego centrum logistycznego w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych stworzy ponad 2000 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i technologicznym. Projekt ma pobudzić lokalny rynek pracy i umocnić pozycję Krakowa jako centrum nowoczesnego przemysłu. Inwestycja stawia na ekologię, planując instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz posadzenie lasu na 10 hektarach.
1: 57-letni kierowca Mitsubishi, podejrzany o śmiertelne potrącenie Łukasza Litewki, nadal może prowadzić pojazdy, ponieważ nie zastosowano wobec niego zakazu prowadzenia. Prokuratura wyjaśnia, że cofnięcie uprawnień nie jest automatyczne i zależy od dalszych ustaleń dochodzeniowych. Mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, ale prokuratura złożyła zażalenie, domagając się jego aresztowania. Decyzja w tej sprawie zapadnie 12 maja.
2: Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Herten Arenie o 17.30.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, w rozmowie z Karoliną Pajączkowską ocenił unijny program SAFE, który ma dziś zostać podpisany w Warszawie, jako kluczowy dla wzrostu zdolności obronnych Polski. Podkreślił, że inwestycje w krajowy przemysł obronny są niezbędne, a współpraca z USA powinna być uzupełniana przez rozwijanie relacji z krajami takimi jak Szwecja, Estonia czy Rumunia. Faliński zaznaczył, że w obliczu zagrożeń ze wschodu nie ma czasu na zwłokę.
2: Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
1: Karol Nawrocki ogłosił dziś, że nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Bartosz Grodecki. Zastąpi on Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z tej funkcji pod koniec kwietnia. Grodecki, były wiceszef EMSWiA, ma bogate doświadczenie w sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwa, zdobyte między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W przeszłości aktywnie działał na rzecz bezpieczeństwa granic Polski i wspierał demokratyczne inicjatywy w regionie. programie Debata Gozdyry w Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań po kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nazwał szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, nienormalnym człowiekiem. Wypowiedź ta wywołała burzę w studiu i ostre reakcje ze strony innych polityków, w tym senatora Wojciecha Koniecznego, który nawiązał do tradycji honoru oficerskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Dyskusja szybko przerodziła się w otwarte spięcie, a politycy różnych opcji wyrazili swoje oburzenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 7 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu.
2: Senatorowie zakończyli pracę nad projektem 500+ dla małżeństw, co oznacza, że świadczenie nie zostanie wprowadzone. Projekt zakładał jednorazowe wypłaty dla par z długim stażem małżeńskim, ale koszty budziły kontrowersje. Szacowano, że program mógłby kosztować budżet państwa nawet 1 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów wyrażało obawy o napiętą sytuację budżetową. Mimo dużego poparcia społecznego zdecydowano o niekontynuowaniu działań legislacyjnych. Temat może jednak powrócić, gdy sytuacja finansowa kraju się poprawi.
1: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Electromobility Poland jest blisko ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn w ramach projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Projekt ma otrzymać 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na rozwój nowoczesnego hubu elektromobilności w Polsce. Współpraca z Foxconnem, znanym z produkcji dla Apple, obejmie transfer technologii i budowę lokalnego łańcucha dostaw. To pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny Foxconna w Europie, co oznacza strategiczne wejście na nowy rynek. Oficjalne ogłoszenie współpracy jest bliskie, a projekt Izera wkracza w decydującą fazę.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui OSK Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w Imperium Zygmunta Solorza.
2: Dziś w kancelarii premiera podpisano umowę SAFE, na mocy której Polska otrzyma ponad 43 miliardy euro. Fundusze te zostaną przeznaczone na wzmocnienie zdolności obronnych kraju. Znaczna część środków trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa narodowego. Umowa ta stanowi istotną inwestycję w przyszłość obronności Polski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Ted Turner, założyciel CNN i pionier całodobowej telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Turner był wizjonerem, który zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Jego medialne imperium obejmowało nie tylko telewizję, ale także sport, w tym drużynę Atlanta Braves. Znany z odwagi i kontrowersji, był także jednym z największych filantropów, przekazując $1 mld na rzecz ONZ. W ostatnich latach zmagał się z otępieniem z ciałami Lewiego, wycofując się z życia publicznego. Od maja ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia wspierającego, które może wynieść nawet 4353 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich dochodów czy pobieranej renty. Kluczowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od stycznia krąg uprawnionych został poszerzony, co daje szansę na wsparcie większej liczbie osób. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 10 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk odwiedził Włochy, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Podczas rozmowy papież przyjął zaproszenie do Polski na 2028 rok. Tusk złożył również kwiaty przy grobie Jana Pawła II i spotkał się z polskimi pielgrzymami w Bazylice Świętego Piotra. Papież Leon XIV przekazał ważne przesłanie o jedności i nadziei, które premier uznał za istotne dla Polaków. Pułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, w rozmowie z Karoliną Pajączkowską ocenił unijny program SAFE, który ma dziś zostać podpisany w Warszawie, jako kluczowy dla wzrostu zdolności obronnych Polski. Podkreślił, że inwestycje w krajowy przemysł obronny są niezbędne, a współpraca z USA powinna być uzupełniana przez rozwijanie relacji z krajami takimi jak Szwecja, Estonia czy Rumunia. Faliński zaznaczył, że w obliczu zagrożeń ze wschodu nie ma czasu na zwłokę. Karol Nawrocki ogłosił dziś, że nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Bartosz Grodecki. Zastąpi on Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z tej funkcji pod koniec kwietnia. Grodecki, były wiceszef EMSWiA, ma bogate doświadczenie w sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwa, zdobyte między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W przeszłości aktywnie działał na rzecz bezpieczeństwa granic Polski i wspierał demokratyczne inicjatywy w regionie. W Mahwah w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o kolejnym ataku rakietowym i dronowym ze strony Iranu. W rejonie cieśniny Ormus doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu, co zwiększa napięcie w tym strategicznym regionie. Prezydent Donald Trump zapewnia, że zawieszenie broni nadal obowiązuje i jest bliski porozumienia z Iranem. Jednocześnie ostrzega Teheran przed dalszą blokadą cieśniny Ormus. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu.
3: Dziś o godzinie 9 maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE zawierały zadania zarówno w nowej, jak i starej formule. Jednym z zadań było wykazanie, że struktura albuminy stabilizowana jest przez maksymalną liczbę mostków disiarczkowych. Rozwiązania zadań są dostępne w internecie, jednak mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od oficjalnych ocen.
2: Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czador II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
3: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
2: Mikrofalówki, choć niezwykle praktyczne, często pochłaniają nieprzyjemne zapachy z podgrzewanych potraw. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia chemii. Wystarczy włożyć do mikrofalówki miseczkę z wodą i cytryną, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę wewnątrz. Para cytrynowa skutecznie neutralizuje zapachy i ułatwia czyszczenie.
3: Słuchacie Radia Super Express. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 5 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie. Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata?
2: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie. Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Chris Martin, lider Coldplay, zrewolucjonizował pojęcie gwiazdy rocka, odrzucając skórzane kurtki i chaos na rzecz fortepianu i melancholii. Zamiast burzyć hotele, wolał pisać piosenki, które poruszają serca na całym świecie. Jego sukces pokazuje, że rock nie musi być destrukcyjny, by zdobyć tłumy. Może to właśnie dlatego stadiony są pełne, a jego muzyka wciąż brzmi świeżo i autentycznie. Jason Newsted, były basista Metallica, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metallica, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po 18 latach przerwy, a fani już zacierają ręce na koncert 19 maja. Jakby tego było mało, w Katowicach otworzy się pop-up shop z gadżetami zespołu, bo przecież kto nie chciałby mieć koszulki z logo Metallica. Sklep rusza 18 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a kolejki pewnie będą dłuższe niż do najnowszego iPhone'a, a na deser Metallica serwuje wznowienie albumu Reload, bo przecież klasyki nigdy za wiele.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień. No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple. Ten niby heavy metalowy klasyk okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wilanowie trwają przygotowania do imprezy muzyki elektronicznej Circo Loco, która odbędzie się 9 maja. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu obaw o bezpieczeństwo zabytkowego pałacu i ogrodu. Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, wyraził zaniepokojenie, ponieważ plan imprezy różni się od zatwierdzonego. Organizatorzy zapewniają, że posiadają wszystkie wymagane zgody i podejmują działania minimalizujące wpływ na środowisko. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia

0: Szeremeta Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki. Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem.
1: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwa związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie na cmentarzu w Prażmowie. W chwili tragedii w domu znajdowały się ich dzieci, które otrzymały już pomoc psychologiczną i zostały objęte opieką rodziny zastępczej. Bogusław G. był wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną, jednak uniknął więzienia dzięki zawieszeniu kary. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi specjalistyczny wydział policji.
0: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w 2 śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
0: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Mimo że większość Polaków ocenia obecną konstytucję dobrze, prezydent zapowiada pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Badania Instytutu Polster pokazują, że 42% Polaków nie widzi potrzeby zmiany konstytucji, ale niemal tyle samo jest za jej uchwaleniem. Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska.
0: Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, gdzie rozmawiał również z kardynałem Pietro Parolinem. Papież przekazał Polakom przesłanie o jedności i nadziei. Spotkanie skomentował prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Krytykując Tuska i przypominając kontrowersje związane z Danielem Obajtkiem i pismem Nie.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: w Białymstoku, lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Real Madryt przeżywa trudny sezon, nie tylko pod względem sportowym, ale także atmosfery w szatni. Ostatnio głośno było o rzekomej bójce między Fede Valverde a Aurelienem Tchouamenim, po której Valverde trafił do szpitala. Urugwajczyk wyjaśnił, że jego obrażenia były wynikiem przypadkowego uderzenia w stół, a nie starcia z kolegą. Real Madryt w tym sezonie najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego trofeum, co dodatkowo pogarsza sytuację w klubie.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal plus ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Cathy McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach. Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
1: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 10 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy zobaczymy 12 stopni i małe zachmurzenie. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja. Luisa, załamana zdradą Aro, szuka schronienia u wujcików, co może wywołać prawdziwą burzę emocji. W Domu Pyrków powrót Emila prowadzi do ostrego konfliktu między Danielem a Hubertem, którzy spierają się o metody wychowawcze. Lucyna próbuje manipulować Emilem, by przyznał się do incydentu z petardami, co stawia chłopca w trudnej sytuacji. Tymczasem w Las Vegas Bruno i Karolina oddają się beztroskiej zabawie, a Bruno zaskakuje ukochaną propozycją ekspresowego ślubu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Jesienią 2026 roku Martyna i Jakub, dotychczasowi przyjaciele, staną się kochankami. Zdjęcia z planu, które wyciekły do sieci, potwierdzają, że ich relacja nabierze nowego wymiaru po wakacyjnej przerwie. Martyna jako pierwsza zrozumie, że jej uczucia do Jakuba to coś więcej niż przyjaźń. Jakub będzie potrzebował więcej czasu, by odwzajemnić te emocje. Ich historia to opowieść o wsparciu w trudnych chwilach, które przerodziło się w miłość. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tego wątku.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Marcin, próbując ukryć przed kamą swoje powroty do pracy detektywa, zostanie przyłapany na kłamstwie. Między małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, a kama oskarży Marcina o brak szczerości. Ich związek zostanie wystawiony na próbę, gdyż kama nie przestanie kontrolować męża. Marcin, mimo miłości do żony, będzie musiał zmierzyć się z jej wybuchowymi reakcjami i groźbami. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedź poznamy już w najbliższym odcinku. W 1934 odcinku M jak miłość Kamil zaskoczy Anitę rozmową, która może zmienić ich życie. Gryc, po opiece nad dziećmi z Duńskich, zacznie myśleć o powiększeniu rodziny i zasugeruje Anicie, że chciałby mieć z nią dziecko. To pierwszy raz, gdy Kamil porusza tak poważny temat, mimo że nigdy nie oświadczył się Anicie. Ich związek dotąd był szczęśliwy bez ślubu i dzieci. Reakcja Anity na tę propozycję będzie pełna zaskoczenia, co może wpłynąć na przyszłość ich relacji. Czy zdecydują się na dziecko? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Udziedzictwo w najnowszym 921 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 17 maja, przynosi mnóstwo emocji. Nana, uwięziona przez handlarzy ludźmi, podejmuje desperacką próbę ucieczki, która kończy się brutalną szamotaniną. W tym czasie Poyraz, nie cofając się przed niczym, zastawia pułapkę na Banu, by odkryć miejsce przetrzymywania Nany. Relacje Sinana i Ainur stają się coraz bardziej napięte, co może wpłynąć na dalszy rozwój wydarzeń. Beria próbuje zepsuć urodzinową niespodziankę Aise, kupując Feritowi kosztowny prezent. Tymczasem Adalet manipuluje Ainur, co prowadzi do nieporozumień z Sinanem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo w odcinku 919 przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem zawodowym, próbując pomóc bliskim, co prowadzi ją do świata modelingu. Tymczasem między bohaterami narastają napięcia i niedopowiedzenia, a obecność osób trzecich nie ułatwia szczerych rozmów. Ferit organizuje rodzinny piknik, który zostaje zakłócony przez niespodziewane pojawienie się Derry. W tle rozwija się intryga związana z Kansel i Sahinem, a Poyraz zaczyna mieć poważne podejrzenia. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 15 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna intryg i skomplikowanych relacji, która od lat przyciąga przed ekrany liczną publiczność.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 19 maja TVP2 wyemituje jubileuszowy, setny odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Nusret zaskakuje Jonce niespodziewaną propozycją, a Bejza szuka schronienia w rezydencji przed porodem. Fadime dzieli się z Sinem bolesnymi wspomnieniami o Melichu. Serial opowiada historię Hanser, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, by pomóc bratu, ale zamiast transakcji odkrywa prawdziwą miłość. Panna Młoda to długa przygoda, która w Polsce potrwa jeszcze wiele lat. Z uwagi na liczbę odcinków. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan.
2: Panna Młoda w 97. odcinku serwuje widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Bejza staje przed trudnym wyborem, gdy Cichan stawia jej ultimatum dotyczące dalszego pobytu w rezydencji. Tymczasem Hunter, zmagając się z presją ze strony Mukader, próbuje odzyskać wolność. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji prowadzą do potężnej awantury, gdy Nusret sprzeciwia się drastycznym działaniom Cichana. Warto zobaczyć, jak te napięcia wpłyną na dalsze losy bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17:20. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i miłości w trudnych warunkach, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 9 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express. Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Tym żyje świat.

0: Reklama.
1: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Reklama.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Słuchacie Radia Super Expert.

0: Reklama.
1: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Cała północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Pułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, w rozmowie z Karoliną Pajączkowską ocenił unijny program SAFE, który ma dziś zostać podpisany w Warszawie, jako kluczowy dla wzrostu zdolności obronnych Polski. Podkreślił, że inwestycje w krajowy przemysł obronny są niezbędne, a współpraca z USA powinna być uzupełniana przez rozwijanie relacji z krajami takimi jak Szwecja, Estonia czy Rumunia. Faliński zaznaczył, że w obliczu zagrożeń ze wschodu nie ma czasu na zwłokę. Karol Nawrocki ogłosił dziś, że nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Bartosz Grodecki. Zastąpi on Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z tej funkcji pod koniec kwietnia. Grodecki, były wiceszef EMSWiA, ma bogate doświadczenie w sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwa, zdobyte między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W przeszłości aktywnie działał na rzecz bezpieczeństwa granic Polski i wspierał demokratyczne inicjatywy w regionie. W Mahwa w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o kolejnym ataku rakietowym i dronowym ze strony Iranu. W rejonie cieśniny Ormus doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu, co zwiększa napięcie w tym strategicznym regionie. Prezydent Donald Trump zapewnia, że zawieszenie broni nadal obowiązuje i jest bliski porozumienia z Iranem. Jednocześnie ostrzega Teheran przed dalszą blokadą cieśniny Ormus.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. Statek wycieczkowy Amphihondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, ma jutro dotrzeć na Wyspy Kanaryjskie. Mieszkańcy obawiają się powtórki z pandemii COVID-19, co wywołało protesty. Na pokładzie jest 150 osób, w tym Polacy, a troje pasażerów zmarło. WHO uspokaja, że zagrożenie dla społeczeństwa jest niskie, ale niepokój wśród mieszkańców i przedsiębiorców rośnie.
2: Dziś o godzinie 9 maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE zawierały zadania zarówno w nowej, jak i starej formule. Jednym z zadań było wykazanie, że struktura albuminy stabilizowana jest przez maksymalną liczbę mostków disiarczkowych. Rozwiązania zadań są dostępne w internecie, jednak mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od oficjalnych ocen.
0: Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
0: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
2: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Mikrofalówki, choć niezwykle praktyczne, często pochłaniają nieprzyjemne zapachy z podgrzewanych potraw. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia chemii. Wystarczy włożyć do mikrofalówki miseczkę z wodą i cytryną, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę wewnątrz. Para cytrynowa skutecznie neutralizuje zapachy i ułatwia czyszczenie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 5 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia. Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cykinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji.
2: Izabella Kszan, była Miss Polonia, nie przestaje zaskakiwać. Z wybiegów skoczyła na ekrany telewizorów, a teraz podbija siłownię, pokazując, że potrafi wyciskać nie tylko uśmiechy, ale i ciężary. Jej najnowsze nagrania z treningów to prawdziwa motywacyjna bomba dla fanów. A wszystko to z uśmiechem i luzem, który sprawia, że nawet boks wydaje się być zabawą. Kto by pomyślał, że piękno i siła mogą iść w parze tak zgrabnie?
1: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W piątej edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między starą gwardią a młodymi wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące? Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
2: Świat show biznesu, pogrążony w smutku po śmierci Nikoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce. Beach the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery.
2: Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Pola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę. Kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko? Ale Pola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać. Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie 2 lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Markus Kuriel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po 3 dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie zachmurzenie całkowite. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 11 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wilanowie trwają przygotowania do imprezy muzyki elektronicznej Circo Loco, która odbędzie się 9 maja. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu obaw o bezpieczeństwo zabytkowego pałacu i ogrodu. Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, wyraził zaniepokojenie, ponieważ plan imprezy różni się od zatwierdzonego. Organizatorzy zapewniają, że posiadają wszystkie wymagane zgody i podejmują działania minimalizujące wpływ na środowisko. W Warszawie trwa proces dotyczący tragicznego wypadku z lipca 2024 roku, kiedy na 18-letniego Dymytra spadł z dachu 30-kilogramowy kocioł. Świadek zdarzenia, Marcel C., opisał dramatyczną walkę o życie chłopaka, który zmarł tydzień po wypadku. Na ławie oskarżonych zasiadł Grzegorz W., oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Świadek zwrócił uwagę na brak odpowiedniego oznaczenia strefy robót, co mogło przyczynić się do tragedii. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta – Polskie złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki.
2: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwo związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca wielu znanych akcji społecznych. Przez ponad 20 lat współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi, w tym Saatchi & Saatchi Poland, gdzie ostatnio pełnił funkcję senior copywritera. Był współtwórcą kampanii Fundacji Rock'n'Roll, takich jak Pierwsze Słowo i Daj z siebie 1,5%. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną energii, z dużym poczuciem humoru i otwartością na ludzi. Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka.
2: Podczas trwającej matury z biologii rozszerzonej w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Maturzyści mierzyli się z zadaniami dotyczącymi m.in. potencjału czynnościowego neuronu, osmoregulacji ryb oraz toksoplazmozy. Arkusz zawierał zarówno pytania zamknięte, jak i wymagające krótkich odpowiedzi. Oficjalne arkusze i sugerowane odpowiedzi zostaną opublikowane po godzinie 14. Senat zatwierdził ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, co oznacza obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów w Polsce. Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezdomnością zwierząt i ułatwić odnajdywanie zagubionych pupili. Koszt oznakowania i rejestracji wyniesie około 50 zł za każdą czynność, a system obejmie także koty, choć w ich przypadku zasady będą bardziej zróżnicowane. Ustawa ma na celu uporządkowanie danych o zwierzętach i zmniejszenie kosztów utrzymania schronisk przez gminy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa

0: Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski. Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
1: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska.
0: Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, gdzie rozmawiał również z kardynałem Pietro Parolinem. Papież przekazał Polakom przesłanie o jedności i nadziei. Spotkanie skomentował prezes PiS, Jarosław Kaczyński, krytykując Tuska i przypominając kontrowersje związane z Danielem Obajtkiem i pismem Nie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 7 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
2: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
1: Real Madryt przeżywa trudny sezon, nie tylko pod względem sportowym, ale także atmosfery w szatni. Ostatnio głośno było o rzekomej bójce między Fede Valverde a Aurelienem Tchouamenim, po której Valverde trafił do szpitala. Urugwajczyk wyjaśnił, że jego obrażenia były wynikiem przypadkowego uderzenia w stół, a nie starcia z kolegą. Real Madryt w tym sezonie najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego trofeum, co dodatkowo pogarsza sytuację w klubie.
2: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
1: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po wygranej z Amerykanką Katy McNally. Polka, trzykrotna mistrzyni tej imprezy, zmierzy się w niedzielę 10 maja z rywalką, którą pozna po meczu Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. Świątek podkreśla, że Rzym jest dla niej jak drugi dom i zawsze chętnie tam wraca. Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
2: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu Mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
1: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
2: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 9 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury też 9 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: jak na myśl. Chcę wrócić do tamtych dni, zobaczyć wczorajszy świt.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo zaprasza na emocjonujący 920 odcinek, który zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja o 16.05 na TVP1. W najnowszym epizodzie próbna sesja zdjęciowa zamienia się w koszmar, a życie Nany wisi na włosku. Poyraz staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uratować przyjaciółkę z rąk bezwzględnych przestępców. Tymczasem w rezydencji prokuratora więź między Ainur a Sinanem nabiera rumieńców, co nie umyka czujnej Adalet. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial opowiada o losach Seher i jej walce o siostrzeńca, a w rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 290 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja, o godzinie 14 na antenie TVP1. Ferit, pełen optymizmu, planuje przyszłość z Seyran, ale ich wizje się rozmijają. W domu Korhanów szykuje się wstrząs, który zmieni życie jednego z domowników. Orhan odkrywa, że dziecko Betul nie jest jego biologicznym potomkiem, ale postanawia ukryć tę prawdę. Tymczasem Suna prosi Ferita o zachowanie tajemnicy dotyczącej ich problemów finansowych. Esme konfrontuje Kazima z jego manipulacjami domowymi rachunkami, co prowadzi do ogromnej awantury. Serial obfituje w emocje, rodzinne spiski i nieoczekiwane zwroty akcji.
1: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Jesienią 2026 roku Martyna i Jakub, dotychczasowi przyjaciele, staną się kochankami. Zdjęcia z planu, które wyciekły do sieci, potwierdzają, że ich relacja nabierze nowego wymiaru po wakacyjnej przerwie. Martyna jako pierwsza zrozumie, że jej uczucia do Jakuba to coś więcej niż przyjaźń. Jakub będzie potrzebował więcej czasu, by odwzajemnić te emocje. Ich historia to opowieść o wsparciu w trudnych chwilach, które przerodziło się w miłość. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tego wątku.
2: W serialu Pierwsza Miłość emocje sięgają zenitu. Wadlewo jest wstrząśnięte po odnalezieniu zakrwawionej apaszki kazanowej, co zmusza mieszkańców do intensywnych poszukiwań. Emilka i Bartek zostają wysłani na wspólną misję, co może pomóc im odbudować zniszczoną relację. Tymczasem Alan odkrywa niecodzienny sposób na dotarcie do ukrywającego się Kostka, co daje nadzieję na jego bezpieczny powrót do domu. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii zobaczymy już w piątek, 15 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, wszystkie epizody są dostępne online na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Daredevil, Odrodzenie, zakończył swój drugi sezon, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Serial osiągnął imponujące 86% pozytywnych ocen od krytyków i 87% od widzów na Rotten Tomatoes. Fani mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ trzeci sezon został potwierdzony. Tymczasem już 13 maja na Disney Plus pojawi się krótki film specjalny Punisher – Ostatnie starcie. Frank Castle, w którego ponownie wcieli się John Bernthal, znów wpadnie w wir walki, szukając sensu życia poza zemstą. W obsadzie zobaczymy także Rowan Sela, Jasona Ermura i Mile James. To emocjonujące widowisko z pewnością przyciągnie uwagę fanów.
1: Serial Dziedzictwo w odcinku 919 przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem zawodowym, próbując pomóc bliskim, co prowadzi ją do świata modelingu. Tymczasem między bohaterami narastają napięcia i niedopowiedzenia, a obecność osób trzecich nie ułatwia szczerych rozmów. Ferit organizuje rodzinny piknik, który zostaje zakłócony przez niespodziewane pojawienie się Dery. W tle rozwija się intryga związana z Kansel i Sahinem, a Poyraz zaczyna mieć poważne podejrzenia. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 15 maja o godzinie 16.05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna intryg i skomplikowanych relacji, która od lat przyciąga przed ekrany liczną publiczność.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 19 maja TVP2 wyemituje jubileuszowy, setny odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Nusret zaskakuje Jonce niespodziewaną propozycją, a Bejza szuka schronienia w rezydencji przed porodem. Fadime dzieli się z Sinem bolesnymi wspomnieniami o Melichu. Serial opowiada historię Hancer, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, by pomóc bratu, ale zamiast transakcji odkrywa prawdziwą miłość. Panna Młoda to długa przygoda, która w Polsce potrwa jeszcze wiele lat. Z uwagi na liczbę odcinków. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan.
1: Panna Młoda w 97. odcinku serwuje widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Bejza staje przed trudnym wyborem, gdy Cichan stawia jej ultimatum dotyczące dalszego pobytu w rezydencji. Tymczasem Hunter, zmagając się z presją ze strony Mukader, próbuje odzyskać wolność. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji prowadzą do potężnej awantury, gdy Nusret sprzeciwia się drastycznym działaniom Cichana. Warto zobaczyć, jak te napięcia wpłyną na dalsze losy bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17:20. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i miłości w trudnych warunkach, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 9 stopni i zachmurzenie całkowite. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, gdzie rozmawiał również z kardynałem Pietro Parolinem. Papież przekazał Polakom przesłanie o jedności i nadziei. Spotkanie skomentował prezes PiS, Jarosław Kaczyński, krytykując Tuska i przypominając kontrowersje związane z Danielem Obajtkiem i pismem Nie.
0: 39-letni Alex Jenkinson został oskarżony o nękanie i groźby po incydencie w pobliżu domu byłego księcia Andrzeja w Sandringham. Mężczyzna w kominiarce, uzbrojony w przedmiot przypominający broń, gonił Andrzeja, który uciekł z ochroniarzem do samochodu. Policja aresztowała Jenkinsona w środę wieczorem, a dziś ma on stanąć przed sądem w Norwich. Andrzej, pozbawiony królewskich tytułów w zeszłym roku, mieszka obecnie w Sandringham. Na Łotwie doszło do incydentu z udziałem dronów, które wleciały nad terytorium kraju od strony Rosji. Dwa z nich spadły, uszkadzając między innymi zbiornik na ropę w Rzeżycy, a trzeci zawrócił w stronę Rosji. Łotewskie wojsko przyznało, że systemy obrony powietrznej nie wykryły tych dronów. W związku z tym incydentem łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela Rosji, wręczając mu notę protestacyjną. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Dziś, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii, który odbywa się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 180 minut. Arkusze oraz sugerowane odpowiedzi są już dostępne, jednak na oficjalne wyniki trzeba będzie jeszcze poczekać. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
2: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NXX M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
0: Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
2: W Warszawie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa miała miejsce w kościele świętej Anny w Wilanowie, a pochówek na miejscowym cmentarzu. W uroczystościach uczestniczyli znani politycy, ludzie ze świata biznesu oraz kultury, w tym premier Donald Tusk i były prezydent Bronisław Komorowski. Olechowski, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, był postacią wszechstronną, angażującą się w politykę, naukę i kulturę.
0: Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do Zrozumienia Czarzastego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia. Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji.
2: Izabella Kszan, była Miss Polonia, nie przestaje zaskakiwać. Z wybiegu wskoczyła na ekrany telewizorów, a teraz podbija siłownię, pokazując, że potrafi wyciskać nie tylko uśmiechy, ale i ciężary. Jej najnowsze nagrania z treningów to prawdziwa motywacyjna bomba dla fanów, a wszystko to z uśmiechem i luzem, który sprawia, że nawet boks wydaje się być zabawą. Kto by pomyślał, że piękno i siła mogą iść w parze tak zgrabnie?
1: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W piątej edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące? Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
2: Świat show biznesu, pogrążony w smutku po śmierci Nikoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce. Beach the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery.
2: Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Pola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę, kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko, ale Pola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać. Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie 2 lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po 3 dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Na warszawskich Siekierkach trwa budowa nowego centrum handlowego Plac Wiślany, które ma zostać otwarte w połowie 2027 roku. Wśród najemców znajdą się popularne marki, takie jak Biedronka, Action i Media Expert. Inwestycja ma zaspokoić potrzeby mieszkańców szybko rozwijającego się Mokotowa, wpisując się w koncepcję miasta 15-minutowego. Przy centrum powstanie również skwer parkowy, oferujący przestrzeń do relaksu. Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron, gdzie wyłudzają dane osobowe i bankowe. Kliknięcie w link może skutkować utratą oszczędności i kradzieżą tożsamości. W przypadku takich wiadomości zaleca się zachowanie ostrożności i weryfikację informacji bezpośrednio w urzędach. Polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały nowe połączenie na trasie Warszawa-San Francisco. Loty będą odbywać się 4 razy w tygodniu w sezonie letnim 2026 roku. San Francisco to już 6 miasto w USA, do którego można polecieć bezpośrednio z Warszawy. Nowa trasa ma wspierać rozwój relacji biznesowych i turystycznych między Polską a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych.
2: W Olkuszu wybuchł konflikt o zamkniętą drogę, która od lat służyła mieszkańcom jako skrót do stacji kolejowej i centrum miasta. Prywatna firma zamknęła przejście, twierdząc, że miasto nie płaciło za jego użytkowanie, podczas gdy władze Olkusza uznają żądania finansowe właściciela za wygórowane. Mieszkańcy muszą teraz nadrabiać nawet 3 kilometry, co budzi ich frustrację. Miasto pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem, planując odbudowę kładki nad rzeką Babą.
1: Dziś maturzyści zmierzyli się z egzaminem z biologii na poziomie rozszerzonym. W arkuszu znalazły się zadania z różnych dziedzin, takich jak neurofizjologia, osmoregulacja czy genetyka muszki owocowej. Pojawiły się zarówno pytania zamknięte, jak i te wymagające analizy i uzasadnienia. Sugerowane odpowiedzi do zadań są już dostępne i będą na bieżąco aktualizowane.
2: W Krakowie rozpoczęła się budowa Seven Air Hub Nowa Huta, największego miejskiego centrum logistycznego w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych stworzy ponad 2000 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i technologicznym. Projekt ma pobudzić lokalny rynek pracy i umocnić pozycję Krakowa jako centrum nowoczesnego przemysłu. Inwestycja stawia na ekologię, planując instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz osadzenie lasu na 10 hektarach.
1: 57-letni kierowca Mitsubishi, podejrzany o śmiertelne potrącenie Łukasza Litewki, nadal może prowadzić pojazdy, ponieważ nie zastosowano wobec niego zakazu prowadzenia. Prokuratura wyjaśnia, że cofnięcie uprawnień nie jest automatyczne i zależy od dalszych ustaleń dochodzeniowych. Mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, ale prokuratura złożyła zażalenie, domagając się jego aresztowania. Decyzja w tej sprawie zapadnie 12 maja.
2: Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Herten Arenie o 17.30. Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
1: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czador II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 6 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Ekonomia i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce.
2: Od 14 czerwca w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące żywności, wynikające z tak zwanej dyrektywy śniadaniowej. Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości rynku spożywczego i ograniczenie wprowadzania konsumentów w błąd. Nowe regulacje obejmą m.in. miód, soki i dżemy. Intensywnie filtrowany miód nie będzie mógł być sprzedawany jako pełnoprawny produkt, co ma zapobiec nadużyciom. Producenci będą musieli dokładnie wskazywać kraje pochodzenia i zawartość składników w mieszankach miodów. Dla konsumentów oznacza to większą kontrolę nad jakością kupowanej żywności.
1: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia. Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Na rynku pracy szykują się duże zmiany. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada intensywne kontrole firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych i oferują pracownikom niskie stawki. Od 8 lipca inspektorzy będą mogli nie tylko kontrolować, ale także nakazywać zmianę umów na etaty. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla firm, sięgające nawet 60 tysięcy złotych. Skargi pracowników na niskie wynagrodzenia i złe traktowanie rosną lawinowo, co ma być kluczowym sygnałem do działania. Inspekcja liczy na to, że dzięki nowym przepisom pracownicy zyskają większą ochronę i uczciwe warunki pracy. Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. poniedziałek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków decyduje się na wakacje w kraju, a liczba rezerwacji wzrosła o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największym zainteresowaniem cieszy się Bałtyk, gdzie nowoczesne hotele oferują baseny i atrakcje dla dzieci. Góry i jeziora również przyciągają turystów szukających spokoju. Ceny hoteli są stabilne, a nawet nieco niższe niż rok temu, co czyni Polskę atrakcyjną alternatywą dla zagranicznych wyjazdów. Eksperci podkreślają, że Polska jest bezpiecznym miejscem na wakacje. Warto rezerwować wcześniej, by skorzystać z lepszych ofert i uniknąć problemów z dostępnością miejsc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu. W 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 maja o godzinie 20:55 na TVP 2. Marcin, próbując ukryć przed kamą swoje powroty do pracy detektywa, zostanie przyłapany na kłamstwie. Między małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, a kama oskarży Marcina o brak szczerości. Ich związek zostanie wystawiony na próbę, gdyż kama nie przestanie kontrolować męża. Marcin, mimo miłości do żony, będzie musiał zmierzyć się z jej wybuchowymi reakcjami i groźbami. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedź poznamy już w najbliższym odcinku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina w emocjonalnym wpisie podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
2: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 869 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 maja o 18:55 na TVP1, atmosfera w madryckiej kamienicy staje się coraz bardziej napięta. Diego podejmuje drastyczne kroki, by pozostać w więzieniu, ale Leonor musi zmierzyć się z niechcianymi wyznaniami. Liberto wyznaje Florze, że ich pocałunek nie miał znaczenia, a Inigo jest zaskoczony dystansem Leonor. Jaime próbuje wyjaśnić Blance zniknięcie Diego, a Samuel oskarża brata o śmierć Martina. Casilda odzyskuje przytomność, co daje nadzieję jej bliskim. Serial pełen jest sekretów, romansów i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają widzów przed ekrany. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luisa, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W 1934 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kamil, grany przez Marcina Bosaka, niespodziewanie porusza temat powiększenia rodziny, co wprawia Anitę w osłupienie. Dotychczas unikali takich deklaracji, ale teraz Kamil zasugeruje chęć posiadania wspólnego dziecka. Wszystko zaczyna się od opieki nad dziećmi z Duńskich, co zmusza Kamila do głębokich przemyśleń. Zajmowanie się gromadką dzieci uświadamia mu, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z rodzicielstwem. Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz, reaguje zaskoczeniem na te rewelacje. Czy para zdecyduje się na tak wielką życiową zmianę? Odpowiedź na to pytanie pozostanie tajemnicą jeszcze przez jakiś czas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 9 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk odwiedził Włochy, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Podczas rozmowy papież przyjął zaproszenie do Polski na 2028 rok. Tusk złożył również kwiaty przy grobie Jana Pawła II i spotkał się z polskimi pielgrzymami w Bazylice Świętego Piotra. Papież Leon XIV przekazał ważne przesłanie o jedności i nadziei, które premier uznał za istotne dla Polaków. Pułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, w rozmowie z Karoliną Pajączkowską ocenił unijny program SAFE, który ma dziś zostać podpisany w Warszawie, jako kluczowy dla wzrostu zdolności obronnych Polski. Podkreślił, że inwestycje w krajowy przemysł obronny są niezbędne, a współpraca z USA powinna być uzupełniana przez rozwijanie relacji z krajami takimi jak Szwecja,